0: Zapewnia Michał Dziubek ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka.
1: Wychodzimy z miejsca, w którym tragedia miała miejsce, czyli z kopalni Wujek w Katowicach, w miejsca, gdzie realnie żyją ludzie, uczą się, pracują, funkcjonują. Po drugie, drzewo jest symbolem długowieczności. Pamięć ludzka jest zawodna, żyjemy krócej, także drzewo, które sobie obierzemy jako symbol, myślę, że jest świetnym nośnikiem pamięci o wydarzeniach, które myślę, że są istotne.
0: Andrzej Pełka w chwili śmierci miał 19 lat, w kopalni Wujek pracował 2 lata, był cieślą budowlanym. W czerwcu 1981 roku złożył wypowiedzenie z pracy, którego dyrekcja nie przyjęła. Do strajku przyłączył się 15 grudnia, na dzień przed pacyfikacją. Ukrainiec odpowiedzialny za szereg przestępstw na terenie Polski został wydalony z kraju. W ubiegłym tygodniu 32-latek został zatrzymany przez bytomską policję. Miał przy sobie metamfetaminę. Po sprawdzeniu w policyjnej kartotece okazało się, że to nie jedyne przestępstwo popełnione przez mężczyznę. Cudzoziemiec opuścił już terytorium Polski, przekazał rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki.
2: Komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał decyzję deportacyjną w piątek 18 września. 32-latek został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej pod konwojem doprowadzony do granicy z Ukrainą, a następnie przekazany władzom swojego kraju.
0: Wobec mężczyzny zastosowano 5-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen.
3: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Od dziś w Szpitalu Miejskim w Gliwicach rusza druga tura badań przesiewowych pod kątem cukrzycy u dzieci i młodzieży. W ramach poprzedniej edycji przebadano blisko 500 osób. U kilkorga z nich wykryto podwyższone ryzyko wystąpienia cukrzycy typu pierwszego. Rzeczniczka gliwickiego szpitala Mariola Michalska podkreśla, że badania są bezpłatne.
4: Badanie jest skierowane do dzieci w wieku od 2 do 17 lat. Nie trzeba być mieszkańcem Gliwic, nie trzeba się zapisywać i przyjmujemy tutaj na badania w naszym laboratorium przy Zygmunta Starego 20 na trzecim piętrze od poniedziałku do piątku od 7 do 11 oraz w soboty od 8 do 10.
0: Badania odbywają się w ramach europejskiego projektu Identify w partnerstwie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Celem jest wczesne wykrywanie przed klinicznej fazy cukrzycy typu pierwszego. Za tydzień rozpocznie się modernizacja strefy wejściowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie niepalnej ścianki dzielącej korytarz z drzwiami ewakuacyjnymi i montaż systemu zintegrowanego z centralą sygnalizacji pożaru. Odnowione zostaną także oznakowanie i oświetlenie. Zaplanowano ponadto malowanie wybranych korytarzy oddziału intensywnej terapii i drobne prace na SOR-ze. Prace potrwają do końca października i będą kosztować blisko 600 tysięcy złotych. Na czas remontu zmieni się organizacja ruchu pacjentów i karetek. Jeszcze pogoda, w nocy zachmurzenie duże, miejscami całkowite, przelotne opady deszczu na szczytach Beskidu Żywieckiego, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 0 do 3 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
1: Nigdy nie będzie takiego lata.
0: Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna.
1: Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
0: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
1: takiej Coca-Coli,
0: takiej musztardy
1: i takiego mleka. Nigdy nie będzie

0: nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry.

0: Minęła 23. W Częstochowie posadzono drzewo pamięci. W szpitalu miejskim w Gliwicach ruszyła druga tura badań przesiewowych pod kątem cukrzycy u dzieci i młodzieży. Strefa wejściowa SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku zostanie zmodernizowana.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przy Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie zasadzono dziś drzewo pamięci. Ma ono przypominać Andrzeja Pełkę, absolwenta szkoły, a zarazem najmłodszego z 9 górników zamordowanych podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Obok drzewa stanęła ławeczka poświęcona Andrzejowi, informuje Marek Fischer, historyk Zespołu Szkół Technicznych.
2: To jest taka forma przekazania tej wiedzy, bo oczywiście mamy w szkole tablicę upamiętniającą Andrzeja Pełkę. Mamy też w sali historycznej gazetkę, która przedstawia postać Andrzeja Pełki. Ale czy młodzież na pewno chce to czytać? A jak będzie tutaj to drzewo i ławeczka upamiętniająca Andrzeja Pełkę, to na pewno siedząc na tej ławeczce i spoglądając na to drzewo, ta historia do nich będzie szybciej docierać.
0: W tym roku przypada 45. rocznica tragicznych wydarzeń w kopalni Wujek. Dlatego zamierzam zasadzić 45 drzew, to jest 22, zapewnia Michał Dziubek ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka.
3: Wychodzimy z miejsca, w którym tragedia miała miejsce, czyli z kopalni Wujek w Katowicach, w miejsca, gdzie realnie żyją ludzie, uczą się, pracują, funkcjonują. Po drugie, drzewo jest symbolem długowieczności. Pamięć ludzka jest zawodna, żyjemy krócej, także drzewo, które sobie obierzemy jako symbol, myślę, że jest świetnym nośnikiem pamięci o wydarzeniach, które myślę, że są istotne.
0: Andrzej Pełka w chwili śmierci miał 19 lat. W kopalni Wujek pracował 2 lata. Był cieślą budowlanym. W czerwcu 1981 roku złożył wypowiedź z pracy, którego dyrekcja nie przyjęła. Do strajku przyłączył się 15 grudnia, na dzień przed pacyfikacją. Ukrainiec odpowiedzialny za szereg przestępstw na terenie Polski został wydalony z kraju. W ubiegłym tygodniu 32-latek został zatrzymany przez bytomską policję. Miał przy sobie metamfetaminę. Po sprawdzeniu w policyjnej kartotece okazało się, że to nie jedyne przestępstwo popełnione przez mężczyznę. Cudzoziemiec opuścił już terytorium Polski, przekazał rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał decyzję deportacyjną w piątek 18 września. 32-latek został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej pod konwojem doprowadzony do granicy z Ukrainą, a następnie przekazany władzom swojego kraju.
0: Wobec mężczyzny zastosowano 5-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Od dziś w Szpitalu Miejskim w Gliwicach rusza druga tura badań przesiewowych pod kątem cukrzycy u dzieci i młodzieży. W ramach poprzedniej edycji przebadano blisko 500 osób. U kilkorga z nich wykryto podwyższone ryzyko wystąpienia cukrzycy typu pierwszego. Rzeczniczka gliwickiego szpitala Mariola Michalska podkreśla, że badania są bezpłatne.
5: Badanie jest skierowane do dzieci w wieku od 2 do 17 lat. Nie trzeba być mieszkańcem Gliwic, nie trzeba się zapisywać i przyjmujemy tutaj na badania w naszym laboratorium przy Zygmunta Starego 20 na trzecim piętrze od poniedziałku do piątku, od 7 do 11 oraz w soboty od 8 do 10.
0: Badania odbywają się w ramach europejskiego projektu Identify w partnerstwie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Celem jest wczesne wykrywanie przedklinicznej fazy cukrzycy typu pierwszego. Za tydzień rozpocznie się modernizacja strefy wejściowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie niepalnej ścianki dzielącej korytarz z drzwiami ewakuacyjnymi i montaż systemu zintegrowanego z centralą sygnalizacji pożaru. Odnowione zostaną także oznakowanie i oświetlenie. Zaplanowano ponadto malowanie wybranych korytarzy oddziału intensywnej terapii i drobne prace na SOR-ze. Prace potrwają do końca października i będą kosztować blisko 600 tysięcy złotych. Na czas remontu zmieni się organizacja ruchu pacjentów i karetek. Jeszcze pogoda, w nocy zachmurzenie duże, miejscami całkowite, przelotne opady deszczu na szczytach Beskidu Żywieckiego, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 0 do 3 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem, mówi sam Karol Nawrocki. Prezydent, który jest w Nowym Jorku, zdementował medialne doniesienia dotyczące spotkań z jego udziałem. Podkreślił, że sam decyduje o swoim kalendarzu i zaprzeczył, jakoby można było kupić jego czas.
1: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
0: Sprawa jest skandaliczna i musi zostać wyjaśniona. Tak, medialne doniesienia o płatnych spotkaniach z prezydentem Nawrockim ocenił z kolei w Polskim Radiu 24 rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To praktycznie uniemożliwia uczciwym ludziom spotykanie się z otoczeniem pana prezydenta. No, te wyjaśnienia, które na razie przedstawiają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, są wyjaśnieniami w ogóle nie na temat.
0: Media informowały o prywatnej fundacji, która za 100 tysięcy dolarów miała oferować możliwość rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy. Według dziennikarzy fundacja proponowała za różne kwoty, różne formy spotkania z Nawrockim w ramach odbywającego się wczoraj w USA polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego. Kancelaria prezydenta zaprzeczyła, jakoby ustalono cennik za spotkania z głową państwa, a zainteresowana fundacja przekazała, że żadna firma nie zawarła umowy na najwyższy pakiet i żadna z umów partnerskich nie przewidywała spotkania z prezydentem jako świadczenia. Zaplanowane na jutro spotkanie wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i będzie przełożone. Nie podano więcej szczegółów. Wczoraj resort obrony RP poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej planowana na środę wizyta wicepremiera i szefa MON w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do Waszyngtonu udają się wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące polsko-amerykańskiej współpracy. O swoim planowanym spotkaniu z ministrem obrony USA Pete Hegsethem szef MON-u informował w ubiegły wtorek. Wskazywał wówczas, że rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem mają dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot w Polsce. W Nakle nad Notecią zginął 13-latek jadący na hulajnodze. Wjechał pod koła autobusu PKS na ulicy Mroteckiej, mówi rzecznik nakielskich policjantów, młodszy aspirant Kamil Smoliński.
3: Ze wstępnych ustaleń przybyłych na miejsce policjantów wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
0: Autobusem kierował 55-latek, był trzeźwy, a szczegóły wypadku ustala policja pod nadzorem prokuratury.
4: To są aktualności jedynki.
0: Dzisiejszy mecz. Polska-Niemcy na Mistrzostwach Europy w siatkówce mężczyzn zdecyduje o awansie do strefy medalowej turnieju. Przed ćwierćfinałem broniący tytułu Polacy są pewni swego, a rozgrywający Jan Firlej opowiada o założeniach na mecz ćwierćfinałowy.
5: Czuła nas trener bardzo na to, żebyśmy w jakiejkolwiek sytuacji byśmy jutro nie byli, czy dobrej, czy złej, to byli skupieni non-stop, bo na pewno będą walczyć do końca. Myślę, że paradoksalnie lekko osłabieni kontuzjami, ale dzięki temu, nie wiem czy można powiedzieć, ale trochę chyba luźniejsi i tacy grający z dużą dozą ryzyka. Także spodziewam się bardzo ciężkiego spotkania.
0: Mecz Polska-Niemcy rozpocznie się o 18:00, a relacje z Sofii Cezarego Guriewa oczywiście na antenie jedynki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W ciągu dnia w całym kraju pochmurno z przejaśnieniami, na zachodzie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju możliwe burze, a w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. W Tatrach może spaść nawet około 18 cm. Od 12 stopni miejscami na południu i około 15 w centrum i na wschodzie do 18-19 w północno-zachodniej części kraju. W górach od 9 do 13. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz silniejszy. Wtedy porywy do 65 km na godzinę. W Sudetach porywy początkowo do 80 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1004 hektopaskale i lekko spada.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Pytasz, jaki jest ten drugi nastrój? Nawet nie chcę patrzeć w oczy miastu, zastój. Od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, ja?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli.

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

0: Minęła 23. W Częstochowie posadzono drzewo pamięci. W szpitalu miejskim w Gliwicach ruszyła druga tura badań przesiewowych pod kątem cukrzycy u dzieci i młodzieży. Strefa wejściowa SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku zostanie zmodernizowana.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przy Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie zasadzono dziś drzewo pamięci. Ma ono przypominać Andrzeja Pełkę, absolwenta szkoły, a zarazem najmłodszego z 9 górników zamordowanych podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Obok drzewa stanęła ławeczka poświęcona Andrzejowi, informuje Marek Fischer, historyk Zespołu Szkół Technicznych.
2: To jest taka forma przekazania tej wiedzy, bo oczywiście mamy w szkole tablicę upamiętniającą Andrzeja Pełkę. Mamy też sali historycznej gazetkę, która przedstawia postać Andrzeja Pełki, ale czy młodzież na pewno chce to czytać, a jak będzie tutaj to drzewo i ławeczka upamiętniająca Andrzeja Pełkę, to na pewno siedząc na tej ławeczce i spoglądając na to drzewo, ta historia do nich będzie szybciej docierać.
0: W tym roku przypada 45. rocznica tragicznych wydarzeń w kopalni Wujek, dlatego zamierzamy zasadzić 45 drzew, to jest 22, zapewnia Michał Dziubek ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka.
3: Wychodzimy z miejsca, w którym tragedia miała miejsce, czyli z kopalni Wujek w Katowicach, w miejsca, gdzie realnie żyją ludzie, uczą się, pracują, funkcjonują. Po drugie, drzewo jest symbolem długowieczności. Pamięć ludzka jest zawodna, żyjemy krócej, także drzewo, które sobie obierzemy jako symbol, myślę, że jest świetnym nośnikiem pamięci o wydarzeniach, które myślę, że są istotne.
0: Andrzej Pełka w chwili śmierci miał 19 lat, w kopalni Wujek pracował 2 lata, był cieślą budowlanym. W czerwcu 1981 roku złożył wypowiedź z pracy, którego dyrekcja nie przyjęła. Do strajku przyłączył się 15 grudnia, na dzień przed pacyfikacją. Ukrainiec odpowiedzialny za szereg przestępstw na terenie Polski został wydalony z kraju. W ubiegłym tygodniu 32-latek został zatrzymany przez bytomską policję. Miał przy sobie metamfetaminę. Po sprawdzeniu w policyjnej kartotece okazało się, że to nie jedyne przestępstwo popełnione przez mężczyznę. Cudzoziemiec opuścił już terytorium Polski, przekazał rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał decyzję deportacyjną w piątek 18 września. 32-latek został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej pod konwojem doprowadzony do granicy z Ukrainą, a następnie przekazany władzom swojego kraju.
0: Wobec mężczyzny zastosowano 5-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Od dziś w Szpitalu Miejskim w Gliwicach rusza druga tura badań przesiewowych pod kątem cukrzycy u dzieci i młodzieży. W ramach poprzedniej edycji przebadano blisko 500 osób. U kilkorga z nich wykryto podwyższone ryzyko wystąpienia cukrzycy typu pierwszego. Rzeczniczka gliwickiego szpitala Mariola Michalska podkreśla, że badania są bezpłatne.
5: Badanie jest skierowane do dzieci w wieku od 2 do 17 lat. Nie trzeba być mieszkańcem Gliwic, nie trzeba się zapisywać i przyjmujemy tutaj na badania w naszym laboratorium przy Zygmunta Starego 20 na trzecim piętrze od poniedziałku do piątku od 7 do 11 oraz w soboty od 8 do 10.
0: Badania odbywają się w ramach europejskiego projektu Identify w partnerstwie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Celem jest wczesne wykrywanie przed klinicznej fazy cukrzycy typu pierwszego. Za tydzień rozpocznie się modernizacja strefy wejściowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie niepalnej ścianki dzielącej korytarz z drzwiami ewakuacyjnymi i montaż systemu zintegrowanego z centralą sygnalizacji pożaru. Odnowione zostaną także oznakowanie i oświetlenie. Zaplanowano ponadto malowanie wybranych korytarzy oddziału intensywnej terapii i drobne prace na SOR-ze. Prace potrwają do końca października i będą kosztować blisko 600 tysięcy złotych. Na czas remontu zmieni się organizacja ruchu pacjentów i karetek. Jeszcze pogoda. W nocy zachmurzenie duże, miejscami całkowite. Przelotne opady deszczu na szczytach Beskidu Żywieckiego. Deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza, a wysoko w Beskidach od 0 do 3 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Polskiego Radia.
6: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Operacja Polskiego Lotnictwa Wojskowego została zakończona. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych po wieczornym alercie RCB dla mieszkańców kilkunastu powiatów Lubelszczyzny. Polskie samoloty wojskowe zostały poderwane wieczorem w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Alert odwołano. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że zakończył się atak powietrzny i nie ma już zagrożenia na terenie Polski. Także alarm na Łotwie związany z potencjalnym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej został odwołany. O szczegółach Kamil Zalewski.
8: W związku z zagrożeniem na Łotwie poderwane zostały myśliwce NATO, które stacjonują w krajach bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing. Jak pisze portal LSM, alerty na południowym wschodzie kraju odwołano, a łotewskie Narodowe Siły Zbrojne zapewniają, że wspólnie z sojusznikami stale monitorują przestrzeń powietrzną i są gotowe do natychmiastowej reakcji na potencjalne zagrożenia. Wojsko wzmocniło również obronę przeciwlotniczą na wschodniej granicy kraju, kierując tam dodatkowe jednostki. Tymczasem na Litwie z powodu prawdopodobnie balonów z kontrabandą nadlatują z Białorusi wprowadzono ograniczenia w przestrzeni powietrznej nad lotniskiem w Wilnie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
6: Lotnisko w Wilnie wznowiło już pracę. Obniżka ratingu Polski przez agencję Moody's nie przyniosła gwałtownej reakcji na rynkach finansowych. Rating został obniżony ze względu na perspektywę wzrostu zadłużenia Polski i dziury budżetowej na poziomie 7% PKB. Rentowność 10-letnich polskich obligacji spadła o 0,1 punktu procentowego, a to korzystne zjawisko dla emitenta obligacji, czyli Skarbu Państwa. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański zapowiada działania na rzecz wzmocnienia finansów publicznych.
9: Będziemy nadal wzmacniać finanse państwa. Jak widzimy na rynku, polskie obligacje skarbowe, ich ceny rosną, złoty jest stabilny.
6: Analitycy ING wskazują, że obniżka ratingu to sygnał dla społeczeństwa i polityków o konieczności konsolidacji fiskalnej, tak by dług przestał narastać. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że ustawy zablokowane przez prezydenta Nawrockiego, między innymi o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych czy podwyżka opłaty cukrowej, kosztowały budżet państwa ponad 8 miliardów złotych. To ma być koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu pracy. Rząd zajmie się dziś przygotowanym przez resort zdrowia pakietem ustaw zdrowotnych. Zmian zażądał premier Tusk po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Zgodnie ze zmianami maksymalny czas pracy medyka ma odpowiadać dwóm etatom. Limit wynagrodzenia ma wynieść 240 zł brutto za godzinę i maksymalnie prawie 77 tysięcy zł miesięcznie. Projekt wprowadza również zasady zatrudnienia lekarzy w wymiarze co najmniej połowy etatu w jednej placówce, a praca w innym miejscu będzie wymagała zgody pracodawcy. Pakietem ustaw reformujących system opieki zdrowotnej Sejm miał zająć się już na pierwszym posiedzeniu po wakacjach.
10: To są aktualności jedynki.
6: Pokaz najnowszego filmu Jana Cholubka Dziki, Dziki Wschód uświetnił otwarcie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Akcja filmu rozgrywa się w małym miasteczku na wschodzie Polski w 1943 roku, niedługo po wywiezieniu przez Niemców Żydów do obozu zagłady.
11: Filmowcy przyjechali do Gdyni, by pokazać swoje najnowsze filmy, ale też i o filmach dyskutować. Jan Holoubek wyjaśnia, że choć jego film opowiada o tragedii europejskich Żydów, odnosi się do współczesności.
12: Żeby powiedzieć o tym, że przyszłość być może nie będzie dotyczyć Żydów europejskich, a być może innej nacji. Wiemy, co się dzieje kilkaset kilometrów od nas w Ukrainie i pod jakimi sztandarami Rosja zaatakowała Ukrainę.
11: Film Dziki, Dziki Wschód jest pokazywany na festiwalu w Gdyni. W konkursie głównym i wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Grand Prix festiwalu Złote Lwy. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
6: Patronami medialnymi festiwalu są pierwszy i trzeci program Polskiego Radia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
6: Wtorek pochmurny z przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju możliwe też burze. W Tatrach spaść może nawet około 18 cm śniegu. Opady śniegu są także przewidywane na szczytach Beskidów. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni miejscami na południu i około 15 w centrum i na wschodzie do 18-19 w północnej, zachodniej części kraju. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1004 hektopaskale i spada.
10: Jedynka.
13: Polskie Radio. Autopromocja.
14: Tu Radio Dźwięk.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę wszystko jest.

0: Bardzo dziękujemy. No dobrze, kochani, jeżeli pozwolicie, chciałbym przedstawić mój wspaniały zespół i poprosić was o gorące brawa dla nich.
1: Kuba Galiński. Magdalena Laskowska. Julia Kulpa. Aga Bigaj. Aleksander Świerkot. Tomasz Duda. Oliwier Andruszczenko. Dominik Tremski. Darek Sprawka. Jacek Szanowski. Patrick Depan, Piotr Madej. I Marcin Łanowski.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 23. W Częstochowie posadzono drzewo pamięci. W Szpitalu Miejskim w Gliwicach ruszyła druga tura badań przesiewowych pod kątem cukrzycy u dzieci i młodzieży. Strefa wejściowa SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku zostanie zmodernizowana.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przy Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie zasadzono dziś drzewo pamięci. Ma ono przypominać Andrzeja Pełkę, absolwenta szkoły, a zarazem najmłodszego z 9 górników zamordowanych podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Obok drzewa stanęła ławeczka poświęcona Andrzejowi, informuje Marek Fischer, historyk z Zespołu Szkół Technicznych.
2: To jest taka forma przekazania tej wiedzy, bo oczywiście mamy w szkole tablicę upamiętniającą Andrzeja Pełkę. Mamy też w sali historycznej gazetkę, która przedstawia postać Andrzeja Pełki, ale czy młodzież na pewno chce to czytać? A jak będzie tutaj to drzewo i ławeczka upamiętniająca Andrzeja Pełkę, to na pewno siedząc na tej ławeczce i spoglądając na to drzewo, ta historia do nich będzie szybciej docierać.
0: W tym roku przypada 45. rocznica tragicznych wydarzeń w kopalni Wujek, dlatego zamierzamy zasadzić 45 drzew, to jest te 22, zapewnia Michał Dziubek ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka.
3: Wychodzimy z miejsca, w którym tragedia miała miejsce, czyli z kopalni Wujek w Katowicach, w miejsca, gdzie realnie żyją ludzie, uczą się, pracują, funkcjonują. Po drugie, drzewo jest symbolem długowieczności. Pamięć ludzka jest zawodna, żyjemy krócej, także drzewo, które sobie obierzemy jako symbol, myślę, że jest świetnym nośnikiem pamięci o wydarzeniach, które myślę, że są istotne.
0: Andrzej Pełka w chwili śmierci miał 19 lat. W kopalni Wujek pracował 2 lata. Był cieślą budowlanym. W czerwcu 1981 roku złożył wypowiedź z pracy, którego dyrekcja nie przyjęła. Do strajku przyłączył się 15 grudnia, na dzień przed pacyfikacją. Ukrainiec odpowiedzialny za szereg przestępstw na terenie Polski został wydalony z kraju. W ubiegłym tygodniu 32-latek został zatrzymany przez bytomską policję. Miał przy sobie metamfetaminę. Po sprawdzeniu w policyjnej kartotece okazało się, że to nie jedyne przestępstwo popełnione przez mężczyznę. Cudzoziemiec opuścił już terytorium Polski, przekazał rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał decyzję deportacyjną w piątek 18 września. 32-latek został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej pod konwojem doprowadzony do granicy z Ukrainą, a następnie przekazany władzom swojego kraju.
0: Wobec mężczyzny zastosowano 5-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Od dziś w Szpitalu Miejskim w Gliwicach rusza druga tura badań przesiewowych pod kątem cukrzycy u dzieci i młodzieży. W ramach poprzedniej edycji przebadano blisko 500 osób. U kilkorga z nich wykryto podwyższone ryzyko wystąpienia cukrzycy typu pierwszego. Rzeczniczka gliwickiego szpitala Mariola Michalska podkreśla, że badania są bezpłatne.
5: Badanie jest skierowane do dzieci w wieku od 2 do 17 lat. Nie trzeba być mieszkańcem Gliwic, nie trzeba się zapisywać i przyjmujemy tutaj na badania w naszym laboratorium przy Zygmunta Starego 20 na trzecim piętrze od poniedziałku do piątku, od 7 do 11 oraz w soboty od 8 do 10.
0: Badania odbywają się w ramach europejskiego projektu Identify w partnerstwie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Celem jest wczesne wykrywanie przed klinicznej fazy cukrzycy typu pierwszego. Za tydzień rozpocznie się modernizacja strefy wejściowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie niepalnej ścianki dzielącej korytarz z drzwiami ewakuacyjnymi i montaż systemu zintegrowanego z centralą sygnalizacji pożaru. Odnowione zostaną także oznakowanie i oświetlenie. Zaplanowano ponadto malowanie wybranych korytarzy oddziału intensywnej terapii i drobne prace na SOR-ze. Prace potrwają do końca października i będą kosztować blisko 600 tysięcy złotych. Na czas remontu zmieni się organizacja ruchu pacjentów i karetek. Jeszcze pogoda, w nocy zachmurzenie duże, miejscami całkowite, przelotne opady deszczu na szczytach Beskidu Żywieckiego, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 0 do 3 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Nie ma porozumienia w Brukseli w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. O 8 rano unijni ambasadorowie spotkają się ponownie w tej kwestii. Chodzi o czarną listę sankcyjną z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami. Irlandzkiej prezydencji wydawało się, że jest zgodna na kompromisowe uzgodnienia, ale się przeliczyła. Wykreślenie z listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów pod wpływem presji Słowacji, Francji i Luksemburga wzbudziło opór reszty. Sprawa jest pilna, bo dziś o północy mija termin na przedłużenie sankcji. Jeśli zgody nie będzie, wtedy prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji otrzyma ponownie dostęp do swoich zamrożonych aktywów w Unii i zablokowanych kont w europejskich bankach. Rosjanie tymczasem zaatakowali Dniepr, Krzywy Ruch i Pawłochrad. W miastach wybuchły pożary. W pierwszym z nich ranne zostały 3 osoby. Poinformował o tym szef Dniepropetrowskiej Administracji Wojskowej. Jak napisał w mediach społecznościowych, Rosjanie zaatakowali także przedsiębiorstwa przemysłowe we wszystkich tych 3 miastach. Prezydent USA Donald Trump ma spotkać się dziś z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Minister Spraw Zagranicznych Polski Radosław Sikorski, pytany w Nowym Jorku o zakończenie działań wojennych Rosji, odpowiedział, że drogą do pokoju w konflikcie jest silne wsparcie Ukrainy przez Stany Zjednoczone. Według wicepremiera przywódca Rosji będzie dzięki temu bardziej przychylny na zawieszenie broni.
8: Dopiero gdy Putin uzna, że nie jest w stanie wygrać tej wojny po akceptowalnym koszcie, stanie się bardziej wrażliwy na oferty Ukrainy zawieszenia broni i negocjacji pokojowych.
7: Radosław Sikorski jest w Nowym Jorku, by wziąć udział w 81. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Na czele polskiej delegacji stoi prezydent Karol Nawrocki, który jest w USA od piątku. Proces Sebastiana M. w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Piotrkowem wchodzi w końcową fazę. Przewód sądowy został zamknięty, a oskarżonemu przedłużono tymczasowy areszt. Informacje w tej sprawie zebrał Paweł Kwiatkowski.
9: Prokuratura ocenia zgromadzony materiał dowodowy jako pełny i jednoznaczny, mówi Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
10: Prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
9: Strona oskarżona nadal kwestionuje część ustaleń ekspertów, mówi obrońca Sebastiana M. Katarzyna Hebda.
11: Z naszego punktu widzenia najważniejszą kwestią, która nie została rozwiana, była kwestia drogi hamowania.
9: Pełnomocnik pokrzywdzonych, mecenas Łukasz Kowalski, podkreśla, że biegli wskazywali na prędkość samochodu przekraczającą 300 km na godzinę.
12: Samochód przy starcie ma 300, no to wyobraź sobie i z jaką prędkością ten samochód się poruszał.
9: Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
7: W wypadku we wrześniu 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina ze Śląska. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia.
13: To są aktualności jedynki.
7: Po trwającej 17 lat budowie, która, jak przyznaje twórca Gwiezdnych Wojen, niemal złamała jego wolę, przypominające statek kosmiczny, muzeum jest wreszcie gotowe. Lucas Museum of Narrative Art, reklamowane jako pierwsza tego rodzaju instytucja poświęcona uniwersalnej tradycji opowiadania historii za pomocą obrazów, zostanie otwarte dziś w Los Angeles.
14: Od dawna planowano utworzenie muzeum poświęconego cyfrowej narracji. Nie dziwi więc fakt, że pomysłodawcą tego śmiałego przedsięwzięcia jest jeden z najwybitniejszych twórców opowieści w historii, George Lucas. Po 2 zarzuconych projektach muzeum to wreszcie otwiera swoje podwoje w Los Angeles. Placówka powstała z inicjatywy Lucasa i jego żony, a koszt jej budowy wyniósł $1 miliard. Obiekt o powierzchni około 28 tysięcy metrów kwadratowych przypomina kształtem statek kosmiczny. Mieści 2 sale kinowe, a także strefy gastronomiczne, handlowe i edukacyjne. Kiedy zakładaliśmy to muzeum, nazwaliśmy je świątynią ilustratorów. To będzie taki kościół ilustracji, mówi przed publicznym otwarciem George Lucas z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Pogoda.
7: Dziś będzie pochmurno z przejaśnieniami, na zachodzie w drugiej części dnia rozpogodzenia. Może przelotnie padać deszcz, a we wschodniej połowie kraju także zagrzmieć. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu, w Tatrach dość intensywne, może spać nawet 18 cm. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni miejscami na południu do 18-19 w północno-zachodniej części kraju, w górach od 9 do 13. Ciśnienie w Warszawie nadal wynosi 1004 hektopaskale.
13: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
15: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 23. W Częstochowie posadzono drzewo pamięci. W szpitalu miejskim w Gliwicach ruszyła druga tura badań przesiewowych pod kątem cukrzycy u dzieci i młodzieży. Strefa wejściowa SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku zostanie zmodernizowana.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przy Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie zasadzono dziś drzewo pamięci. Ma ono przypominać Andrzeja Pełkę, absolwenta szkoły, a zarazem najmłodszego z 9 górników zamordowanych podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Obok drzewa stanęła ławeczka poświęcona Andrzejowi, informuje Marek Fischer, historyk Zespołu Szkół Technicznych.
2: To jest taka forma przekazania tej wiedzy, bo oczywiście mamy w szkole tablicę upamiętniającą Andrzeja Pełkę. Mamy też sali historycznej gazetkę, która przedstawia postać Andrzeja Pełki. Ale czy młodzież na pewno chce to czytać, a jak będzie tutaj to drzewo i ławeczka upamiętniająca Andrzeja Pełkę, to na pewno siedząc na tej ławeczce i spoglądając na to drzewo, ta historia do nich będzie szybciej docierać.
0: W tym roku przypada 45. rocznica tragicznych wydarzeń w kopalni Wujek. Dlatego zamierzamy zasadzić 45 drzew. To jest 22. Zapewnia Michał Dziubek ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka.
3: Wychodzimy z miejsca, w którym tragedia miała miejsce, czyli z kopalni Wujek w Katowicach, w miejsca, gdzie realnie żyją ludzie, uczą się, pracują, funkcjonują. Po drugie, drzewo jest symbolem długowieczności. Pamięć ludzka jest zawodna, żyjemy krócej, także drzewo, które sobie obierzemy jako symbol, myślę, że jest świetnym nośnikiem pamięci o wydarzeniach, które myślę, że są istotne.
0: Andrzej Pełka w chwili śmierci miał 19 lat. W kopalni Wujek pracował 2 lata. Był cieślą budowlanym. W czerwcu 1981 roku złożył wypowiedź z pracy, którego dyrekcja nie przyjęła. Do strajku przyłączył się 15 grudnia, na dzień przed pacyfikacją. Ukrainiec odpowiedzialny za szereg przestępstw na terenie Polski został wydalony z kraju. W ubiegłym tygodniu 32-latek został zatrzymany przez bytomską policję. Miał przy sobie metamfetaminę. Po sprawdzeniu w policyjnej kartotece okazało się, że to nie jedyne przestępstwo popełnione przez mężczyznę. Cudzoziemiec opuścił już terytorium Polski, przekazał rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał decyzję deportacyjną w piątek 18 września. 32-latek został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej pod konwojem doprowadzony do granicy z Ukrainą, a następnie przekazany władzom swojego kraju.
0: Wobec mężczyzny zastosowano 5-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Od dziś w Szpitalu Miejskim w Gliwicach rusza druga tura badań przesiewowych pod kątem cukrzycy u dzieci i młodzieży. W ramach poprzedniej edycji przebadano blisko 500 osób. U kilkorga z nich wykryto podwyższone ryzyko wystąpienia cukrzycy typu pierwszego. Rzeczniczka gliwickiego szpitala Mariola Michalska podkreśla, że badania są bezpłatne.
5: Badanie jest skierowane do dzieci w wieku od 2 do 17 lat. Nie trzeba być mieszkańcem Gliwic, nie trzeba się zapisywać i przyjmujemy tutaj na badania w naszym laboratorium przy Zygmunta Starego 20 na trzecim piętrze od poniedziałku do piątku od 7 do 11 oraz w soboty od 8 do 10.
0: Badania odbywają się w ramach europejskiego projektu Identify w partnerstwie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Celem jest wczesne wykrywanie przed klinicznej fazy cukrzycy typu pierwszego. Za tydzień rozpocznie się modernizacja strefy wejściowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie niepalnej ścianki dzielącej korytarz z drzwiami ewakuacyjnymi i montaż systemu zintegrowanego z centralą sygnalizacji pożaru. Odnowione zostaną także oznakowanie i oświetlenie. Zaplanowano ponadto malowanie wybranych korytarzy oddziału intensywnej terapii i drobne prace na SOR-ze. Prace potrwają do końca października i będą kosztować blisko 600 tysięcy złotych. Na czas remontu zmieni się organizacja ruchu pacjentów i karetek. Jeszcze pogoda. W nocy zachmurzenie duże, miejscami całkowite. Przelotne opady deszczu na szczytach Beskidu Żywieckiego. Deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza, a wysoko w Beskidach od 0 do 3 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Nie ma porozumienia w Brukseli w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. O 8 rano unijni ambasadorowie spotkają się ponownie w tej kwestii. Chodzi o czarną listę sankcyjną z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami. Irlandzkiej prezydencji wydawało się, że jest zgodna na kompromisowe uzgodnienia, ale się przeliczyła. Wykreślenie z listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów pod wpływem presji Słowacji, Francji i Luksemburga wzbudziło opór reszty. Sprawa jest pilna, bo dziś o północy mija termin na przedłużenie sankcji. Jeśli zgody nie będzie, wtedy prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji otrzyma ponownie dostęp do swoich zamrożonych aktywów w Unii i zablokowanych kont w europejskich bankach. Rosjanie tymczasem zaatakowali Dniepr, Krzywy Ruch i Pawłochrad. W miastach wybuchły pożary. W pierwszym z nich ranne zostały 3 osoby. Poinformował o tym szef Dniepropetrowskiej Administracji Wojskowej. Jak napisał w mediach społecznościowych, Rosjanie zaatakowali także przedsiębiorstwa przemysłowe we wszystkich tych 3 miastach. Prezydent USA Donald Trump ma spotkać się dziś z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski, pytany w Nowym Jorku o zakończenie działań wojennych Rosji, odpowiedział, że drogą do pokoju w konflikcie jest silne wsparcie Ukrainy przez Stany Zjednoczone. Według wicepremiera przywódca Rosji będzie dzięki temu bardziej przychylny na zawieszenie broni.
7: Dopiero gdy Putin uzna, że nie jest w stanie wygrać tej wojny po akceptowalnym koszcie, stanie się bardziej wrażliwy na oferty Ukrainy zawieszenia broni i negocjacji pokojowych.
6: Radosław Sikorski jest w Nowym Jorku, by wziąć udział w 81. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Na czele polskiej delegacji stoi prezydent Karol Nawrocki, który jest w USA od piątku. Proces Sebastiana M. w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Piotrkowem wchodzi w końcową fazę. Przewód sądowy został zamknięty, a oskarżonemu przedłużono tymczasowy areszt. Informacje w tej sprawie zebrał Paweł Kwiatkowski.
8: Prokuratura ocenia zgromadzony materiał dowodowy jako pełny i jednoznaczny, mówi Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
9: Prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
8: Strona oskarżona nadal kwestionuje część ustaleń ekspertów, mówi obrońca Sebastiana M. Katarzyna Hebda.
10: Z naszego punktu widzenia najważniejszą kwestią, która nie została rozwiana, była kwestia drogi hamowania.
8: Pełnomocnik pokrzywdzonych, mecenas Łukasz Kowalski, podkreśla, że biegli wskazywali na prędkość samochodu przekraczającą 300 km na godzinę.
11: Samo przy starcie ma 300, no to wyobraź sobie i z jaką prędkością ten samochód się poruszał.
8: Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
6: W wypadku we wrześniu 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina ze Śląska. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia.
1: To są aktualności jedynki.
6: Po trwającej 17 lat budowie, która, jak przyznaje twórca Gwiezdnych Wojen, niemal złamała jego wolę, przypominające statek kosmiczny, muzeum jest wreszcie gotowe. Lucas Museum of Narrative Art, reklamowane jako pierwsza tego rodzaju instytucja poświęcona uniwersalnej tradycji opowiadania historii za pomocą obrazów, zostanie otwarte dziś w Los Angeles.
12: Od dawna planowano utworzenie muzeum poświęconego cyfrowej narracji. Nie dziwi więc fakt, że pomysłodawcą tego śmiałego przedsięwzięcia jest jeden z najwybitniejszych twórców opowieści w historii, George Lucas. Po 2 zarzuconych projektach muzeum to wreszcie otwiera swoje podwoje w Los Angeles. Placówka powstała z inicjatywy Lucasa i jego żony, a koszt jej budowy wyniósł $1 miliard. Obiekt o powierzchni około 28 tysięcy metrów kwadratowych przypomina kształtem statek kosmiczny, mieści 2 sale kinowe, także strefy gastronomiczne, handlowe i edukacyjne. Kiedy zakładaliśmy to muzeum, nazwaliśmy je świątynią ilustratorów. To będzie taki kościół ilustracji, mówi przed publicznym otwarciem George Lucas z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Dziś będzie pochmurno z przejaśnieniami, na zachodzie w drugiej części dnia rozpogodzenia. Może przelotnie padać deszcz, a we wschodniej połowie kraju także zagrzmieć. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. W Tatrach dość intensywne, może spaść nawet 18 cm. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni miejscami na południu do 18-19 w północno-zachodniej części kraju. W górach od 9 do 13. Ciśnienie w Warszawie nadal wynosi 1004 hektopaskale.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę?

0: banku, nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

dziewczynki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Paweł Nadrowski, informacje Radia Katowice w skrócie.
2: Prokuratura przyjrzy się sprawie 31-latka, który zaczepiał przechodniów w Bielsku-Białej. Miał przy sobie niebezpieczne narzędzie. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Bielszczanin chodził po ulicy bez ubrań. Był wyraźnie pobudzony i zachowywał się nieracjonalnie. 2027 będzie rokiem Jana Kiepury. Tak zdecydował Sejmik Województwa Śląskiego. Okazja to 125. urodziny tego wybitnego śpiewaka i aktora, który urodził się i wychował w Sosnowcu, a także wziął udział w pierwszym powstaniu śląskim. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej będzie leczył przewlekłą migrenę. Placówka zapowiada, że nowy program lekowy będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Leczenie zacznie się 1 października. Więcej zieleni pojawi się na Placu Biegańskiego w Częstochowie. Miasto wybrało konsorcjum, które przebuduje ten rejon. Plany zakładają pojawienie się tam m.in. wysokich drzew. Rewitalizacja ma się zakończyć do końca października 2028 roku.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Anna Kowalczyk
4: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Polskie myśliwce w akcji, alert RCB. Późnym wieczorem rosyjskie rakiety uderzyły w Ukrainę.
5: Nikt nie musi płacić za spotkania z prezydentem. Karol Nawrotki odpowiada na doniesienia mediów.
4: Najlepsze polskie produkcje, znakomici twórcy i inspirujące spotkania. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oficjalnie otwarty.
5: W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska podrywała myśliwce. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB.
4: Przed 22 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Po chwili Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że rozesłało alerty do mieszkańców województwa lubelskiego.
5: Po 23 pojawił się kolejny komunikat, tym razem o odwołaniu alarmu. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk apeluje, żeby śledzić informacje publikowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i inne służby. W Polskim Radiu 24 wyjaśniał, że alerty mają 3 poziomy.
6: Ta wysyłka, która została zrealizowana, to jest pierwszy poziom ostrzeżenia. Wskazujemy, że zagrożenie potencjalnie może się pojawić. Oczywiście na razie mówimy tylko i wyłącznie o terytorium Ukrainy. Wskazujemy w treści SMS-a to, żeby śledzić komunikaty, żeby oczekiwać komunikatów, które mogą w przyszłości się pojawiać. I wskazujemy też, że sytuacja jest monitorowana, że w przestrzeni operuje polskie lotnictwo.
4: Wieczorem ostrzeżenie wydały też siły zbrojne Łotwy. Dotyczyło masowego zagrożenia z powietrza w rejonie miasta Krasław przy granicy z Białorusią.
5: Minister obrony nie leci do Stanów Zjednoczonych. Planowane na jutro spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim sekretarzem wojny Pitem Hegsethem zostało odwołane.
4: Ministerstwo Obrony informuje, że wizyta szefa resortu w Pentagonie na pilną prośbę strony amerykańskiej zostanie przełożona na inny termin, który teraz jest ustalany.
5: Polska delegacja będzie jednak w Waszyngtonie. Lecą tam wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Mają przygotować kolejne umowy dotyczące naszej współpracy z Amerykanami.
4: Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie doniesień o płatnych spotkaniach na zarzuty odpowiedział stanowczo.
5: Zaznaczył, że celem jego spotkań jest zawsze interes Polski. To jest rzecz oczywista, mówił prezydent podczas wizyty w Nowym Jorku.
7: Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
4: Sprawę skomentował szef naszej dyplomacji, który też jest w Nowym Jorku, Radosław Sikorski. Mówi, że widzi pewne niebezpieczeństwa.
8: To, że różne firmy czy think tanki, konferencje próbują zdobyć środki na swoją działalność czy na koszty konferencji, to jest rzecz normalna. Pytanie, czy ktoś obiecywał dostęp taki do prezydenta. Tutaj bym widział pewne niebezpieczeństwa wizerunkowe, a nawet prawne, no bo powoływanie się na wpływy jest w Polsce przestępstwem.
5: Media informowały o prywatnej fundacji, która za 100 tysięcy dolarów miała oferować możliwość rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy.
4: Według dziennikarzy fundacja proponowała za różne kwoty różne formy spotkania z Karolem Nawrockim w ramach polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego w Nowym Jorku.
5: Media, które Donald Trump wyrzucił z Białego Domu, idą do sądu.
4: CNN, Politico i MS Now składają pozew przeciwko administracji Stanów Zjednoczonych. Twierdzą, że odebranie dziennikarzom akredytacji łamie amerykańską konstytucję. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Bałkowski.
9: Trump ogłosił zakaz w piątek. Uzasadnił go tym, że media te jego zdaniem podają fałszywe informacje. W sobotę rano dziennikarzy CNN, Politico i MS Now nie wpuszczono na teren Białego Domu, a Secret Service odebrała im przepustki. We wspólnym oświadczeniu redakcje napisały, że rząd nie ma prawa decydować o tym, co publikuje prasa. Podkreśliły, że akredytację odebrano bez uprzedzenia i bez żadnej procedury, wyłącznie z powodu treści publikacji. CNN, Politico i MS Now zwróciły się do sądu w Waszyngtonie o natychmiastowe przywrócenie przepustek. CNN miała towarzyszyć prezydentowi w ramach tzw. poolu prasowego. Po jej wykluczeniu nie robi tego żadna inna stacja, co jest sytuacją bezprecedensową. Ostry protest przeciwko decyzji Trumpa wystosowało Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
10: To są aktualności jedynki.
5: Film Jana Holoubka Dziki Dziki Wschód otworzył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Razem z 15 innymi produkcjami powalczy o Złote Lwy.
4: Rozpoczynając festiwal, jego dyrektorka Agata Kozierańska-Burda życzyła widzom i filmowcom niezapomnianych wrażeń i emocji.
11: Czerpcie z tego czasu jak najwięcej, bawcie się doskonale i zabierzcie z Gdyni na nadchodzące jesienne dni piękne wspomnienia.
5: Program festiwalu można znaleźć na stronie festiwalgdynia.pl. Jednym z jego patronów medialnych jest Radiowa Jedynka.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła zostali dodatkowo powołani przez selekcjonera Jana Urbana do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów. Z kadry wypadli kontuzjowani Filip Rózga, Adrian Benedyczak i Kamil Grabara. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Singapurze. Na inaugurację Polka pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową 6-4 i 6-2. Grę naszej reprezentantki ocenia trener tenisa Paweł Ostrowski.
13: Myślę, że zwycięstwo Mai Chwalińskiej pokazuje właśnie, że Maja potrzebowała i nadal potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby okrzepnąć z myślą, że naprawdę potrafi grać, umie grać, że zasługuje na miejsce w światowej czołówce. Do tego po prostu trzeba tylko i wyłącznie cierpliwości, czasu. Im więcej takich meczy rozegranych teraz jak w Singapurze, tym oczywiście lepiej.
12: Następną rywalką Polki będzie lepsza z pary Amerykanka Vivian Wolf, a Ukrainka Oleksandra Olijnikowa. Magda Linet przegrała z kolei z rosyjską tenisistką Darią Astachową 6-3, 1-6 i 6-7. Tym samym odpadła w pierwszej rundzie turnieju na twardych kortach w Seulu. A polscy siatkarze szykują się do meczu z Niemcami w 1/4 finału Mistrzostw Europy. Jakub Popiwczak, libero naszej kadry, twierdzi, że to na razie najważniejsze spotkanie tego turnieju.
14: Jesteśmy gotowi, no czekaliśmy na ten mecz od 2 tygodnie temu równo zameldowaliśmy się tutaj w Bułgarii z myślą, że ten wtorek, ćwierćfinał to będzie nasz tutaj najważniejszy mecz, decydujący mecz o tym, żeby dostać się do fazy pucharowej, także na to się przygotowaliśmy. Nie ma łatwej roboty, wiadomo, jak gra się na libero, to jest się troszkę mniej, że tak powiem, widzialnym w tej swojej grze niż ci, którzy atakują, niż ci, którzy zagrywają i blokują, natomiast jestem na tyle stary, że zdążyłem się do tego wszystkiego przyzwyczaić i taka po prostu jest kolej rzeczy.
12: A relacje z tego spotkania w specjalnym wydaniu audycji przy muzyce o sporcie od 18:00. Tam łączenia z Sofią i naszym sprawozdawcą Cezarym Guriewem, a także specjalne komentarze i analizy.
15: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Pogoda. Pierwsza połowa dnia raczej pochmurna i deszczowa. Na wschodzie zagrzmi, a w Tatrach sypnie śniegiem i to nawet do 18 cm. Późnym popołudniem na zachodzie możliwe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie do 19 w północno-zachodniej części kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1004 hektopaskale.
15: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Klimat. Na stacji w Zawierciu jakość powietrza jest dobra, na wszystkich pozostałych w Polsce bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 25% prądu i ten odsetek wzrasta. Od 11 do 17 OZE będzie stanowić ponad połowę miksu energetycznego.
10: Jedynka.
16: Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk. Swift.
5: A jeszcze do święta związanego z dawcą szpiku chciałabym wrócić, bo ja mam w najbliższej rodzinie świeżego dawcę szpiku.
17: No to gratulujemy. Siostrzeńca, to jest tak. Wspaniały gest. Warto się zgłosić na takie badania.
5: Jako licealista się zgłosił, już pełnoletni.
17: Zarejestrować się w bazie danych. 6.29, czas na Autoradio w Radiu Katowice. Gabriela Kaczyńska.
5: To będą dobre informacje, bo w miarę spokojnie na drogach regionu. Niewielki korek mamy na drodze 79 pomiędzy Jaworzem a Sosnowcem. Tak jest w stronę Katowic. Spowolniony jest przejazd drogą 44 przez Tyskie Urbanowice. Korkuje się, ale lekko jak na razie południowy odcinek trasy S1. Tak jest pomiędzy Wieprzem a Przybędzą. Tam przypomnę, prowadzone są prace drogowe. Ruch w obie strony jest ograniczony. Co ważne, nagłych, poważnych drogowych zdarzeń nie ma. No i oby tak dalej. 691-400-400. Czekamy na Państwa sygnały z druga. Kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. A tak sobie myślę, że kierowcy może faktycznie te samochody dzisiaj zostawili i świętują.
17: To co dzisiaj, w dniu bez samochodu w Radiu Katowice, Autoradio będzie trwało 15 sekund i mówiło o tym, że wszędzie jest fajnie. Tak?
5: Ja bym sobie tego życzyła i kierowcy pewnie też.
17: Ja również.
5: Czemu nie? Spróbujemy.
17: Sprawdzimy tuż przed siódmą, czy to się uda. Dzięki, Gabrysiu.
5: Dziękuję.
15: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: 30 informacji Radia Katowice w skrócie. Paweł Nadrowski.
2: W końcową fazę wchodzi proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina z Myszkowa. Przewód sądowy został zamknięty, a oskarżonemu przedłużono tymczasowy areszt. Do wypadku doszło w 2023 roku. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Modernizacja czeka stację wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Mikołowie. Ma poprawić warunki pracy ratowników i funkcjonalność budynku przy ulicy Wyzwolenia. Inwestycja będzie kosztować ponad 4,5 miliona złotych. Obecnie trwają prace projektowe. Wolontariat zostanie doceniony. Do końca miesiąca w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim można zgłaszać kandydatów do konkursu wyróżniającego osoby zaangażowane w pomoc innym. W ramach Śląskich Orłów Wolontariatu docenieni zostaną zarówno wolontariusze, jak i organizacje pożytku publicznego. W kalendarzu mamy Europejski Dzień Bez Samochodu. W akcję włącza się Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie. Oferuje dziś darmowe przejazdy, ale trzeba spełnić jeden warunek. Należy mieć przy sobie dowód rejestracyjny potwierdzający, że posiada się pojazd.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 22 września, jest siódma. O 7 w trójce serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
4: Rosjanie zaatakowali ukraińskie miasta rakietami balistycznymi, Ukraińcy odpowiedzieli dronami.
5: Szkoły dostaną jednolite rekomendacje odnośnie ewakuacji, nie tylko na wypadek zagrożenia ze wschodu.
4: Dziś dzień bez samochodu, dla niektórych dzień jak codzień.
5: Kolejna niespokojna noc mieszkańców Ukrainy. Rosjanie atakowali rakietami balistycznymi Kijów, Dniepr i Krzywy Róg. Są zabici i ranni.
4: W odpowiedzi Ukraińcy z powietrza uderzyli w rosyjską rafinerię ropy naftowej w mieście Samara. Wybuchły pożary.
5: Wzajemne rosyjsko-ukraińskie ataki powietrzne będą tematem dzisiejszych rozmów Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Nowym Jorku.
4: Politycy koalicji rządzącej domagają się wyjaśnień w sprawie płatnych spotkań z prezydentem Karolem Nawrockim. Prywatna fundacja miała za 100 tysięcy dolarów oferować możliwość rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy w ramach wczorajszego Polish American Economic Summit w Nowym Jorku. O szczegółach Michał Makowski.
6: Kancelaria prezydenta twierdzi, że udział w polsko-amerykańskim forum lub spotkanie z prezydentem nie zależy od wpłacania środków finansowych. W tym samym tonie wypowiedział się prezydent Karol Nawrocki.
7: Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
8: To, że różne think tanki czy konferencje próbują zdobyć środki na swoją działalność, to jest rzecz normalna. Pytanie, czy ktoś obiecywał dostęp do prezydenta.
6: Komentuje wicepremier Radosław Sikorski. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz oczekuje działań prokuratury w sprawie ewentualnego powoływania się na wpływy w kancelarii prezydenta.
9: Prokuratura, moim zdaniem, ma obowiązek wyjaśnić, czy taka afera ma miejsce, czy nie ma miejsca.
6: Prokuratura jak dotąd nie wszczęła żadnego postępowania w tej sprawie. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Na wspomniany Bartłomiej Sienkiewicz będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w trójce.
4: W najbliższym czasie szkoły w całym kraju otrzymają jednolite rekomendacje dotyczące ewakuacji w sytuacjach zagrożenia. To pokłosie wydarzeń z 17 września, gdy w związku z zagrożeniem powietrznym mieszkańcy dwóch województw usłyszeli syreny alarmowe, a pojedyncze szkoły zamiast ewakuować uczniów nakazały rodzicom odbiór dzieci.
5: Szefowa resortu edukacji zapowiedziała wtedy stworzenie jednakowych wytycznych dla każdej szkoły, choć jak przypomina rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca, już teraz szkoły mają jasne procedury ewakuacyjne.
10: Każda szkoła musi mieć procedurę ewakuacji, niezależnie od rodzaju zagrożenia. To może być zagrożenie powodzią, może być to zagrożenie pożarem, może być to zagrożenie takie, o jakim mówiliśmy 17 września, czyli zagrożenie atakiem z powietrza. Te procedury w szkołach są, one są na pewno aktualizowane. Jesteśmy w stałym kontakcie z kuratoriami.
4: Na początku roku szkolnego placówki przeprowadzają także próbne ewakuacje związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
5: Państwa arabskie potępiają niedzielny szturm na meczet Al-Aqsa we wschodniej Jerozolimie. Uczestniczyło w nim tysiące osób ochranianych przez izraelską policję, a przewodniczył im minister bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela Itamar Ben-Gwir.
4: Zgodnie z porozumieniem obowiązującym od 1967 roku w tym jednym z najświętszych miejsc islamu mogą się modlić jedynie muzułmanie.
11: Liga Państw Arabskich nazwała szturm rażącym pogwałceniem prawa międzynarodowego, złamaniem nienaruszalności miejsc świętych, a także niebezpieczną eskalacją i niedopuszczalną prowokacją wobec muzułmanów na całym świecie. W ostatnich miesiącach nasilają się naloty na meczet, zwłaszcza w okresie świąt żydowskich. Od niedzieli do poniedziałku w Izraelu świętowano Jom Kippur, Dzień Pojednania. Jednym z prominentnych uczestników tych nalotów jest minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gwir, który uczestniczył także w niedzielnej prowokacji. Ben-Gwir jest ministrem, któremu podlega izraelska policja. Jej funkcjonariusze też byli obecni na terenie meczetu, ale ochraniali uczestników szturmu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
12: Zostaw auto w domu. Z okazji Dnia bez samochodu dziś w wielu miastach komunikacja miejska jest bezpłatna. Jaki środek transportu wybrali mieszkańcy Wrocławia, sprawdzał Mateusz Czmiel.
13: Chyba raczej nie, bo mam służbowy samochód, jest on mi potrzebny do pracy, także chyba nie.
14: Po prostu przesiadam się na rower.
15: A jak się jeździ rowerem po Wrocławiu?
14: Bardzo dobrze. Trzeba powiedzieć, że tyle ścieżek jest, że można spokojnie jeździć.
15: A dlaczego rower, a nie komunikacja miejska na przykład?
14: To jest dla poprawy fizycznej sprawności. No. Tam się jedzie, siedzi się albo się stoi, a tu rama gimnastyki.
16: Rower. Ja mam dosyć daleko do pracy, więc jeżdżę komunikacją miejską, ale jakbym miała bliżej, to rower. Na pewno, zdecydowanie.
4: Ale na rowerze też się siedzi. Dzień bez samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności.
12: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jest 7:05, a to czas na sport w studiu Norbert Michalak.
17: Dzień dobry, 16 dni na walizkach, 4 hotele i aż 5 różnych obiektów. Piłkarska reprezentacja Polski rusza w prawdziwy maraton. Przed Katarowiczami wyjątkowo intensywne zgrupowanie. 4 starcia z 3 wymagającymi rywalami oraz ciągłe podróże na trasie Warszawa-Sztokholm, Modlin, Sochocin, Zenica. Mimo tak intensywnego czasu z powołania i szansy debiutu w reprezentacji cieszy się obrońca Lecha Poznań Wojciech Mońka.
18: Na pewno jest to dla mnie coś nowego. Nie wiem, jak mam to opisać. No, cieszę się po prostu, że jest tyle ludzi i czekają na mnie. Liczę na to, żeby wyciągnąć ze siebie jak najwięcej doświadczenia z tego okresu i żeby mimo wszystko zadebiutować w reprezentacji.
17: Być może szansa będzie już w piątek. Polacy w Warszawie w meczu Ligi Narodów zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Emocji z pewnością nie zabraknie dziś późnym popołudniem. Polscy siatkarze zagrają z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Libero Jakub Popiwczak podkreśla, że zbliża się moment, na który siatkarze czekali od początku imprezy.
19: Jesteśmy gotowi, no. Czekaliśmy na ten mecz od 2 tygodni, 2 tygodnie temu równo zameldowaliśmy się tutaj w Bułgarii z myślą, że ten wtorek, jutrzejszy ćwierćfinał to będzie nasz tutaj najważniejszy mecz, decydujący mecz o tym, żeby dostać się do fazy pucharowej, także na to się przygotowaliśmy.
17: Mecz Polska-Niemcy w Sofii o 18:00. Ze zmiennym szczęściem na Mistrzostwach Europy również w Sofii boksuje polska reprezentacja. Z turnieju odpadły już jedna z bardziej doświadczonych w kadrze Aneta Rygielska oraz wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta. Z kolei swoje walki w 1/8 finału wygrali panowie Paweł Brach, Michał Pierzchała i Mateusz Urban.
3: Wtorek będzie na ogół pochmurny i deszczowy. Rozpogodzenia możliwe dziś będą na zachodzie kraju i to na zachodzie dziś będzie najcieplej do 18 stopni Celsjusza. W centrum i na wschodzie do 15, na południu 12. W centrum i na południu Polski proszę się przygotować na solidne lanie deszczem, a w Tatrach i wysoko w Beskidach może sypnąć śniegiem. W Tatrach dosypie nawet 18 cm.
20: Tu Radio Dźwięk.
1: Prawie w 7:30, Gabriela Kaczyńska.
21: Dzień bez samochodu widać dziś na naszych drogach.
1: Bardzo dobrze.
21: Bardzo dobrze. Tak. I będą to dobre informacje, tak jak obiecałam godzinę temu. Postaram się, żeby były dobre. Ruch na drogach jest coraz większy, ale dokuczliwych korków na tę chwilę nie mamy i oby tak dalej. W Katowicach spowolniony jest wjazd do miasta drogą 86 od strony Sosnowca. Wolniej wjeżdżamy też drogą 79 od strony Jaworzna i Sosnowca. Zatłoczona jest również pętla Brynowska i dojazd do niej i od strony Giszowca i od strony Mikołowa. Na południu korkuje się trasa S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem, ale dobra informacja jest taka, że tam po prostu pracują drogowcy i pracują dla nas, naprawiają nawierzchnię tak, żeby potem jeździło się lepiej. Tam ruch jest wahadłowy i te przymusowe przystanki mamy na pasach po obu stronach. Lekko korkuje się też droga 52 w Kozach, gdzie drogowcy również wprowadzili ruch wahadłowy, no i też pracują z myślą przede wszystkim o kierowcach. Na północy w przebudowie jest skrzyżowanie drogi krajowej 40 36 w Blachowni. Na te inwestycje i mieszkańcy, i kierowcy czekali od lat, dlatego też no, teraz denerwują się na te korki, ale za czas jakiś będziemy się wszyscy cieszyć. Na Jurze z kolei trwa budowa jurajskiej obwodnicy, na którą też kierowcy czekali od ponad 30 lat. Co za tym idzie, ruch wahadłowy mamy w Pradłach i też mamy niewielki chwilowy postój na pasach w obu kierunkach. 691 400 400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, również te dobre, i przekażemy je za niespełna pół godziny.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
20: Tu Radio Dźwięk.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i Eminema album.

ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę, choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Radia Katowice w skrócie, przed nami Paweł Nadrowski.
2: Na początek smutna informacja. W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko. Był pisarzem, nauczycielem górnictwa, politykiem i samorządowcem związanym ze Śląskiem, a także posłem na Sejm piątej kadencji. Informacje o jego śmierci przekazała w mediach społecznościowych gmina Bojszowy. Nie będzie powrotu ruchu samochodowego na Chorzowską Estakadę. Poinformował o tym o poranku w Radiu Katowice prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Teraz działania miasta będą koncentrować się na wyburzeniu estakady i budowie nowego obiektu. Trasa będzie inna, bo Chorzów chce odzyskać rynek. Sezon grypowy się zbliża. Do tej pory zaszczepiło się ponad 230 tysięcy osób w całym kraju. Szczepionka jest bezpłatna dla osób do 18 lub po 64 roku życia, a także dla kobiet w ciąży i połogu. Pozostali płacą połowę ceny. Skończyły się badania gruntu na hałdzie Pokój 1 w Rudzie Śląskiej. Zostały przeprowadzone po skargach mieszkańców na wydobywający się z niej pył. Wyniki zostaną zaprezentowane mieszkańcom na spotkaniu dziś o 17 w Szkole Podstawowej nr 16.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 22 września. Jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
5: Mają czas do północy. W Brukseli spotkanie ostatniej szansy w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję.
6: Proces Sebastiana M. w sprawie tragicznego wypadku na A1 wchodzi w końcową fazę. Zostały już tylko mowy końcowe.
5: Pod koniec tygodnia w aptekach pojawią się szczepionki przeciwko COVID.
6: W Brukseli rozpoczyna się spotkanie ostatniej szansy w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. Do północy mija termin na decyzję. Chodzi o tak zwaną czarną unijną listę z zakazem wjazdu do krajów wspólnoty i zablokowanymi aktywami w Europie.
5: Wczoraj ambasadorom państw członkowskich nie udało się osiągnąć porozumienia. Sprzeciw wzbudził pomysł wykreślenia z listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów.
7: Wydawało się, że kompromis, chociaż trudny, jest na wyciągnięcie ręki. Dwóch oligarchów zostanie wykreślonych, za to sankcje zostaną przedłużone aż na 3 lata. Irlandzka prezydencja rozpoczęła nawet procedurę pisemną zatwierdzającą przedłużenie sankcji, ale jak wynika z moich informacji, zastrzeżenia zgłosiła Łotwa. Niezadowolonych krajów jest natomiast więcej. Uważają one, że w czasie, kiedy Rosja nasila ataki na Ukrainę, nie można łagodzić sankcji. Zaczyna się więc walka z czasem. Jeśli do północy nie będzie porozumienia, wtedy prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji otrzyma ponownie dostęp do swych zamrożonych aktywów w Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Prezydent USA Donald Trump spotka się dziś z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
5: Minister Spraw Zagranicznych Polski Radosław Sikorski mówi, że drogą do pokoju w konflikcie jest silne wsparcie Ukrainy przez Stany Zjednoczone.
8: Dopiero gdy Putin uzna, że nie jest w stanie wygrać tej wojny po akceptowalnym koszcie, stanie się bardziej wrażliwy na oferty Ukrainy zawieszenia broni i negocjacji pokojowych.
6: Radosław Sikorski jest w Nowym Jorku, aby wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Jest tam też prezydent. Karol Nawrocki dotarł do Stanów Zjednoczonych w piątek.
5: Proces Sebastiana M. w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Piotrkowem wchodzi w końcową fazę. Przewód sądowy został zamknięty, a oskarżonemu przedłużono tymczasowy areszt. Wczorajsza rozprawa przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwała przeszło 9 godzin.
9: Kolejnym etapem mają być mowy końcowe. Prokuratura ocenia zgromadzony materiał dowodowy jako pełny i jednoznaczny, mówi Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
10: Prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
9: Strona oskarżona nadal kwestionuje część ustaleń ekspertów, mówi obrońca Sebastiana M. Katarzyna Hebda.
11: Z naszego punktu widzenia najważniejszą kwestią, która nie została w dniu dzisiejszym rozwiana, była kwestia drogi hamowania.
9: Pełnomocnik pokrzywdzonych, mecenas Łukasz Kowalski, podkreśla, że biegli wskazywali na prędkość samochodu przekraczającą 300 km na godzinę.
12: Samochód przy starcie ma 300, no to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał.
9: Oskarżonemu przedłużono także tymczasowy areszt do 1 lutego przyszłego roku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
6: W wypadku 3 lata temu zginęła 3-osobowa rodzina ze Śląska. Sebastianowi M. za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
5: Już ponad 230 tysięcy osób zaszczepiło się przeciwko grypie przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym. Szczepionki są dostępne w aptekach i punktach szczepień.
6: Pod koniec tygodnia w aptekach powinna się pojawić również szczepionka przeciwko COVID. Jest dostosowana do obecnie występującego wariantu Omikron, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
13: Mamy cały czas od już 2022 roku wirus podtyp Omikron, tyle tylko, że on cały czas mutuje. Dlatego szczepionki co roku muszą być de facto aktualizowane, ponieważ jest tak duża zmiana genetyczna w wirusie, że potrzebujemy modyfikować szczepionkę. Być może doczekamy się szczepionki mniej wrażliwej na mutacje, ale to wciąż jest sfera badań klinicznych.
6: Szczepienie przeciwko COVID jest bezpłatne dla wszystkich grup wiekowych, nie obowiązują już e-skierowania.
5: Rekrutowanie kobiet do agencji towarzyskich w krajach arabskich nie było przeszkodą, by dostać się do Landtagu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, podobnie jak związki z zakazanym ruchem identytaryzmu.
6: Po niedzielnych wyborach do parlamentów dwóch landów kontrowersyjne wprowadziła zarówno AfD, jak i skrajna lewica.
0: Zapowiedź wywłaszczenia firm z branży nieruchomości głoszona przez liderkę skrajnej lewicy w stolicy Niemiec brzmi kontrowersyjnie, ale dała partii zwycięstwo w Berlinie. Elif Erlp musiała się jednak tłumaczyć z obecności przestępców na wieczorze wyborczym i antysemitów w partyjnych szeregach. Na wiecach Die Linke standardowo wznoszone są propalestyńskie okrzyki, problem stanowią towarzyszące im antyżydowskie hasła. Emocje budzą też posłowie AfD w Landtagu Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Trzech z nich nie kryje współpracy z identytarystami. Zarzuty dyskryminacji rasowej i przemocy sprawiły, że ruch został zakazany we Francji, jest obserwowany przez służby Austrii i Niemiec. Jego liderzy nie mogą wjeżdżać do Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. Kolejna posłanka zatrudniała kobiety w agencjach na Półwyspie Arabskim. Wśród strategów partii w Landzie jest aktywny neonazista. Część biur poselskich AfD obsługuje Rosjanka, kontaktująca się z wyborcami przez maila z rosyjską domeną w adresie. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Ósma pięć to czas na sport. Norbert Michalak.
15: Znamy komplet ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarzy. Najlepszą ósemkę turnieju uzupełnili Belgowie oraz Słoweńcy. Belgowie pokonali Czechów 3-1, a Słoweńcy rozprawili się z Serbami, wygrywając 3-0. Drużyna z Bałkanów powalczyła tylko w ostatnim secie. Dwie poprzednie partie przegrała odpowiednio do 14 i 13. Dziś oczy polskich kibiców będą zwrócone oczywiście na ćwierćfinał, w którym Polacy zagrają z Niemcami, mówi rozgrywający kadry Jan Firlej.
16: Uczula nas trener bardzo na to, żebyśmy byli skupieni non-stop, bo na pewno będą walczyć do końca. Myślę, że paradoksalnie lekko osłabieni kontuzjami, ale dzięki temu, nie wiem czy można powiedzieć, ale trochę chyba luźniejsi i tacy grający z dużą dozą ryzyka. Także spodziewam się bardzo ciężkiego spotkania.
15: Mecz Polska-Niemcy o 18:00. Maja Chwalińska wraca na zwycięską ścieżkę. Nasza tenisistka awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Na inaugurację Polka pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową 6-4, 6-2. Grę naszej reprezentantki ocenia trener tenisa Paweł Ostrowski.
17: Oczywiście ja przewiduję, że będzie na pewno jakiś mały spadek, potem znowu pójdzie do góry, ale najważniejsze, że tam jest, że gra, że walczy i myślę, że z czasem to wszystko jako krzepnie, ta myśl, ta świadomość, domość u Mai, to będzie grała na takim poziomie, jaki prezentowała na Rolandzie Garrosie. Naprawdę, tylko kwestia czasu i spokoju w pracy.
15: Kolejną rywalką Polki będzie Ukrainka Aleksandra Olinikowa. W Kielcach kibice Szczypiorniaka mają powody do zadowolenia. Industria pewnie wygrała pierwszy mecz w sezonie ligowym przed własną publicznością. Pokonała pewnie 39-22 MMTS Kwidzyn. MVP spotkania został białoruski rozgrywający Kirył Rabczyński, który rzucił 6 bramek.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Panie Maćku, wygramy z tymi Niemcami? O, jakaś niepewna godzina z prysznicem. Myślałem, że niepewna mina. Dobrze, czyli zwycięstwo Polaków pewne, skoro tak mówi Maciek Załęcki. Mecz o 18:00, o tej porze.
15: Tak?
4: Tak, no chyba o to chodzi. O tej porze, czyli o 18:00, powinno być słonecznie na zachodzie kraju, w centrum i na południu, i na wschodzie może wtedy padać. Szklana pogoda, a w telewizorach mecz. Dziś najcieplej będzie na zachodzie Polski do 18 stopni Celsjusza, najchłodniej na południu do 12. I uwaga, w Tatrach może dziś spaść nawet 18 cm śniegu.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
18: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od trasy S1, która mocno korkuje się w Sosnowcu. Tam drogowcy zamknęli część jezdni w stronę Siewierza. Spowolniony jest także przejazd zwężonym odcinkiem S1 przez Lędziny. Korki utrzymują się na autostradzie A1 i A4. Na czwórce tworzą się w Gliwicach przy Europie Centralnej. Tam prace drogowe prowadzone są na pasach w stronę Opola. Na autostradzie A1 drogowcy pracują w Zabrzu, przez co niewielki korek mamy w stronę Gorzyczek. Zwężony jest także fragment A1 pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami. I tam też mamy korki, na szczęście tylko chwilowe. W Katowicach spowolniony jeszcze jest przejazd drogą 86 pomiędzy granicą z Sosnowcem a węzłem Bagienna. Na południu prace drogowe generują postoje na S1 w Wieprzu w obie strony i na drodze 52 w Kozach. Tam przejazd dodatkowo utrudnia kolizja, do jakiej doszło przed dojazdem do zwężenia od strony Bielska. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
19: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: nie skończył się niespodziewanie, niby tuż w drukarce. O!
1: Słodycz jego ust.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Radia Katowice w skrócie, przed nami Paweł Nadrowski.
2: Na początek smutna informacja. W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko. Był pisarzem, nauczycielem górnictwa, politykiem i samorządowcem związanym ze Śląskiem, a także posłem na Sejm piątej kadencji. Informację o jego śmierci przekazała w mediach społecznościowych gmina Bojszowy. Nie będzie powrotu ruchu samochodowego na Chorzowską Estakadę. Poinformował o tym o poranku w Radiu Katowice prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Teraz działania miasta będą koncentrować się na wyburzeniu estakady i budowie nowego obiektu. Trasa będzie inna, bo Chorzów chce odzyskać rynek. Sezon grypowy się zbliża. Do tej pory zaszczepiło się ponad 230 tysięcy osób w całym kraju. Szczepionka jest bezpłatna dla osób do 18 lub po 64 roku życia, a także dla kobiet w ciąży i połogu. Pozostali płacą połowę ceny. Skończyły się badania gruntu na hałdzie Pokój 1 w Rudzie Śląskiej. Zostały przeprowadzone po skargach mieszkańców na wydobywający się z niej pył. Wyniki zostaną zaprezentowane mieszkańcom na spotkaniu dziś o 17 w Szkole Podstawowej nr 16.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od trasy S1, która mocno korkuje się w Sosnowcu. Tam drogowcy zamknęli część jezdni w stronę Siewierza. Spowolniony jest także przejazd zwężonym odcinkiem S1 przez Lędzinę. Korki utrzymują się na autostradzie A1 i A4. Na czwórce tworzą się w Gliwicach przy Europie Centralnej. Tam prace drogowe prowadzone są na pasach w stronę Opola. Na autostradzie A1 drogowcy pracują w Zabrzu, przez co niewielki korek mamy w stronę Gorzyczek. Zwężony jest także fragment A1 pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami. I tam też mamy korki, na szczęście tylko chwilowe. W Katowicach spowolniony jeszcze jest przejazd drogą 86 pomiędzy granicą z Sosnowcem a węzłem Bagienna. Na południu prace drogowe generują postoje na S1 w Wieprzu w obie strony i na drodze 52 w Kozach. Tam przejazd dodatkowo utrudnia kolizja, do jakiej doszło przed dojazdem do zwężenia od strony Bielska. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Tu Radio Dźwięk.
5: I właśnie wybiła godzina 9:00, tu trójka. Audycja poranna dziś 22 września. Na serwis trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
6: Donald Trump spotka się dziś z Wołodymyrem Zełańskim w Nowym Jorku.
7: Powinni wezwać policję. Europoseł Bartłomiej Sienkiewicz mówił w trójce o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.
6: Dziś dzień bez samochodu. Warto pomyśleć, po co nam ten dzień.
7: Przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ma dziś dojść do spotkania prezydentów Wołodymyra Zełańskiego i Donalda Trumpa. Rozmowy dotyczyć będą pokoju w Ukrainie.
6: W tle ukraińskie ataki na rosyjski przemysł naftowy i możliwe amerykańskie sankcje na Rosję. O szczegółach Paweł Buszko.
8: Donald Trump w niedawnej telefonicznej rozmowie z Wołodymyrem Zełańskim miał naciskać, aby Ukraina zaprzestała powietrznych ataków na rosyjski przemysł przetwórstwa ropy. Tymczasem Ukraińcy w niedzielę spektakularnie uderzyli w moskiewską rafinerię. Fabryka wstrzymała pracę. Podróżujący do USA Wołodymyr Zełenski zaznaczył zaś, że jego kraj wstrzyma ataki, jeśli Rosja także zaprzestanie uderzeń na terytoria Ukrainy. Rosję do zakończenia wojny mogą też skłonić niedawno zatwierdzone amerykańskie sankcje. Czy będą użyte, zależy od Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski będzie też pewnie przekonywał amerykańskiego przywódcę do przekazania Ukrainie dodatkowych systemów obrony powietrznej, a te będą bardzo potrzebne, jeśli Putin będzie kontynuował wojnę i nadal atakował rakietami ukraińskich cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
7: To żaden zgrzyt, takie rzeczy się zdarzają. Tak kwestie spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim sekretarzem obrony komentuje Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej. Szef MON-u miał się spotkać z Pittem Hegsethem jutro. Na prośbę Amerykanów spotkanie zostało jednak przełożone.
6: Wiceszef MON-u mówi, że nie stało się nic nadzwyczajnego, a relacje na linii Warszawa-Waszyngton są bardzo dobre, czego dowodem są inne rozmowy.
9: Jeśli państwo weźmie pod uwagę, jak układają się te relacje, to w tej chwili w Stanach Zjednoczonych przebywają zarówno minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
7: Biuro prasowe Pentagonu przekazało, że spotkanie zostało przesunięte z powodu kolizji terminów i wkrótce zostanie wyznaczona nowa data rozmów.
6: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają prawo i obowiązek uczestniczenia w pracach Trybunału, a jeśli ktoś im to uniemożliwia, to powinni wezwać policję, mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce.
7: Czworo sędziów jest niedopuszczonych do pracy przez prezesa Bogdana Święczkowskiego, bo nie złożyli ślubowania w obecności prezydenta.
10: Czy on popełnia przestępstwo, czy jego można by było zatrzymać na gorącym uczynku?
11: Moim zdaniem absolutnie tak. Znaczy nie wiem, czy to jest przestępstwo, bo do tego jest prokuratora, żeby to oceniać. Sytuacja, w której prawowicie wybrani przez większość parlamentarną, przez Sejm, sędziowie nie mogą objąć swoich funkcji, bo jakiś pan Święczkowski z jakimś panem Pipsztyckim im tego zabraniają, jest absolutnie kuriozalna.
6: Na złożenie ślubowania wciąż czeka Maciej Berek. Cała rozmowa z Bartłomiejem Sienkiewiczem na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
7: Rząd zajmie się dziś ustawą ograniczającą wynagrodzenia i czas pracy medyków. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski mówi, że ograniczenie czasu pracy lekarzy ma poprawić bezpieczeństwo pacjentów.
12: Ustawa, która mówi o wysokości maksymalnych wynagrodzeń i czasie pracy, ma na celu uporządkowanie tego systemu, jak również zabezpieczenie, aby personel medyczny, bo to nie tylko lekarze, ale również ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i innych, żeby jednak pracowali w określonym czasie pracy, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, żeby to nie byli ludzie, to są przepracowań.
6: Zgodnie ze zmianami maksymalny czas pracy medyka ma odpowiadać dwóm etatom. Limit wynagrodzenia ma wynieść 240 zł brutto za godzinę, a miesięczne zarobki lekarza nie będą mogły przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej.
7: Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu jest okazją także do tego, by sobie uświadomić, jakie są koszty korzystania z tej formy transportu indywidualnego. Mówił w porannym Zapraszamy do Trójki profesor Łukasz Mamica z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
13: Pieniądze są tylko jednym z tych elementów, które tutaj mają znaczenie. Na pewno trzeba dodać kwestie klimatyczne. Bardzo gorące lato, mamy suszę hydrologiczną. To wszystko jest spowodowane ilością dwutlenku węgla, który jest w atmosferze i który zatrzymuje to ciepło na Ziemi od początku rewolucji przemysłowej, kiedy spalamy paliwa. Czyli to są koszty, które ponosimy właśnie dlatego, że spalamy.
6: A transport indywidualny jest tym elementem, który stosunkowo łatwo możemy ograniczyć poprzez zmianę nawyków, dodał ekspert. W wielu miastach w Polsce dziś darmowe przejazdy komunikacją publiczną.
5: Klimat.
7: 27% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
6: Ponad połowa kraju, zwłaszcza południowa część, jest objęta ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną. Natomiast w pasie Wybrzeża Bałtyku oraz na Żuławach i w okolicach Zalewu Szczecińskiego obowiązują ostrzeżenie EMGW pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownym wezbraniem wody.
7: To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Dziewiąta pięć, czas na sport w studiu Norbert Michalak.
15: W Warszawie polscy piłkarze przygotowują się do meczów Ligi Narodów. Obrońca Lecha Poznań Wojciech Mońka, który będzie miał szansę na debiut w kadrze, nie narzeka na dyspozycję.
16: Myślę, że wyglądam dosyć świeżo. No ja przyznam szczerze, że na początku sezonu nie wyglądałem najlepiej, ale myślę, że ta forma rośnie z meczu na mecz. I teraz dziś jestem raczej już w tej optymalnej dyspozycji spotkań z zeszłego sezonu, chociaż myślę, że może być jeszcze lepiej.
15: Najbliższy mecz Ligi Narodów Polacy rozegrają w Warszawie w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Dziś mecz Polska-Niemcy na Mistrzostwach Europy w siatkówce zadecyduje o awansie do strefy medalowej turnieju. Przed ćwierćfinałem broniący tytułu Polacy są pewni swego, mówi libero Jakub Popiwczak.
17: No myślę, że blok obrona to jest jeden z elementów, które naprawdę są w naszym wykonaniu zazwyczaj na najwyższym poziomie w tym sezonie stoją i bardzo często one decydują o tym, że przeciwnikom gra się z nami niesamowicie ciężko. Natomiast no, żeby być najlepszym w Europie, trzeba w każdym elemencie dawać radę, więc myślę, że nie skupiamy się tak detalicznie na jakimś jednym konkretnym elemencie, tylko staramy się po prostu, żeby ta nasza gra w każdym elemencie była jak najlepsza.
15: Mecz Polska-Niemcy rozpocznie się o 18 w Sofii. Na koniec tenis. Ukrainka Oleksandra Ołyjnikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej. Obie zawodniczki zagrają ze sobą w drugiej rundzie turnieju na twardych kortach w Singapurze. Finalistka tegorocznego French Open występ w Singapurze zaczęła od zwycięstwa nad Słowaczką Rebeką Szramkową 6-4, 6-2. Chwalińska w tym turnieju gra również w deblu w parze z utytułowaną Czeszką Barborą Krejcikową.
5: choć przy Myśliwieckiej akurat słońce wyjrzało zza chmur, to wtorek na ogół będzie pochmurny i deszczowy w większości kraju. Rozpogodzenia możliwe na zachodzie Polski i to na zachodzie będzie dziś najcieplej, do 18 stopni Celsjusza, w centrum i na wschodzie do 15, na południu 12. No i też deszczu najwięcej spadnie dziś na południu Polski, a w Tatrach może sypnąć śniegiem.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nakromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić ten to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że

0: Jest 10. ABW zatrzymała 17-latka z Siemianowic Śląskich. Służby uważają, że przygotowywał zamach terrorystyczny. Zmarł Alojzy Lysko, pisarz, historyk i znawca Górnego Śląska. Miał 84 lata. Prezydent Chorzowa nie wycofuje się z obietnicy budowy stadionu ruchu Chorzów. Szymon Michałek mówił w Radiu Katowice o planach związanych z inwestycją.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Zarzut przygotowywania zamachu terrorystycznego i 3 miesiące aresztu dla 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatka zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi, że 17-latek był zafascynowany ideologią faszystowską.
2: Przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym miało zginąć wiele osób. Planował zresztą wcześniej zakup broni i wyposażenia wojskowego. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.
0: Nastolatkowi grozi do 15 lat więzienia. To wielka strata wielkiego człowieka. Tak o śmierci Alojzego Lyski mówi Radiu Katowice aktorka Grażyna Bułka. Alojzy Lysko był pisarzem, historykiem i znawcą Górnego Śląska. Został wyróżniony wieloma nagrodami, w tym brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To na podstawie jego tekstu powstał monodram Mianują mnie Hanka, który następnie został przygotowany przez Teatr Kores w Katowicach. W rolę tytułowej Hanki wcieliła się Grażyna Bułka, która podkreśla, że Alojzy Lysko był ważną postacią na Śląsku.
3: Jest to wielka strata wielkiego człowieka. Człowieka, pełnego miłości do drugiego, pełnego zrozumienia, ale też i niegodzącego się na wiele nieprawidłowości, które się działy na Śląsku. Ja mogę tylko powiedzieć, że miałam w nim wielkiego przyjaciela i bardzo wiele mu zawdzięczam. Jest mi bardzo przykro, że tak się stało, współczuję rodzinie, bliskim. Będzie go brakować bardzo.
0: Alojzy Lysko miał 84 lata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prezydent Chorzowa nie wycofuje się z obietnicy budowy stadionu ruchu Chorzów. Zapewnił o tym w Radiu Katowice. Szymon Michałek wyznaczył ostateczny termin wybrania wykonawcy na 12 grudnia. Przyznał na naszej antenie, że po przeliczeniu budżetu miasta ze skarbnikiem okazało się, że samorząd może wydać 150 milionów złotych na pierwszą trybunę.
4: W tym momencie prowadzimy dialog konkurencyjny z 3 konsorcjami. Jesteśmy mniej więcej na 3 z 5 spotkań z każdą z tych spółek czy tych konsorcjów. Ten dialog w momencie, kiedy się zakończy, ma ustalić tak naprawdę wszelkie szczegóły tego, w jaki sposób będzie budowany stadion, jaką technologią, jakimi narzędziami czy jakimi produktami.
0: Po zakończonym dialogu konkurencyjnym o wyborze wykonawcy zdecyduje tylko cena. Koszt całej inwestycji przekracza 400 milionów złotych, ale dokładna suma będzie znana dopiero w kosztorysie inwestorskim. Właściwa diagnoza, właściwe leczenie we właściwym czasie. To hasło Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Ma zwrócić uwagę na objawy, których nie wolno ignorować. Laryngolog dr Piotr Wardas mówi, że zmieniły się główne przyczyny tych typów nowotworów.
5: Do tej pory traktowaliśmy je jako nowotwory uwarunkowane stylem życia chorych, a konkretnie związane przede wszystkim z używkami, takimi jak tytoń i alkohol. Natomiast jest radykalny przyrost liczby nowotworów głowy i szyi u ludzi młodszych o higienicznym trybie życia stronących od używek, a są to nowotwory rosnące na tle przebytych infekcji wirusem HPV.
0: Do piątku w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w wybranych miejscach w Polsce będzie można zapisać się na badania profilaktyczne. Bezpłatnie oferuje je m.in. Szpital Specjalistyczny w Zabrzu. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Dziś pochmurno, a w większości regionu co jakiś czas mogą się pojawiać opady deszczu. Do tego wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Temperatura maksymalna do 15 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy od utrudnień na drodze krajowej 94 w miejscowości Paczyna. Doszło do stłuczki, droga jest częściowo przyblokowana, przez co korki tworzą się i to w obu kierunkach. Korki utrzymują się też na pobliskiej autostradzie 4 w Gliwicach przy Europie Centralnej. Tam, przypomnę, pracują drogowcy, zajmując część jezdni w kierunku Opola. Na południu dokuczliwy nadal jest przejazd trasą S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem. Tam też prowadzone są prace drogowe, ruch odbywa się wahadłowo i korki mamy w obie strony. Zatłoczone jeszcze mamy drogi dojazdowe do Żywca z każdego kierunku. Najbardziej jednak we znaki daje się dojazd drogą 946 i to już od zjazdu z trasy S1. Na północy prace drogowe generują postoje na szczęście tylko chwilowe w Blachowni na drodze krajowej 46. Tam trwa przebudowa skrzyżowania. Na Jurze wolniej jedziemy drogą 78 przez Pradła. Tam z kolei trwa budowa obwodnicy i ruch odbywa się wahadłowo. Po pozostałych drogach podróżujemy bez problemów. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
8: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 22 września. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
10: Nastolatek z Siemianowic Śląskich zatrzymany pod zarzutem przygotowywania zamachu. Incydent z dronem w Redzikowie. Resort obrony wydał dość oświadczenie. Mężczyzna sforsował płot na lotnisku we Wrocławiu. Chciał się dostać na lot do Włoch. Zarzut przygotowywania zamachu terrorystycznego i 3 miesiące aresztu dla 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatka zatrzymała ABW. Jak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, 17-latek był zafascynowany ideologią faszystowską.
2: Ten młody człowiek zafascynowany ideologią nazistowską przygotował zamach terrorystyczny, w którym miało zginąć wiele osób. Planował zresztą wcześniej zakup broni i wyposażenia wojskowego. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.
10: I grozi mu do 15 lat więzienia. Wykryty około kilometra od bazy w Redzikowie cywilny, bezzałogowy statek powietrzny nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Był cały czas obserwowany przez wojskowe systemy obrony powietrznej, tak podaje MON. Wczoraj wieczorem portal Onet poinformował, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie wykryto nieuprawniony bezzałogowy statek powietrzny. Według portalu zamiast jego neutralizacji albo zestrzelenia wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Ministerstwo twierdzi, że dron nie operował nad amerykańską bazą, lecz jego lot odbywał się z naruszeniem strefy, której obowiązuje zakaz lotów bezzałogowych statków powietrznych. Oprócz wykrycia drona zidentyfikowane zostało także miejsce przebywania jego operatora. Na lotnisku we Wrocławiu zatrzymano mężczyznę, który próbował nielegalnie dostać się na lot do Palermo. Sforsował ogrodzenie lotniska, a następnie wmieszał się w grupę pasażerów idących do samolotu. Mężczyznę zatrzymali na pokładzie funkcjonariusze Straży Granicznej. Służba prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Po zdarzeniu wzmocniono patrole wszystkich służb pracujących na terenie lotniska. Unijne starcie w sprawie przyszłego budżetu wspólnoty w Brukseli. Kolejna bitwa na argumenty na temat kształtu unijnych wydatków na lata 2028-34. To jeden z głównych tematów spotkania ministrów do spraw europejskich państw członkowskich. Mają oni także rozmawiać o uproszczeniu unijnych regulacji. Przed naradą grupa 11 krajów, w tym Polska, opublikowała list, w którym zaproponowała wstrzymanie przez rok przyjmowania nowych przepisów.
11: Europejski budżet podzielił Unię na dwa obozy. Po jednej stronie zdecydowana większość, w której jest Polska i która domaga się utrzymania hojnego wsparcia na rozwój regionów i rolnictwo, a po drugiej stronie kraje, które domagają się znacznych cięć, na czele z Niemcami. Jest obawa, że rosnąca w siłę skrajna prawica w Niemczech wywrze presję na władze w Berlinie i nie będą chciały one rezygnować ze swych żądań. Drugi temat spotkania to ograniczenie unijnej biurokracji. Przycisk pauza chce wcisnąć grupa 11 krajów, która uważa, że Unia zamiast przyjmować nowe regulacje, powinna przede wszystkim rok poświęcić na wdrożenie już przyjętych i na przegląd tych istniejących przepisów, by sprawdzić, czy wszystkie są niezbędne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
10: Kolejna niespokojna noc dla mieszkańców Ukrainy. Rosjanie atakowali rakietami balistycznymi Dniepr i Krzywy Róg. Używali też dronów odrzutowych. Również Ukraina w nocy uderzyła w głębi rosyjskiego terytorium. Jej celem była rosyjska infrastruktura przetwórstwa ropy naftowej.
12: Rosyjskie ataki wymierzone były w przedsiębiorstwa i obiekty infrastruktury. W Dnieprze zginęło 2 cywilów, 6 odniosło rany. W nocy obiektem ataków był także Kijów. Tutaj drony bądź ich odłamki spadły na budynki mieszkalne i magazyny. W odpowiedzi Ukraińcy z powietrza uderzyli w kujbyszewską rafinerię ropy naftowej w rosyjskim mieście Samara. Wybuchły tam pożary. Wzajemne rosyjsko-ukraińskie ataki powietrzne będą tymczasem tematem dzisiejszych rozmów Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński prezydent przyleciał do Stanów Zjednoczonych. Tydzień temu Donald Trump zapowiadał tak zwane energetyczne zawieszenie broni między Ukrainą i Rosją. Kijów godzi się na takie europejskie rozwiązanie, ale uzależnia je od rosyjskiego wstrzymania ataków na ukraińską infrastrukturę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
10: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Dziś pochmurno z przejaśnieniami w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Będzie przelotnie padać. 12 stopni na południu, 15 w centrum i na wschodzie, 18 na zachodzie.
8: Tu Radio Dźwięk.

dzisiaj w mrokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach też się schował.

Nie odwiedzam galerii. Bezwiednie nie wydaję pieniędzy. Zbędnie nie grywam w pokera. Namiętnie nie bywam w barach. Codziennie. Nie oglądam kabaretów, tekstów wypłodzonych przez wątpliwych poetów. Nie słucham prawie wcale, nie potrafię też docenić języka celebrytów, znanych z tego, że są znani.

Nie mam konta. Słucham? Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać? Miałbym się połowie świata. Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

0: Jest 10. ABW zatrzymała 17-latka z Siemianowic Śląskich. Służby uważają, że przygotowywał zamach terrorystyczny. Zmarł Alojzy Lysko, pisarz, historyk i znawca Górnego Śląska, miał 84 lata. Prezydent Chorzowa nie wycofuje się z obietnicy budowy Stadionu Ruchu Chorzów. Szymon Michałek mówił w Radiu Katowice o planach związanych z inwestycją.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Zarzut przygotowywania zamachu terrorystycznego i 3 miesiące aresztu dla 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatka zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi, że 17-latek był zafascynowany ideologią faszystowską.
2: Przygotował zamach terrorystyczny, w którym miało zginąć wiele osób. Planował zresztą wcześniej zakup broni i wyposażenia wojskowego. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.
0: Nastolatkowi grozi do 15 lat więzienia. To wielka strata wielkiego człowieka. Tak o śmierci Alojzego Lyski mówi Radiu Katowice aktorka Grażyna Bułka. Alojzy Lysko był pisarzem, historykiem i znawcą Górnego Śląska. Został wyróżniony wieloma nagrodami, w tym brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To na podstawie jego tekstu powstał monodram Mianują Miechanka, który następnie został przygotowany przez Teatr Kores w Katowicach. W rolę tytułowej Hanki wcieliła się Grażyna Bułka, która podkreśla, że Alojzy Lysko był ważną postacią na Śląsku.
3: Jest to wielka strata wielkiego człowieka, pełnego miłości do drugiego, pełnego zrozumienia, ale też i niegodzącego się na wiele nieprawidłowości, które się działy na Śląsku. Ja mogę tylko powiedzieć, że miałam w nim wielkiego przyjaciela i bardzo wiele mu zawdzięczam. Jest mi bardzo przykro, że tak się stało, współczuję rodzinie, bliskim. Będzie go brakować bardzo.
0: Alojzy Lysko miał 84 lata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prezydent Chorzowa nie wycofuje się z obietnicy budowy Stadionu Ruchu Chorzów. Zapewnił o tym w Radiu Katowice. Szymon Michałek wyznaczył ostateczny termin wybrania wykonawcy na 12 grudnia. Przyznał na naszej antenie, że po przeliczeniu budżetu miasta ze skarbnikiem okazało się, że samorząd może wydać 150 milionów złotych na pierwszą trybunę.
4: W tym momencie prowadzimy dialog konkurencyjny z 3 konsorcjami. Jesteśmy mniej więcej na 3 z 5 spotkań z każdą z tych spółek czy tych konsorcjów. Ten dialog w momencie, kiedy się zakończy, ma ustalić tak naprawdę wszelkie szczegóły tego, w jaki sposób będzie budowany stadion, jaką technologią, jakimi narzędziami czy jakimi produktami.
0: Po zakończonym dialogu konkurencyjnym o wyborze wykonawcy zdecyduje tylko cena. Koszt całej inwestycji przekracza 400 milionów złotych, ale dokładna suma będzie znana dopiero w kosztorysie inwestorskim. Właściwa diagnoza, właściwe leczenie we właściwym czasie. To hasło Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Ma zwrócić uwagę na objawy, których nie wolno ignorować. Laryngolog dr Piotr Wardas mówi, że zmieniły się główne przyczyny tych typów nowotworów.
5: Do tej pory traktowaliśmy je jako nowotwory uwarunkowane stylem życia chorych, a konkretnie związane przede wszystkim z używkami, takimi jak tytoń i alkohol. Natomiast jest radykalny przyrost liczby nowotworów głowy i szyi u ludzi młodszych o higienicznym trybie życia stronionych od używek, a są to nowotwory rosnące na tle przebytych infekcji wirusem HPV.
0: Do piątku w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w wybranych miejscach w Polsce będzie można zapisać się na badania profilaktyczne. Bezpłatnie oferuje je m.in. Szpital Specjalistyczny w Zabrzu. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Dziś pochmurno, a w większości regionu co jakiś czas mogą się pojawiać opady deszczu. Do tego wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Temperatura maksymalna do 15 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy od utrudnień na drodze krajowej 94 w miejscowości Paczyna. Doszło do stłuczki, droga jest częściowo przyblokowana, przez co korki tworzą się i to w obu kierunkach. Korki utrzymują się też na pobliskiej autostradzie A4 w Gliwicach przy Europie Centralnej. Tam, przypomnę, pracują drogowcy, zajmując część jezdni w kierunku Opola. Na południu dokuczliwy nadal jest przejazd trasą S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem. Tam też prowadzone są prace drogowe, ruch odbywa się wahadłowo i korki mamy w obie strony. Zatłoczone jeszcze mamy drogi dojazdowe do Żywca z każdego kierunku. Najbardziej jednak we znaki daje się dojazd drogą 946 i to już od zjazdu z trasy S1. Na północy prace drogowe generują postoje na szczęście tylko chwilowe w Blachowni na drodze krajowej 46. Tam trwa przebudowa skrzyżowania. Na Jurze wolniej jedziemy drogą 78 przez Pradła. Tam z kolei trwa budowa obwodnicy i ruch odbywa się wahadłowo. Po pozostałych drogach podróżujemy bez problemów. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 22 września. Właśnie minęła 11. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
9: 11-latek zaatakował toporkiem 10-latkę w szkole na Podlasiu. Dziewczynka jest ranna. Dron w okolicach amerykańskiej bazy w Redzikowie. Nie wiadomo, czy zatrzymano operatora oraz urządzenie. W górach już pada śnieg. Na Kasprowym Wierchu jest już 15-centymetrowa pokrywa. 11-letni uczeń ciężko ranił 10-letnią dziewczynkę w szkole podstawowej w powiecie kolneńskim na Podlasiu. Jak relacjonuje nadkomisarz Marta Rodzik z podlaskiej policji, chłopiec kilka razy uderzył uczennicę toporkiem.
10: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiło do szpitala, 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z dzieci. W tej chwili na miejscu pracują policjanci. Wezwana załoga karetki pogotowia podejmie decyzję, czy 11-latek trafi do szpitala na badania.
9: Na razie nie są znane motywy ataku. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński przekazał w serwisie X, że zatrzymany to były funkcjonariusz. Dron naruszył strefę bezpieczeństwa wokół amerykańskiej bazy w Redzikowie koło Słupska. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że wdrożono procedury przewidziane w takich przypadkach, w tym śledzenie obiektu przez systemy obrony powietrznej oraz zawiadomiono służby, w tym policję. Na razie nie ma informacji, czy zatrzymano operatora oraz drona. O szczegółach Przemysław Woś.
11: Do zdarzenia doszło 15 września. Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, dron został wykryty około kilometra od bazy w Redzikowie. Nie operował nad samą bazą, ale naruszył strefę bezpieczeństwa wokół amerykańskiej instalacji. Jak zaznacza w komunikacie resort obrony, zidentyfikowano miejsce, z którego operował bezzałogowiec, a dron nie zbliżył się do newralgicznych elementów amerykańskiej bazy i był cały czas obserwowany przez wojskowe systemy obrony powietrznej. Najmniejsza strefa zakazu lotów do wysokości 5000 metrów nad ziemią wokół bazy obejmuje obszar 3 km i w związku z tym o zdarzeniu powiadomiono policję. Czekamy na informacje ze strony Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, czy zidentyfikowano operatora drona, zatrzymano tę osobę oraz czy udało się zabezpieczyć bezzałogowy statek powietrzny, który naruszył strefę bezpieczeństwa wokół bazy w Redzikowie.
9: W bazie US Navy w Redzikowie stacjonuje około 200 amerykańskich żołnierzy. Nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla faszyzmu, nienawiści i planowania krwawych zamachów w Polsce. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował na Platformie X zatrzymanie 17-letniego Pawła G., któremu prokuratura postawiła zarzut planowania zamachów terrorystycznych w Polsce. Nastolatek przygotowywał zamach m.in. na szkołę i meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu do 15 lat więzienia. Inicjatywa Stop Scam zaproponowała rozwiązania prawne, które mają zatrzymać fałszywe reklamy w mediach społecznościowych. Chodzi m.in. o wdrożenie procedury Poznaj swojego klienta, czyli weryfikację reklamodawców w taki sam sposób, jak banki weryfikują swoich klientów. Zgłoszone postulaty są analizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.
12: Scam to oszukańcze inwestycje, podszywanie się pod banki czy metody na wyłudzanie danych w sieci. Prezes InPostu Rafał Brzoska proponuje, aby za każdą złotówkę zarobioną na skamie platformy musiały oddać złoty 50. Lepiej jednak zapobiegać niż leczyć, stąd propozycja wdrożenia procedury Know Your Client na platformach cyfrowych.
13: Nim zaczniemy obsługiwać firmę, której nie znamy, mamy obowiązek zweryfikować, czy ona istnieje, kto jest płatnikiem, czy nie jest jakimś słupem, który na przykład jest oszustem.
12: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski odpowiada, że najszybszą drogą do blokowania fałszywych reklam jest wdrożenie aktu o usługach cyfrowych. Wtedy prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mógł kontrolować platformy cyfrowe.
14: Czy nie promują oszukańczych rozwiązań i czy dzielą się informacjami na temat tego, jak wygląda zarządzanie reklamami.
12: Ustawa w tej sprawie czeka na podpis prezydenta. Michał Makowski, Polskie Radio.
9: Prawie 15 cm śniegu przybyło na Kasprowym Wierchu w Tatrach. Tyle wynosi grubość pogrywy śnieżnej na szczycie. Wyżej w górach nadal sypie i niewykluczone, że śniegu spadnie jeszcze więcej.
8: Biało zrobiło się już powyżej górnej granicy lasu na wysokości około 1600 metrów. Do jutra rano miejscami może spaść jeszcze kilkanaście centymetrów śniegu. Wyżej szlaki są zasypane i bardzo śliskie.
15: Dodatkowym utrudnieniem jest dość silny wiatr i niski pułap chmur w tych partiach graniowych, który ogranicza widzialność, co może prowadzić do jakiejś utraty orientacji w terenie, pobłądzeń.
8: Mówiła przewodniczka tatrzańska Weronika Błaszkiewicz. W niższych partiach gór pada deszcz. Na Podhalu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
9: Ostrzeżenie MGW dla powiatu tatrzańskiego obowiązuje do północy. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Będzie przelotnie padać, 12 stopni na południu, 15 w centrum i na wschodzie, 18 na zachodzie.
16: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 12. Na 3 miesiące trafił do aresztu 17-latek z Siemianowic Śląskich. Według ABW przygotowywał zamach terrorystyczny. Nie będzie powrotu ruchu samochodowego na Chorzowską Estakadę. Mówił o tym w Radiu Katowice prezydent miasta Szymon Michałek. W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko, wybitny pisarz, publicysta i samorządowiec.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Zarzut przygotowywania zamachu terrorystycznego i 3 miesiące aresztu dla 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi, że 17-latek był zafascynowany ideologią faszystowską. To kolejny przypadek, kiedy nastolatek planuje zamach.
2: To kolejny przykład radykalizacji młodzieży zdolnej do popełniania największych zbrodni. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie ze śląską policją zatrzymała 2 szesnastolatków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do tych młodych ludzi ujawniła wówczas informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim. Wśród zgromadzonych treści znalazły się również materiały dotyczące zamachów terrorystycznych.
0: Nastolatek przebywa teraz w areszcie. Grozi mu do 15 lat więzienia. Ruch samochodowy nie powróci na Chorzowską Estakadę. Przyznał to w Radiu Katowice prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Razem z dyrektorem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów zdecydował o wyburzeniu obiektu i budowie nowego wiaduktu. Rozbiórka ma kosztować około 10 milionów złotych. Zanim do niej dojdzie, trzeba dopełnić procedur formalnych. Kluczowa jest deklasyfikacja drogi krajowej nr 79 do drogi powiatowej.
3: Przygotowujemy pismo do prezydentów Katowic oraz Bytomia o to, aby przedstawili taką propozycję radom miast. W momencie, kiedy zostanie to przegłosowane, będziemy mieli zielone światło, również w Chorzowie. Wtedy przedstawimy taką propozycję Ministerstwu Infrastruktury. Miasto dzisiaj nie może wyburzyć tego obiektu, ponieważ on miejski nie jest.
0: Prezydent Chorzowa przyznał, że miasto nie ma jeszcze zabezpieczonych środków na rozbiórkę estakady. Dodał, że planowany nowy obiekt nie będzie przebiegał nad rynkiem. Centralny plac miasta, zgodnie z zapowiedzią Szymona Michałka, ma być oddany mieszkańcom.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zmarł Alojzy Lysko, wybitny pisarz, publicysta, polityk i samorządowiec związany ze Śląskiem. Urodził się w Bojszowach. Alojzy Lysko pisał głównie książki o tematyce historycznej i śląskiej. Nieraz wspominał swoje trudne dzieciństwo, które go ukształtowało.
4: Ja musiałem sobie sam radzić w życiu, dlatego że nie dość, że ojciec nie przyszedł z wojny, matka założyła rodzinę, ten wdowiec przyniósł swoje dzieci, pojawiły się jedna tylko dziewczynka i były dzieci moje, twoje i nasze. Między tym trzeba się było znaleźć. A mama, ja mam jej naturę cichu, dla miłej zgody, cicho, nic nie godaj, lepiej unym, żeby nie było zwady w duma. No i ja był zawsze tym wycofanym.
0: To na podstawie tekstu Alojzego Lyski powstał monodram Mianują Miechanka, który następnie został wystawiony przez Teatr Kores w Katowicach. Alojzy Lysko miał 84 lata. W Częstochowie upamiętniono 84. rocznicę początku likwidacji tamtejszego getta. Uroczystości zorganizowano przed pomnikiem pamięci Żydów Częstochowian. To miejsce, w którym 84 lata temu zaczęła się ich zagłada, mówi Izabela Sobańska-Klekowska z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Częstochowie.
5: To rampa Umszlak Placu, z której wagonami bydlęcymi wyjechali Żydzi z częstochowskiego getta. Trzeba pamiętać, bo pamięć to nasza tożsamość. Jeżeli nie pamiętamy o naszych przodkach, ich historia ginie.
0: Getto w Częstochowie utworzono 9 kwietnia 1941 roku. Z kolei jego likwidację Niemcy rozpoczęli 22 września 1942 roku i zakończyli 8 października. 38 tysięcy mieszkańców getta wywieziono wtedy do obozu zagłady w Treblince. Do końca dnia deszczowo i pochmurno w regionie. Do tego wiatr umiarkowany i dość silny. Temperatura do 15 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymano kolejną osobę w sprawie afery Zonta Krypto. To były naczelnik zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na lotnisku we Wrocławiu 23-latek przeskoczył przez płot i wszedł do samolotu lecącego do Palermo. Emmanuel Macron zaproponował Donaldowi Trumpowi rozwiązania dyplomatyczne, żeby zahamować kryzys energetyczny. Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym afery Zonta Krypto. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
6: Dzisiaj rano na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PZ doszło do zatrzymania jednej osoby w postępowaniu dotyczącym zonda krypto. Na ten moment nie ujawniamy danych, które pozwoliłyby na identyfikację tej osoby, ale chcę też dodać, że równolegle prowadzone są inne czynności, ale też o ich charakterze na ten moment nie informujemy.
7: Według nieoficjalnych informacji medialnych chodzi o byłego naczelnika Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dotychczas w sprawie zonda krypto zatrzymano m.in. byłych współpracowników założyciela giełdy Sylwestra Suszka oraz prezesa PKL-u Radosława Piesiewicza. Niebezpieczna sytuacja na wrocławskim lotnisku. Rano 23-latek sforsował ogrodzenie, wmieszał się w grupę pasażerów i wszedł do samolotu lecącego do Palermo. Mężczyzna nie miał karty pokładowej i nie chciał opuścić maszyny. Na pokład skierowano zespół interwencji specjalnych, mówi rzecznik nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej kapitan Paweł Biskupik.
8: Na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariuszy zespołu interwencji specjalnych Straży Granicznej, którzy wyprowadzili mężczyznę ze statku powietrznego. Po przeanalizowaniu monitoringu portu lotniczego ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
7: Samolot odleciał z Wrocławia z dwugodzinnym opóźnieniem. Wczorajsza tragedia w Nakle nad Notecią to drugi śmiertelny wypadek na hulajnodze w tym roku w województwie kujawsko-pomorskim. 13-latek wjechał na przejście dla pieszych, na którym zderzył się z autobusem i zginął na miejscu, mówi rzecznik nakielskiej policji Kamil Smoliński.
9: Kierujący powinien zatrzymać się, zejść z jednośladu i następnie upewnił się, że może przejść bezpiecznie, na drugą stronę się udać. Prawdopodobnie miał na sobie kask. W trakcie zdarzenia już po przyjeździe ten kask był, nie był na głowie, tylko był obok, ale prawdopodobnie jechał w kasku. Zgodnie z przepisami, które teraz obowiązują, na hulajnodze może poruszać się osoba, która ukończyła minimum 13 lat oraz do lat 16 powinna posiadać kask ochronny. Również taka sama musi mieć uprawnienia minimalne, które są potrzebne, jest to karta rowerowa.
7: W wypadkach na hulajnogach elektrycznych najczęściej biorą udział osoby w wieku od 13 do 17 lat. Przyczyny wypadków to jazda bez kasku, nadmierna prędkość i ignorowanie znaków drogowych. Francja proponuje rozwiązania dyplomatyczne, żeby zahamować kryzys energetyczny. Emmanuel Macron rozmawiał na ten temat z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku przed sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Miał przedstawić amerykańskiemu prezydentowi propozycje dotyczące zarówno sytuacji na Bliskim Wschodzie, jak i wojny na Ukrainie.
10: Głównym tematem półgodzinnej rozmowy przywódców Trump Tower była blokada cieśniny Ormus. Francja nie wierzy w szybkie zakończenie konfliktu z Iranem, ale proponuje częściowe porozumienie. Chodzi o rozwiązania dyplomatyczne, które bez konieczności osiągnięcia globalnego porozumienia pozwoliłyby znaleźć sposób na przepuszczenie większej liczby kontenerowców i tankowców, powiedział po spotkaniu francuski prezydent. Według nieoficjalnych doniesień Macron miał zaproponować przyjęcie przez ONZ rezolucji w sprawie odblokowania cieśniny oraz wysłanie misji mającej chronić infrastrukturę naftową w Arabii Saudyjskiej, atakowaną przez rebeliantów Huti z Jemenu. W sprawie Ukrainy francuski prezydent opowiedział się za wprowadzeniem moratorium umożliwiającego wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną po obu stronach konfliktu. To byłby dobry cel, powiedział Macron. Po późniejszej rozmowie z prezydentem Ukrainy dodał, że kwestia ta będzie przedmiotem negocjacji z Rosją, które, jak stwierdził, mają zostać wznowione. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest głównie dobra albo bardzo dobra. Niemal 45% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Będzie przelotnie padać. 12 stopni na południu, 15 w centrum i na wschodzie, do 18 na zachodzie.
3: Tu Radio Dźwięk.
11: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga na trasie S52 w rejonie Cieszyna, dokładnie na węźle Cieszyn Wschód, na pasach do Skoczowa. Samochód wpadł w poślizg. Kolizja teraz w Tarnowskich Górach na Styczyńskiego, w Sosnowcu na Ostrogórskiej i w Gliwicach na Pszczyńskiej. To droga krajowa 44, a do stłuczki doszło w rejonie Marketu Budowlanego. Kolizja teraz także na trasie 791 w miejscowości postęp na Myszkowskiej, w Świerklańcu na Oświęcimskiej i w Knurowie na Niepodległości. Stłuczka miała miejsce także w Kuźni Nieborowskiej na Moniuszki. Tłok na autostradzie A4 w Gliwicach, w rejonie węzła Sośnica trwają prace i to powoduje, że ruch zwalnia na pasach do Wrocławia. W Katowicach wzmożony ruch na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg regionu.
12: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
14: Tu Radio Dźwięk.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wstać. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś by

0: Jest 12. Na 3 miesiące trafił do aresztu 17-latek z Siemianowic Śląskich. Według ABW przygotowywał zamach terrorystyczny. Nie będzie powrotu ruchu samochodowego na Chorzowską Estakadę. Mówił o tym w Radiu Katowice prezydent miasta Szymon Michałek. W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko, wybitny pisarz, publicysta i samorządowiec.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Zarzut przygotowywania zamachu terrorystycznego i 3 miesiące aresztu dla 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi, że 17-latek był zafascynowany ideologią faszystowską. To kolejny przypadek, kiedy nastolatek planuje zamach.
2: To kolejny przykład radykalizacji młodzieży zdolnej do popełniania największych zbrodni. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie ze śląską policją zatrzymała 2 16-latków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do tych młodych ludzi ujawniła wówczas informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim. Wśród zgromadzonych treści znalazły się również materiały dotyczące zamachów terrorystycznych.
0: Nastolatek przebywa teraz w areszcie. Grozi mu do 15 lat więzienia. Ruch samochodowy nie powróci na Chorzowską Estakadę. Przyznał to w Radiu Katowice prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Razem z dyrektorem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów zdecydował o wyburzeniu obiektu i budowie nowego wiaduktu. Rozbiórka ma kosztować około 10 milionów złotych. Zanim do niej dojdzie, trzeba dopełnić procedur formalnych. Kluczowa jest deklasyfikacja drogi krajowej nr 79 do drogi powiatowej.
3: Przygotowujemy pismo do prezydentów Katowic oraz Bytomia o to, aby przedstawili taką propozycję radom miast. W momencie, kiedy zostanie to przegłosowane, będziemy mieli zielone światło, również w Chorzowie. Wtedy przedstawimy taką propozycję Ministerstwu Infrastruktury. Miasto dzisiaj nie może wyburzyć tego obiektu, ponieważ on miejski nie jest.
0: Prezydent Chorzowa przyznał, że miasto nie ma jeszcze zabezpieczonych środków na rozbiórkę estakady. Dodał, że planowany nowy obiekt nie będzie przebiegał nad rynkiem. Centralny plac miasta, zgodnie z zapowiedzią Szymona Michałka, ma być oddany mieszkańcom.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zmarł Alojzy Lysko, wybitny pisarz, publicysta, polityk i samorządowiec związany ze Śląskiem. Urodził się w Bojszowach. Alojzy Lysko pisał głównie książki o tematyce historycznej i śląskiej. Nieraz wspominał swoje trudne dzieciństwo, które go ukształtowało.
4: Ja musiałem sobie sam radzić w życiu, dlatego że nie dość, że ojciec nie przyszedł z wojny, matka założyła rodzinę, ten wdowiec przyniósł swoje dzieci, pojawiły się jedna tylko dziewczynka i były dzieci moje, twoje i nasze. Między tym trzeba się było znaleźć. A mama, ja mam jej naturę, cicho, dla miłej zgody, cicho, nic nie godaj, lepiej unym, żeby nie było zwady w duma. No i ja był zawsze tym wycofanym.
0: To na podstawie tekstu Alojzego Lyski powstał monodram Mianują Miechanka, który następnie został wystawiony przez Teatr Kores w Katowicach. Alojzy Lysko miał 84 lata. W Częstochowie upamiętniono 84. rocznicę początku likwidacji tamtejszego getta. Uroczystości zorganizowano przed pomnikiem pamięci Żydów Częstochowian. To miejsce, w którym 84 lata temu zaczęła się ich zagłada, mówi Izabela Sobańska-Klekowska z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Częstochowie.
5: To rampa umszlak placu, z której wagonami bydlęcymi wyjechali Żydzi z częstochowskiego getta. Trzeba pamiętać, bo pamięć to nasza tożsamość. Jeżeli nie pamiętamy o naszych przodkach, ich historia ginie.
0: Getto w Częstochowie utworzono 9 kwietnia 1941 roku. Z kolei jego likwidację Niemcy rozpoczęli 22 września 1942 roku i zakończyli 8 października. 38 tysięcy mieszkańców getta wywieziono wtedy do obozu zagłady w Treblince. Do końca dnia deszczowo i pochmurno w regionie. Do tego wiatr umiarkowany i dość silny. Temperatura do 15 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga na trasie S52 w rejonie Cieszyna, dokładnie na węźle Cieszyn Wschód na pasach do Skoczowa. Samochód wpadł w poślizg. Kolizja teraz w Tarnowskich Górach na Styczyńskiego, w Sosnowcu na Ostrogórskiej i w Gliwicach na Pszczyńskiej. To droga krajowa 44, a do stłuczki doszło w rejonie Marketu Budowlanego. Kolizja teraz także na trasie 791 w miejscowości postęp na Myszkowskiej, w Świerklańcu na Oświęcimskiej i w Knurowie na Niepodległości. Stłuczka miała miejsce także w Kuźni Nieborowskiej na Moniuszki. Tłok na autostradzie A4 w Gliwicach, w rejonie węzła Sośnica trwają prace i to powoduje, że ruch zwalnia na pasach do Wrocławia. W Katowicach wzmożony ruch na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
8: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
9: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą zmiany w ochronie zdrowia. Chodzi o przyspieszenie wdrożenia ograniczania pensji lekarzy. Przejścia graniczne z Ukrainą wzmocnione wojskiem, powstaną też schrony. Jest wniosek do prokuratury w sprawie doniesień o płatnych spotkaniach z prezydentem. Rząd zamierza ograniczyć wynagrodzenia lekarzy w publicznej ochronie zdrowia. Ustawa zakłada wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia lekarzy do 240 zł za godzinę. Lekarz będzie mógł jednocześnie pracować na dwóch etatach. Przed kancelarią premiera jest Michał Makowski. Witaj.
11: Dzień dobry.
10: I powiedz, co mają zmienić ustawowe propozycje rządu?
11: No cóż, ustawowe limity wynagrodzeń i czasu pracy mają rozprawić się z nadużyciami oraz przypadkami tzw. bilokacji lekarzy.
12: Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych, jakie NFZ otrzymywał, 72 godziny na dobę.
11: Mówił premier Donald Tusk, szpitale będą miały pół roku na dostosowanie obowiązujących kontraktów lekarskich do ustawowych regulacji. Praca w dwóch szpitalach będzie wymagała zgody głównego pracodawcy.
10: O czym mówił Michał Makowski. Sześć przejść granicznych z Ukrainą zostało wzmocnionych posterunkami wojskowymi. Powstaną także miejsca schronienia dla wszystkich pracujących tam osób. O zmianach na granicy polsko-ukraińskiej w związku z eskalacją działań Rosji mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
13: Ustanowione zostały procedury, które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu.
10: Marcin Kierwiński zaznaczył, że od momentu podjęcia decyzji o wzmocnieniu przez wojsko posterunków Straży Granicznej do zapewnienia ich obsady na przejściach granicznych minęła zaledwie doba. Koalicja Obywatelska chce, by sprawę doniesień o płatnych spotkaniach z prezydentem zbadała prokuratura. Politycy tej partii skierowali do prokuratury krajowej wniosek o podejrzeniu przestępstwa płatnej protekcji. Ma to związek z publikacją Newsweeka i Radia Z. Media te donoszą, że w czasie forum gospodarczego w Stanach Zjednoczonych przedstawicielom biznesu oferowano pakiet za 100 tysięcy dolarów, dzięki którym mogli mieć możliwość spotkania z głową państwa twarzą w twarz. Sytuacja jest niepokojąca i bulwersująca, mówi europoseł Michał Szczerba.
14: To, co robimy i te wszystkie czynności, o które w tej chwili apelujemy, o zabezpieczenie korespondencji, nośników, ale przede wszystkim dogłębne wyjaśnienie tej sprawy, na czym polegał ten mechanizm i kto był jego ostatecznym beneficjentem.
10: Nikt nie musi płacić za spotkania z prezydentem, oświadczył Karol Nawrocki. Prezydent, który przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, zdementował medialne doniesienia dotyczące płatnych spotkań z jego udziałem. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Będzie przelotnie padać, 12 stopni na południu, 15 w centrum, 18 na zachodzie.
9: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Jest godzina 14. 17-latek z Siemianowic Śląskich chciał przeprowadzić zamach w jednej ze szkół i w meczecie. W wieku 84 lat zmarł górnośląski pisarz i publicysta Alojzy Lysko. Na koniec tego serwisu o ataku zimy w Tatrach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich chciał przeprowadzić zamach w jednej ze szkół oraz w meczecie. Został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, nastolatek miał w planach kupno broni.
2: On przygotowywał atak, on przygotowywał akt terrorystyczny. Godził się z tym, że ma zginąć wiele osób. On planował zakup broni i uzbrojenia czy wyposażenia wojskowego. Jest to kontynuacja sprawy wcześniejszej, gdzie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wówczas z policjantami śląskimi zatrzymali dwóch 16-latków.
0: A ten nastolatek przebywa już w areszcie, grozi mu nawet 15 lat więzienia. W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko, górnośląski pisarz i publicysta. Doktor Krystian Węgrzynek, autor książki o zmarłym, zatytułowanej Śląskiem Wiedziony, wspominając go, zwraca uwagę na wartości, które pozostawił w spadku.
3: Przede wszystkim był kronikarzem Śląska i osobą, która była w tym Śląsku zanurzona także nie tylko poprzez to, co pisał, ale to, co robił, bo był i górnikiem, i nauczycielem, i rolnikiem. Także wypełniał całym sobą ten Śląsk i dlatego jest tak wiarygodnym świadkiem tego obrazu, który stworzył, literackiego przede wszystkim. Taki dorobek, że będziemy mogli ciągle z nim być.
0: A w przyszły wtorek dla wszystkich, którym bliska była osoba Alojzego Lyskiego oraz twórczość, którą po sobie zostawił, otwarte zostaną podwoje Biblioteki Śląskiej. Spotkanie wspomnieniowe rozpocznie się dokładnie za tydzień o 18 w sali Parnassus. Przed Zespołem Szkół Technicznych w Częstochowie posadzono drzewo pamięci poświęcone Andrzejowi Pełce, najmłodszemu z 9 górników, którzy zginęli w pacyfikacji katowickiej kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. Pełka był uczniem tej szkoły. Uroczystość odbyła się w ramach regionalnych obchodów roku 9 górników z Wujka. Przed Zespołem Szkół Technicznych w Częstochowie posadzono drzewo pamięci oraz odsłonięto pamiątkową ławkę.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Mamy atak zimy w Tatrach. Ratownicy Topru apelują do turystów o powstrzymanie się od wycieczek w wyższe partie gór. Od wysokości 1600 metrów na szlakach zalega kilkucentymetrowa warstwa śniegu. Porywy wiatru mogą przekraczać 50 km na godzinę, a temperatura spadła do 0 stopni. Dodatkowo niski pułap chmur ogranicza widoczność, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika Topru.
4: Tutaj tak naprawdę ten zdrowy rozsądek, żeby wziął górę, a nie własne ambicje. Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
0: Opady śniegu w Tatrach będą utrzymywać się do czwartku. Od soboty prognozowane jest nieznaczne ocieplenie. W niedzielę na szczycie Kasprowego Wierchu termometry mają wskazać około 7 stopni Celsjusza. A dziś u nas maksymalnie 15 stopni. Do końca dnia deszczowo i pochmurno z silnym wiatrem.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: O szczegółach opowie Dorota Stawik.
7: I przypominam o kolizjach, które jeszcze mogą utrudniać ruch. Na drodze 78 w Siewierzu, w rejonie zjazdu z tej drogi, samochód wpadł w bariery. Z kolei w Jastrzębiu-Zdroju na Cichej doszło do dachowania. Kolizje teraz także w Częstochowie na Kilińskiego i w Alei 11 listopada, w Zawierciu na Powstańców Śląskich, w Rudzie Śląskiej na Kokota i w Dąbrowie Górniczej na Piosuckiego. Kierowcy przekazują też o stłuczce na tak zwanych Trzech Górkach w Katowicach, czyli 73. Pułku Piechoty przy zjeździe na Wiślankę. Ta droga się korkuje. Ciasno też na samej Wiślance w rejonie zjazdu na Trzy Górki, czyli na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. A nasi reporterzy przekazują, że za wyjazdem z tunelu w stronę Sosnowca na pasie zjazdu w stronę autostrady A4 stoi zepsuty samochód i to powoduje, że droga się tam korkuje. Korkuje się także autostrada A4 w Gliwicach. Za węzłem Sośnica na pasach do Wrocławia pracują drogowcy. W Gliwicach tłok też na trasie 88 w rejonie strefy ekonomicznej. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 15.
8: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
5: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd szybciej ograniczy wynagrodzenia lekarzy w publicznej ochronie zdrowia. Ranna w ataku w szkole, 10-latka jest w szpitalu, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Właśnie teraz powinny kończyć się negocjacje w sprawie przedłużenia unijnych sankcji na Rosję. Rząd przyjmie dziś ustawę, która zakłada wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę brutto. Lekarz będzie mógł jednocześnie pracować na dwóch etatach. Zmiany będą służyć zabezpieczeniu systemu opieki zdrowotnej przed wyciekaniem publicznych pieniędzy i przed innymi nadużyciami, mówi premier Donald Tusk.
11: Lekarz to jest zawód najwyższego zaufania, wymagający i ludzie powinni tam zarabiać dobrze. Ale musimy ukrócić te metody, które zbudowały taką niedużą grupę tzw. milionerów.
10: Rząd przygotował 5 projektów ustaw, które mają zmienić sytuację w ochronie zdrowia. Ranna 10-latka w szkole we wsi Ptaki w województwie podlaskim jest pod opieką lekarzy z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Rano na szkolnym korytarzu zaatakował ją toporkiem 11-latek. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców. Dziewczynkę odwieziono do szpitala. Jak poinformowała rzeczniczka Białostockiego Szpitala Aneta Łukowska, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
12: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza, szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
10: W wiejskiej szkole w Ptakach w powiecie kolneńskim uczy się około setki dzieci. Po tym zdarzeniu zajęcia przerwano, a uczniów objęto opieką psychologiczną. Nie mamy na razie jednoznacznych odpowiedzi, a sprawę bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tak o zatrzymaniu 17-latka podejrzanego o planowanie ataku terrorystycznego mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Szef resortu zapewnia, że motywy napastnika zostaną dokładnie zbadane.
13: Przyczyny takich radykalnych zachowań są sprawdzone i pewnie nie jest to czas, żeby o tym mówić. Tą sprawę prowadzi ABW. W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC.
10: 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich miał planować ataki terrorystyczne m.in. na szkołę i meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące. Nie było żadnego zagrożenia dla bazy w Redzikowie, tak minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje incydent z dronem w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej koło Słupska.
14: Ten dron nie znajdował się nad bazą, tak jak niektóre informacje były przekazywane. Zostały wdrożone wszystkie procedury. Tutaj współdziałanie pomiędzy wojskiem a policją układa się dobrze. Oczywiście całościowy raport będę miał na biurku i jeżeli doszło do jakichś niedociągnięć, to będą wyciągnięte konsekwencje.
10: Na razie nie ma informacji, czy zatrzymano operatora oraz drona. Według portalu Onet 15 września w pobliżu bazy w Redzikowie wykryto bezzałogowy statek powietrzny. Jednak zamiast jego neutralizacji albo zestrzelenia wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Właśnie teraz w Brukseli powinny kończyć się negocjacje w sprawie przedłużenia unijnych sankcji na Rosję. Termin na podjęcie decyzji upływa o północy. Kompromisowe rozwiązanie odrzuciła wczoraj Łotwa. Chodziło o wykreślenie z tak zwanej czarnej unijnej listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów. Chciał tego Słowacja, Francja i Luksemburg, ale za to sankcje miałyby być przedłużone na 3 lata, a nie jak dotychczas na pół roku.
15: Choć ten kompromis był trudny do zaakceptowania dla wielu krajów, to jako jedyna oficjalnie zaprotestowała Łotwa. Nie bez znaczenia jest fakt, że za niecałe 2 tygodnie odbywają się w tym kraju wybory. Władze w Rydze zaproponowały więc, by decyzję o przedłużeniu sankcji odłożyć jeszcze o 2 tygodnie. Irlandzka prezydencja liczy na przełamanie impasu. Wiele jest konsultacji i są usilne starania, by osiągnąć porozumienie. Skomentował minister do spraw europejskich Thomas Byrne. A tak mówił wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
16: Mam nadzieję, że do tego porozumienia dzisiaj dojdzie.
15: W przeciwnym razie prawie 3000 osób, firm, instytucji, organizacji znajdujących się na czarnej unijnej liście o północy otrzyma ponowny dostęp do swoich zamrożonych aktywów w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
10: To był Serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Dzisiaj będzie pochmurno z przejaśnieniami w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Będzie przelotnie padać 12 stopni na południu, 15 w centrum i na wschodzie, 18 na zachodzie.
17: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest godzina 15. Są trzy zarzuty dla 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich zatrzymanego przez ABW. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak prowadzi interwencję poselską w elektrowni Rybnik. Agresywną kobietę, która znieważała pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy w Porębie, zatrzymali zawierciańscy policjanci.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Trzy zarzuty dla 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich zatrzymanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pierwszy dotyczy brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, drugi nawoływania do nienawiści oraz propagowania treści neonazistowskich. Trzeci zarzut, najpoważniejszy, dotyczy planowania zamachu terrorystycznego wspólnie z innymi osobami, w wyniku którego miało zginąć wiele osób, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
2: Przygotowanie polegało m.in. na wejściu w porozumienie z inną osobą, planowanie zakupu czy uzyskania broni, na uzyskiwaniu informacji dotyczących celu, jak i sposobu realizacji tego rodzaju zamachu. Do tego zamachu oczywiście nie doszło i zostało to przerwane na etapie przygotowania. Po przedstawieniu zarzutów prokurator przesłuchał Pawła G. w charakterze podejrzanego. Paweł G. odmówił wyjaśnień, nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie i sąd ten wniosek uwzględnił.
0: Planowanie zamachu terrorystycznego ma wskazywać m.in. korespondencja zabezpieczona w telefonie i innych urządzeniach. Śledczy znaleźli też w mieszkaniu podejrzanego materiały o charakterze faszystowskim i neonazistowskim. Jak wynika z zabezpieczonej komunikacji, miały one służyć nie tylko do przechowywania, ale też do propagowania skrajnych poglądów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak prowadzi interwencję poselską w elektrowni Rybnik. Chodzi o wygaszanie kolejnych bloków węglowych oraz zastępowanie ich blokami gazowymi. Takie rozwiązanie ma łamać postanowienia umowy społecznej z maja 2021 roku, która zakładała, że elektrownia będzie działać co najmniej do 2030 roku. Nie jesteśmy przeciwko energetyce gazowej, ale węgiel to stabilny surowiec, który mamy u siebie, mówił w Rybniku wicemarszałek Bosak.
3: Cały nasz kraj jest zmuszany do odejścia od spalania surowca, który możemy wydobywać u siebie, na rzecz spalania surowca, który będziemy importować z drugiego końca świata. Nam się ten trend nie podoba i złożymy interwencję poselską, zawierającą cały szereg szczegółowych pytań. Jakie są rzeczywiste koszty stałe i zmienne? Jakie są koszty ETS-ów? Skąd nabywany jest węgiel, który w tej elektrowni jest spalany? No i jak ma wyglądać przegląd tych zobowiązań? Jak ma wyglądać realizacja tej umowy społecznej.
0: Węglowe bloki energetyczne elektrowni Rybnik mają pracować jeszcze w pierwszej połowie 2028 roku, a produkcja ciepła zostanie podtrzymana do pierwszego kwartału roku 2029. Wcześniej zapowiadano ich likwidację w roku 2027. Agresywną kobietę, która znieważyła pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy w Porębie, zatrzymali zawierciańscy policjanci. To nie pierwszy wybryk 47-latki. W sierpniu kobieta zaatakowała już jedną z pracownic MOPS-u, uderzając ją w twarz i grożąc. Wtedy została objęta dozorem policji, otrzymała też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. Kilka dni później groziła innemu pracownikowi, mówiąc, że go zabije. Do ostatniego takiego zdarzenia doszło kilka dni temu, mówi Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
4: Policjanci zostali poinformowani, że w budynku MOPS-u w Porębie znów znajduje się agresywna kobieta. Jak się okazało, to była ta sama 47-latka, która złamała obowiązujący zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej urzędniczki. Dodatkowo mieszkanka Poręby ponownie groziła pokrzywdzonej. Była agresywna i w ręku trzymała kamień.
0: Kobieta została tymczasowo aresztowana na 2 miesiące. Teraz za swe czyny odpowie przed sądem.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Łopaty i odśnieżarki poszły w ruch na Kasprowym Wierchu. Tam miejscami zalega 15 cm śniegu i przechodzą kolejne opady białego puchu. Towarzyszy im silny wiatr, który powoduje tworzenie się zasp na szlakach. Niski pułap chmur znacznie ogranicza widoczność. To nie jest dobry dzień na podziwianie panoramy teatru, mówi Michał Trzebunia, meteorolog z Obserwatorium IMGW na Kasprowym Wierchu.
5: Niewiele widać, bo mamy takie zjawisko jak mgłę ograniczoną widzialność do 30 metrów. Mamy temperaturę minus 1 stopni i spadło stopni i spadło.
0: Musieli odśnieżać wejścia do budynków. Nie, śnieg z deszczem, w zasadzie tylko bardzo wysoko w Beskidach. Do końca dnia pochmurno i deszczowo. Do tego silny wiatr, temperatura do 15 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Spore korki utrzymują się w Katowicach, tłok na DTS-ce w centrum na pasach w obie strony. Dodatkowo kierowcy sygnalizują o stłuczce na pasach do Chorzowa. Tłok na wylocie z Katowic trasą 86 w stronę Sosnowca. Ruch na drodze 86 zwalnia już w rejonie węzła Murckowska. Ciasno na autostradzie A4 w rejonie węzła Murckowska na pasach w obie strony. Zakorkowany wyjazd z Katowic w stronę Tychów. Trasą 86, ciasno też na Wiślance do Mikołowa i na tak zwanych Trzech Górkach, czyli łączniku Tyskiej i Mikołowskiej trasy. Zakorkowana trasa S1 w Mysłowicach przy połączeniu z autostradą zwalnia też przejazd przez centrum Mysłowic drogą 79. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
8: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Program Trzeci Polskiego Radia jest wtorek, 22 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będą pensje maksymalne lekarzy, projekt zmian zatwierdził rząd. Sejm na razie nie planuje ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Przejścia graniczne na wschodzie zabezpieczone przed dronami. Lekarze w publicznej ochronie zdrowia będą mniej zarabiać i mniej pracować. Rząd przyjął projekt ustawy, który ogranicza zarobki medyków w państwowych szpitalach i placówkach na kontraktach z NFZ-em. Łączymy się z Michałem Makowskim. Powiedz, jakie propozycje znalazły się w rządowej ustawie?
10: Maksymalny wymiar czasu pracy lekarza sięgnie 320 godzin miesięcznie, czyli dwóch pełnych etatów. W jednym szpitalu lekarz będzie mógł zarabiać ośmiokrotność minimalnego wynagrodzenia. To ponad 38 tysięcy złotych miesięcznie brutto. Chyba, że mamy do czynienia ze specjalistą. Wtedy jego zarobki wzrosną do 12-krotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.
11: W przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami, którzy na przykład wykonują operacje wysokospecjalistyczne albo transplantacje, albo pełnią funkcje kierownicze w szpitalach.
10: Powiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W rządowym pakiecie znalazły się też pieniądze dla dodatkowych kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy będą sprawdzać godziny pracy lekarzy. Zmiany mają wchodzić w życie stopniowo i szpitale będą miały pół roku na modyfikację kontraktów lekarzy, kiedy już ustawa zostanie przyjęta.

0: Sejm i podpisana przez prezydenta.
1: Michał Makowski, dziękuję za relację. Sejm nie planuje na razie ślubowania wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka w sali kolumnowej. Marszałek Włodzimierz Czarzasty mówi, że należy dać prezydentowi szansę na postąpienie zgodnie z literą prawa.
2: Dajmy panu prezydentowi Nawrockiemu szansę na działanie zgodnie z konstytucją. Wierzę w pana prezydenta Nawrockiego, że dojdzie do niego, że jednak prezydent ma swoją rolę w formie reprezentacji i od czasu do czasu również wypełniania swoich obowiązków wobec państwa.
1: Maciej Berek od prawie 3 tygodni czeka na złożenie ślubowania wobec prezydenta. Skierował do Karola Nawrockiego pismo, w którym domaga się wskazania mu miejsca i czasu, gdzie będzie mógł złożyć ślubowanie. Jutro o 8.13 Maciej Berek będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Wojsko zabezpieczyło przed dronami przejścia na granicy z Ukrainą. To reakcja na ostatnie rosyjskie ataki w bezpośrednim sąsiedztwie do Rochuska. Powstały także punkty schronienia, relacjonuje Krzysztof Polasik.
3: Żaden dron nie powinien zagrozić przejściom granicznym takim jak to w Dorohusku. Czuwają nad nimi systemy rakietowe Patriot i żołnierze z piorunami.
4: Zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
3: Powiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wzmocnionych zostało 6 przejść granicznych na odcinku podkarpacko-lubelskim. Zmieniła się też organizacja pracy Straży Granicznej, przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
5: Aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
3: Liczne ciężarówki, które czekają na przekroczenie granicy, po prostu stoją dalej od przejazdu. Z Dorohuska Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Po trwającej 17 lat i kosztującej $1 miliard budowie, która, jak przyznaje twórca Gwiezdnych Wojen, niemal złamała jego wolę, przypominające statek kosmiczny Muzeum Jerzy, jest wreszcie gotowe. Placówka George'a Lucasa ma opowiadać historię za pomocą obrazów. Więcej Jan Pachlowski.
6: Po dwóch zarzuconych projektach muzeum to wreszcie otwiera swoje podwoje w Los Angeles. Placówka powstała z inicjatywy Lucasa i jego żony, a koszt jej budowy wyniósł $1 miliard. Obiekt o powierzchni około 28 tysięcy metrów kwadratowych przypomina kształtem statek kosmiczny. Mieści 2 sale kinowe, także strefy gastronomiczne, handlowe, edukacyjne. Wieloletnie dążenie do demokratyzacji odbioru sztuki znalazły swój wyraz w gigantycznym, wspaniałym, chaotycznym i doprowadzającym do szaleństwa absurdzie, pisze przed oficjalnym otwarciem Washington Post. Kiedy zakładaliśmy to muzeum, nazwaliśmy je świątynią ilustratorów. To będzie taki kościół ilustracji. Mówi przed publicznym otwarciem George Lucas. Muzeum ma być postrzegane jako świątynia sztuki dla ludzi. Lucas prezentuje tu pracę wielu twórców, by ukazać dzieła niedoceniane oraz różnorodne formy artystyczne. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra. Prawie 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Raz chmury, raz słońce i przelotny deszcz. 12 stopni na południu, 15 w centrum, do 19 na zachodzie.
7: Sponsorem. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Prawie 16.30. Na informacje w skrócie zaprasza Piotr Pagieła.
2: W ramach śledztwa Zonda Krypto zatrzymano kolejną osobę. To były funkcjonariusz policji, który współpracował z tą firmą, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mężczyzna usłyszał już zarzuty w katowickiej prokuraturze. Kierwiński dodał, że w tym tygodniu prokuratorzy bardzo intensywnie pracują w śledztwie dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka. 42-latka podejrzanego o przygotowywanie narkotyków do dalszej dystrybucji zatrzymała bielska policja. W trakcie przeszukań zabezpieczono około 7 kg różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych. Ich wartość to około 300 tysięcy złotych. Program Twoje dane, Twoja sprawa znalazł się w finale międzynarodowego konkursu Global Privacy and Data Protection Awards 2026. Ten polski projekt jest jednym z 23 finalistów w kategorii dotyczącej edukacji i budowania świadomości na temat ochrony danych i prywatności. Radio Katowice jest patronem medialnym tego projektu. Arabia Saudyjska wznowiła działanie rurociągu wschód-zachód. To w połączeniu z informacją od irańskiego urzędnika, że cieśnina Ormuz może zostać otwarta w ciągu 7 dni, doprowadziło do spadku ceny ropy do poziomu najniższego od 2 tygodni.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.22. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
4: Jeszcze dziś do Sejmu ma trafić pakiet ustaw ograniczających zarobki lekarzy. Posłowie KO składają wniosek do prokuratury w sprawie doniesień o płatnych spotkaniach z prezydentem. Kolejna próba porozumienia w sprawie sankcji na Rosję. Do rozmów wracają unijni ambasadorowie. Projekt ograniczający zarobki i liczbę etatów lekarzy przyjął rząd. Limity będą dotyczyć placówek publicznych i prywatnych, które mają kontrakty z NFZ-em. W przypadku lekarzy pracujących na 2 etatach maksymalne wynagrodzenie będzie wynosiło 16-krotność płacy minimalnej, a limit czasu pracy to 320 godzin.
5: Ten projekt ustawy ma wchodzić w życie odpowiedzialnie, ale szybko. Czyli moment wejścia w życie to miesiąc od opublikowania. Dajemy 6 miesięcy na dostosowanie się podmiotów leczniczych.
4: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Więcej o przyjętych przez rząd projektach zmian w ochronie zdrowia już za kilka minut w naszej popołudniowej audycji. Koalicja Obywatelska chce, by sprawę doniesień o płatnych spotkaniach z prezydentem zbadała prokuratura. Wniosek o podejrzeniu przestępstwa płatnej protekcji trafił do prokuratury krajowej. Media podały, że prywatna fundacja za 100 tysięcy dolarów miała oferować możliwość rozmowy z Karolem Nawrockim w 4 oczy przy okazji polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego w Nowym Jorku.
6: Sprawa jest bulwersująca i niepokojąca, mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem cennik spotkań z prezydentem to uderzenie w powagę naszego państwa.
7: Wszystkie czynności, o które w tej chwili apelujemy, o zabezpieczenie korespondencji, nośników, ale przede wszystkim dogłębne wyjaśnienie tej sprawy, na czym polegał ten mechanizm i kto był jego ostatecznym beneficjentem.
6: Dla Zbigniewa Kuźmiuka z PiS-u to robienie problemu z niczego oraz próba, jak się wyraził, obrzucenia błotem prezydenta.
8: Wyjaśniał to bardzo mocno prezydent na różnego rodzaju spotkaniach z dziennikarzami w Stanach Zjednoczonych. Wyjaśniali to jego wiceministrowie.
6: Przestępstwo, o którym mówili politycy Koalicji Obywatelskiej, jest zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
4: Wciąż nie ma unijnego porozumienia w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. Procedura została przedłużona o kolejne 3 godziny do 17. Unijna 27 ma czas do północy. Właśnie teraz ponownie spotykają się ambasadorowie krajów członkowskich. Problemem jest wykreślenie z czarnej unijnej listy 2 wpływowych rosyjskich oligarchów, czego zażądały Francja, Słowacja i Luksemburg. Wyłączone kasowniki w autobusach i tramwajach w wielu polskich miastach. Komunikacja miejska jest za darmo, bo dziś dzień bez samochodu, który promuje alternatywne formy transportu. Czy bez własnego auta można sprawnie poruszać się po mieście, mówią mieszkańcy Starogardu Gdańskiego.
9: Z tą komunikacją miejską jest różnie w naszym mieście, wiadomo, no jest zapełniona, często zdarzają się opóźnienia, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś jest bardziej aktywny fizycznie, to dla niego tam przejażdżka rowerem to nie jest duży problem, nie jest to duże miasto.
10: Poruszam się tylko i wyłącznie komunikacją miejską, mieszkam na obrzeżach miasta i nie mam większej trudności, żeby dostać się do miasta czy gdzieś dalej.
11: No raczej ciężko, rzadko te autobusy są, nie? Czasami 20 minut trzeba czekać na jakiś autobus i przejechać na drugi koniec miasta, czasami z przesiadką są 2 godziny nawet, więc nawet tak średnio bym powiedział.
4: Pierwszy dzień bez samochodu zorganizowano we Francji w 1998 roku. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Czas na sport w Trójce. Norbert Michalak.
12: Takiego meczu kibice siatkówki w Polsce przegapić nie mogą. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy powalczą dziś o strefę medalową w meczu ćwierćfinałowym, którego stawką będzie półfinał. Zagrają z Niemcami. Rywali ocenia Michał Winiarski, wybitny przed laty polski siatkarz, a w latach 2022-2025 trener reprezentacji Niemiec.
13: Myślę, że siłą Niemców zawsze była taka prawdziwa zespołowość. Oni świetnie czują się w swojej grupie i przede wszystkim grają bez presji i to jest... Myślę, że taka różnica, jeżeli chodzi o nas i zespół niemiecki w tym meczu.
12: Początek meczu o 18:00. Polscy piłkarze już trenują przed meczami Ligi Narodów. Polacy w piątek zagrają w pierwszym meczu z czterech spotkań w tym oknie reprezentacyjnym z Bośnią i Hercegowiną. Kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski ponownie pojawił się w zespole, mimo że kibice zastanawiali się, czy nie zawiesi reprezentacyjnych butów na kołku.
14: Wielokrotnie powtarzałem po tylu latach grania w reprezentacji, 18, po zostawieniu tyle serca na tej reprezentacji, tyle też bólu i wszystkiego, co jest z tym związane, to ja nie będę w stanie odpowiedzieć nigdy na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to jest ten moment.
12: Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek w Warszawie. Na koniec dobre wiadomości z Mistrzostw Europy w boksie. Kinga Krówka awansowała do półfinału po zwycięstwie nad Słowaczką Tamarą Kubalową 3-2. Pewny, co najmniej brązowy medal ma także Natalia Kuczewska po zwycięstwie nad Białorusinką Julią Apanasowicz, również 3-2.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: W nocy przelotnie popada miejscami. W Tatrach przybędzie 10 cm śniegu. Temperatura minimalna przeważnie od 6 do 11 stopni. Jutro dużo chmur, ale na zachodzie i w centrum będą rozpogodzenia, raczej krótkie. Pokropi przelotnie, a temperatura maksymalna od 11 do 18 stopni. Najcieplej będzie jutro w północno-zachodniej części Polski.
1: Sponsorem
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
16: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Spore korki utrzymują się w Katowicach, tłok na DTS-ce w centrum na pasach w obie strony, dodatkowo kierowcy sygnalizują o stłuczce na pasach do Chorzowa. Tłok na wylocie z Katowic trasą 86 w stronę Sosnowca, ruch na drodze 86 zwalnia już w rejonie węzła Murckowska. Ciasno na autostradzie A4 w rejonie węzła Murckowska na pasach w obie strony, zakorkowany wyjazd z Katowic w stronę Tychów. Trasą 86, ciasno też na Wiślance do Mikołowa i na tak zwanych Trzech Górkach, czyli łączniku Tyskiej i Mikołowskiej trasy. Zakorkowana trasa S1 w Mysłowicach przy połączeniu z autostradą zwalnia też przejazd przez centrum Mysłowic drogą 79. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
0: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Prawie 16.30 na informacje w skrócie zagięła.
2: W ramach śledztwa Zonda Krypto zatrzymano kolejną osobę. To były funkcjonariusz policji, który współpracował z tą firmą, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mężczyzna usłyszał już zarzuty w katowickiej prokuraturze. Kierwiński dodał, że w tym tygodniu prokuratorzy bardzo intensywnie pracują w śledztwie dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka. 42-latka podejrzanego o przygotowywanie narkotyków do dalszej dystrybucji zatrzymała bielska policja. W trakcie przeszukań zabezpieczono około 7 kg różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych. Ich wartość to około 300 tysięcy złotych. Program Twoje dane, Twoja sprawa znalazł się w finale międzynarodowego konkursu Global Privacy and Data Protection Awards 2026. Ten polski projekt jest jednym z 23 finalistów w kategorii dotyczącej edukacji i budowania świadomości na temat ochrony danych i prywatności. Radio Katowice jest patronem medialnym tego projektu. Arabia Saudyjska wznowiła działanie rurociągu wschód-zachód. To w połączeniu z informacją od irańskiego urzędnika, że cieśnina Ormuz może zostać otwarta w ciągu 7 dni, doprowadziło do spadku ceny ropy do poziomu najniższego od 2 tygodni.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.22 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
4: Błyskawiczną pracę nad rządowymi projektami zdrowotnymi zapowiada marszałek Sejmu. Dziewczynka zaatakowana w szkole przez rówieśnika toporkiem jest w szpitalu. Nie ma zagrożenia życia. Rozpoczął się szczyt ONZ w Nowym Jorku, przemawiali sekretarz generalny i prezydent USA. Jak tylko projekty zdrowotne wpłyną do Sejmu, skieruje je do pierwszego czytania, deklaruje marszałek Włodzimierz Czarzasty. Rząd przyjął pakiet ustaw, który zakłada ograniczenie w zarobkach i czasie pracy lekarzy. Medycy miesięcznie będą mogli zarobić 77 tysięcy złotych, maksymalnie na 2 etatach. Marszałek Sejmu zapowiada pilne prace nad rządowymi projektami. Nie widzę żadnego powodu, żeby to opóźniać, podkreśla Włodzimierz Czarzasty.
5: Jako polityk lewicy powiem zawsze, znacie państwo wypowiedzi, znacie państwo taką wypowiedź, która potem była nazwana czwórką Czarzastego. Jesteśmy za tym, żeby wprowadzać nawet bardzo radykalne zmiany, żeby w trybie natychmiastowym uzdrawiać sytuację w opiece zdrowotnej. W związku z tym będzie projekt rządowy, ten projekt będzie od razu procedowany.
4: A zmiany mają wejść w życie szybciej niż początkowo proponował resort zdrowia. Skrócono czas na dostosowanie się placówek medycznych do nowych wymogów z 12 do 6 miesięcy. Zmiany to odpowiedź na nieprawidłowości ujawnione w stołecznym szpitalu południowym. Życiu dziewczynki zaatakowanej w szkole przez rówieśnika nie zagraża niebezpieczeństwo. 10-latka jest w szpitalu klinicznym w Białymstoku. Rano uczennicę wiejskiej szkoły w Ptakach koło Kolna zaatakował toporkiem o rok starszy kolega.
6: Do zdarzenia doszło przed 8:00. Rozmawiałem z jednym z uczniów, który powiedział mi, że 11-latek w łazience wyciągnął toporek, wyszedł na korytarz i zaatakował dziewczynkę, która akurat tam przechodziła. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców, który był w pobliżu. Dziewczynka trafiła do UDSK w Białymstoku, przeszła bardzo szczegółowe badania, ma urazy głowy, ale jej stan nie zagraża życiu. 10-latka jest bardzo przestraszona. 11-latek był po ataku pod opieką lekarzy, którzy przyjechali do szkoły i jak się nieoficjalnie dowiedziałem, trafił na obserwację psychiatryczną. Mężczyzna, który uratował dziewczynkę, zaraz po tym pojechał do pracy. Rozmawiałem z wójtem Turośli, Piotrem Niedbałą, i powiedział mi, że będzie chciał się z nim spotkać, żeby podziękować w imieniu wszystkich mieszkańców. Wójt chce też, żeby uczniowie wszystkich szkół w gminie mieli spotkania z psychologiem. Jutro o 8:00 takie spotkanie będą mieli uczniowie ze szkoły w Ptakach. Tak jak dzisiaj, również jutro nie będzie zajęć lekcyjnych. Z miejscowości Ptaki, Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok.
4: Daje prezydentowi kilkanaście dni na odpowiedź, mówi sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek o liście, który skierował do Karola Nawrockiego. Zaapelował w nim o wskazanie terminu i miejsca złożenia ślubowania.
7: Pierwszą rzeczą, którą ja musiałem zrobić, tak mi się wydaje, że to jednak jest kwestia tego też trochę, co wypada, to zwrócić się do prezydenta z prośbą o to, żeby jednak takie ślubowanie w tej tradycyjnej formie mogło się odbyć. To nie jest kwestia tego, na co liczę, tylko kwestia pewnej przyzwoitości we wzajemnych relacjach. Natomiast co będzie dalej, zobaczymy. Ja jestem oczywiście przygotowany na każdy scenariusz, jeśli taka konieczność działania w innych scenariuszach będzie.
4: Maciej Berek jutro o 8:13 będzie gościem Mowy Politycznej w Trójce. przed pogłębiającymi się podziałami na świecie i zagrożeniem, jakie niosą nowe technologie, ostrzega sekretarz generalny ONZ. Przemówienie Antonio Guterresa otworzyło sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Na szczyt do Nowego Jorku przybyli przedstawiciele prawie 200 krajów. Jak mówił sekretarz generalny, podziały się powiększają, pęknięcia stają się kanionami. Po nim na mównicę wyszedł prezydent Donald Trump. O jego wystąpieniu już za kwadrans w naszej popołudniowej audycji opowie Marek Wałkuski. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 17.04 i Sport w Trójce, Norbert Michalak.
8: Francuzi to pierwsi półfinaliści Mistrzostw Europy w siatkówce. W rozegranym w Sofii ćwierćfinałowym meczu pokonali Rumunię 3-0. W półfinale trójkolorowi zmierzą się z lepszym z pary Włochy-Finlandia. Ten mecz w środę w Turynie. O 18.00 z kolei w Sofii rozpocznie się ćwierćfinał Polska-Niemcy. Mówi libero naszej kadry Jakub Popiwczak.
9: Niemcy zrobili coś dużego. Powtarza nam od 2 dni trener Grbicz, że Niemcy zrobili coś, czego nam się nie udało zrobić. I ogromny szacunek za to, że z wyniku 0-2 w tej jaskini Lwa, w której tutaj wszyscy mieliśmy okazję zagrać, pokonać Bułgarów, to jest naprawdę duża rzecz. Także to pokazuje, że oni potrafią grać w siatkówkę, że są też mocni psychicznie, bo myślę, że nie jeden zespół mógłby się poddać. Także tak, na pewno zagramy z zespołem, który pokazał coś ekstra na tym turnieju.
8: W czwartej parze ćwierćfinałowej w środę w Turynie powalczą Słowenia z Belgią. Arsenal Londyn, mistrz Anglii, przedłużył kontrakt z trenerem Mikelem Artetą, poinformowała BBC. Umowa Hiszpana miała wygasnąć z końcem sezonu, a negocjacje w sprawie jej przedłużenia trwały od kilku miesięcy. Na koniec kolarstwo. Dobrze spisuje się Michał Pomorski, który prowadzi po 3 etapach wyścigu dookoła jeziora Hoyanghu w południowo-wschodnich Chinach. W klasyfikacji generalnej Polak wyprzedza o sekundę Niemca Jonasa Rapa.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: W nocy temperatura minimalna przeważnie od 6 do 11 stopni. Przeważnie, bo w górach będzie taka temperatura, że śniegu dosypie. Dosypie, bo już leży, a dosypać w nocy może nawet 10 cm. Jutro w ciągu dnia dużo chmur, od 11 do 18 stopni najcieplej w północno-zachodniej Polsce.
0: Sponsorem programu.
11: Tu Radio Dźwięk.
1: Szczegóły przekażę Państwu Dorota Stalik.
12: Wspominam o kolizji 4 socie z Katowic do Sosnowca trasą 86. Do tej stłuczki doszło w rejonie salonów samochodowych. Korek sięga węzła Murckowska. Ciasno.

0: też na wlocie ska, ciasno też na wska, ciasno też na wlocie do Cwic od Sosnowca, a korek jest od salonów mebli 44 przez Bieska, ciasno też na wlocie do Cwic od Sosnowca, a korek jest od salonów meblowych. I nadal mocno zakorkowany przejazd drogą S.
1: Raz. W studiu jest już Piotr Pagieła.
2: Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. W ręce służb wpadł były funkcjonariusz. Po odejściu ze służby współpracował z giełdą. W Katowicach usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenia wielomilionowej szkody majątkowej. Ruch na estakadzie nie będzie przywrócony, tak mówił w Polskim Radiu Katowice prezydent Chorzowa Szymon Michałek. To oznacza, że zamknięty w czerwcu ubiegłego roku obiekt prawdopodobnie przejdzie do historii. W tym roku jubileusz 200-lecia połączenia starej i nowej jeden organizm. Z tej Domu Kultury wystawiono przedstawienie dla przedszkolaków przypominające tamte wydarzenia. Zagrali w nim dyrektorzy i nauczyciele miejskich przedszkoli. Rząd przyjął nowe regulacje prawne ograniczające m.in. wynagrodzenia i czas pracy lekarzy. Lekarze w publicznych placówkach będą pracować najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę.
1: Tu Radio Dźwięk. Najlepszy dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 18. Zatrzymany w sprawie zonda krypto były policjant Artur K. usłyszał zarzuty w katowickiej prokuraturze. W tym roku przypada jubileusz 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy w jeden organizm miejski. Na koniec tego serwisu Żywiec, bowiem tam trwa festiwal pod nazwą Żywiec Miasto Zmysłów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. W ręce służb wpadł były funkcjonariusz policji. Według informacji nieoficjalnych to emerytowany naczelnik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który po odejściu ze służby współpracował z giełdą. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenia wielomilionowej szkody majątkowej. O szczegółach Piotr Durys.
2: Śledczy badają jego rolę w strukturach giełdy oraz w wątku dotyczącym żądania okupu, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
3: Dzisiaj rano na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PZ doszło do zatrzymania jednej osoby w postępowaniu dotyczącym zonda krypto.
2: Czynności mają bezpośredni związek z poszukiwaniem zaginionego w 2022 roku założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Policja weryfikuje obecnie kilka wersji śledczych, podkreśla minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
4: W tym tygodniu trwają dość intensywne prace policyjne, jeżeli chodzi o kilka wariantów w śledztwie dotyczących zaginięcia pana Suszka.
2: To kolejna osoba zatrzymana w wielowątkowym śledztwie dotyczącym oszustw finansowych oraz prania brudnych pieniędzy.
0: Trwa przesłuchanie podejrzanego. Po jego zakończeniu będzie wiadomo, czy prokuratura wystąpi z wnioskiem o areszt.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W tym roku przypada jubileusz 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. Z tej okazji w Miejskim Domu Kultury wystawiono przedstawienie dla przedszkolaków, które przypominało tamte wydarzenia. Zagrali w nim dyrektorzy i nauczyciele szkół miejskich przedszkoli, mówi Dorota Rygał, współautorka przedstawienia.
5: Przedstawienie ma na celu pokazanie dzieciom historii naszego miasta, życia w starej Częstochowie, życia w nowej Częstochowie i momentu połączenia jednego i drugiego miasta w jedną naszą teraz obecną Częstochowę. Taka lekcja historii dla małych dzieci.
0: Było to kolejne wydarzenie przygotowane dla przedszkolaków w ramach jubileuszu, ale nie ostatnie. Za tydzień z okazji 200-lecia połączenia Częstochowy ulicami miasta przejdzie wielka parada. Na koniec Żywiec. Tam trwa festiwal Żywiec Miasto Zmysłów. Za nami spotkanie z okazji 90-lecia Muzeum Miejskiego z wykładem dyrektor Muzeum Doroty Filley, a gwiazdą wieczornego spotkania w Miejskim Centrum Kultury jest aktor Lech Dyblik. Dzisiejsze spotkanie zatytułowano Moje życie opowiedziane słowem i piosenką, bo artysta śpiewa i zarazem ciekawie opowiada, mówi Mariusz Kujdus, organizator festiwalu.
6: Ale to spotkanie ma też charakter, powiedziałbym, nieco profilaktyczny, ponieważ Lech Dyblik ma za sobą bardzo burzliwą karierę, bardzo burzliwe życie, które teraz stało się ustatkowane od ponad 20 lat i taka też jest idea festiwalu, że my pokazujemy ludziom pewnego rodzaju drogę, dajemy wędkę, natomiast każdy w trakcie tego festiwalu może się nauczyć, jak z tej wędki korzystać.
0: Wydarzenia festiwalu Żywiec Miasto Zmysłów odbywają się dwa razy w godzinach przedpołudniowych i wieczorem. W nocy będzie pochmurno, możliwe opady deszczu. Temperatura nieco poniżej 10 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 22 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
9: Zatrzymany w sprawie zonda krypto emerytowany policjant usłyszał zarzuty. Będą dokładne, jednolite wytyczne, jak postępować w szkołach w przypadku alarmów. Myśliwiec F-16 rozbił się na zachodzie Niemiec. Pilotowi udało się katapultować. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyrządzenia wielomilionowej szkody majątkowej usłyszał Artur K. w związku z aferą zonda krypto. Równolegle śledczy przeszukują bazę paliwową w Czeladzi, gdzie po raz ostatni widziano twórcę giełdy Sylwestra Suszka.
10: Trwają również przeszukania i oględziny na bazie paliwowej, na terenie której Sylwester Suszek był ostatni raz widziany. Te czynności są w trakcie. Chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest los Sylwestra Suszka.
9: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Emerytowany policjant, który usłyszał zarzuty, został dziś rano zatrzymany przez służby. Jednakowe wytyczne dotyczące ewakuacji uczniów w sytuacji zagrożenia mają pomóc dyrektorom szkół, zapewnia minister spraw wewnętrznych i administracji. Resort razem z Ministerstwem Edukacji pracuje nad zasadami postępowania w placówkach oświatowych w przypadku alarmów. Mają zapobiec chaosowi, podkreśla minister Marcin Kierwiński.
7: Szkoły mają specyfikę. Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tym szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
9: Podczas alarmu na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu w zeszłym tygodniu nie w każdej szkole uczniowie zostali odpowiednio ewakuowani. W niektórych dalej prowadzono zajęcia, w innych rodzice byli proszeni o pilny odbiór dzieci. Wypadek myśliwca F-16 na zachodzie Niemiec. Maszyna rozbiła się na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w pobliżu granicy z Luksemburgiem. Pilot zdążył się uratować. Najnowsze informacje ma Adam Górczewski.
11: Do upadku samolotu doszło krótko po starcie. Pilot katapultował się i przeżył katastrofę. Trafił pod opiekę lekarzy. Amerykanie nie podają, w jakim jest stanie. Upadek samolotu i słup dymu były widziane przez okolicznych mieszkańców. Po ich zgłoszeniach do akcji ruszyła także niemiecka straż pożarna, ale ostatecznie miejsce wypadku zabezpieczyły wojskowe służby na terenie bazy Spangdalem. Operują stamtąd myśliwce F-16, a od kilku miesięcy także transportowe maszyny lotnictwa USA. Rozbity samolot był jednym z czterech biorących udział w ćwiczeniach. Pozostałe trzy maszyny po katastrofie odleciały do bazy w Ramstein. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
9: Arabia Saudyjska wznowiła działanie rurociągu wschód-zachód, który został zbombardowany 10 dni temu. To w połączeniu z informacją od irańskiego urzędnika, że cieśnina Ormus może zostać otwarta w ciągu 7 dni, doprowadziło do spadku cen ropy do poziomu najniższego od 2 tygodni. Wysoki rangą urzędnik irański powiedział agencji Reutera, że Teheran jest gotowy otworzyć cieśninę, jeśli Stany Zjednoczone złagodzą presję militarną i zniosą blokady irańskich portów.
12: Klimat.
9: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 44% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Od 19 do 20 zalecane jest oszczędzanie energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Czas na sport w Trójce. Norbert Michalak.
13: W Sofii rozpoczął się ćwierćfinałowy mecz polskich siatkarzy z Niemcami. Stawką jest półfinał Mistrzostw Europy. Trwa pierwszy set, dopiero co się rozpoczął i jest remis 3-3. Biało-czerwoni w poprzedniej rundzie pokonali gładko reprezentację Łotwy 3-0. Niemcy niespodziewanie zwyciężyli Bułgarów 3-2. A pierwszymi półfinalistami zostali Francuzi, którzy pokonali Rumunię 3-0. W półfinale trójkolorowi zmierzą się z lepszym z pary Włochy Finlandia. Ten mecz jutro w Turynie. Polscy piłkarze już trenują i przygotowują się do czterech spotkań Ligi Narodów. Na zgrupowanie w Warszawie jest kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski, który podczas konferencji prasowej mówił o ważnej roli regeneracji po przyjeździe z USA i zmianie strefy czasowej.
14: Też dla mnie to jest coś nowego, też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie, no to ciężko powiedzieć, pewnie to też z dnia na dzień będzie można więcej o tym podyskutować, rozmawiać, podjąć jakieś decyzje, ale dopóki mogę i będę miał siły, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
13: Najbliższy mecz Ligi Narodów Polacy rozegrają w Warszawie w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Na koniec kolarstwo szosowe i Mistrzostwa Świata w Montrealu. Włosi zostali zwycięzcami drużynowych sztafet. Polacy startujący w składzie Michał Kwiatkowski, Jan Jackowiak i Patryk Goszczurny oraz Dominika Włodarczyk i Nadia Hartman i Maja Tracka zajęli 8. pozycję.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: W najchłodniejszym momencie nocy przeważnie będzie od 6 do 11 stopni. Miejscami przelotnie popada deszcz, a w Tatrach spadnie nawet 10 cm śniegu. Jutro w ciągu dnia chmur sporo, ale będą i rozpogodzenia, przede wszystkim na zachodzie i w centrum. Raczej krótkie rozpogodzenia. Pokropi przelotnie, a temperatura maksymalna od 11 na północnym wschodzie, przez około 15 w centrum, do 18 w północno-zachodniej części Polski.
1: Sponsorem programu
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
16: Szczegóły przekażę Państwu Dorota Stanik. I przypominam o kolizji czterech samochodów na wylocie z Katowic do Sosnowca trasą 86. Do tej stłuczki doszło w rejonie salonów samochodowych, korek sięga węzła Murckowska. Ciasno też na wlocie do centrum Katowic od Sosnowca, a korek jest od salonów meblowych. W centrum Katowic zakorkowana jeszcze Mikołowska i Kościuszki. Ciaśniej także na Wiślance w Katowicach na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy centrum handlowym. Powoli idzie także zjazd z tak zwanych trzech górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Ciasno na autostradzie A4 w rejonie węzła Sośnica w Gliwicach. Tam dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć na pasach do Wrocławia. Zwalnia przejazd drogą 44 przez Bieruń. Na południu regionu więcej samochodów na drodze 52 w Kozach. I nadal mocno zakorkowany przejazd drogą S1 między Żywcem a Przybędzą. Tłok także na zjeździe z trasy S1 do centrum Żywca. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
17: To będzie za niespełna pół godziny. Zapraszamy, a teraz informacje w skrócie w Radiu Katowice. W studiu jest już Piotr Pagieła.
0: Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. W ręce służb wpadł były funkcjonariusz policji, emerytowany naczelnik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który po odejściu ze służby współpracował z giełdą. W Katowicach usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenia wielomilionowej szkody majątkowej. Ruch na estakadzie nie będzie przywrócony, tak mówił w Polskim Radiu Katowice prezydent Chorzowa Szymon Michałek. To oznacza, że zamknięty w czerwcu ubiegłego roku obiekt prawdopodobnie przejdzie do historii. W tym roku przypada jubileusz 200-lecia połączenia Starej i Nowej Częstochowy w jeden organizm miejski. Z tej okazji w Miejskim Domu Kultury wystawiono przedstawienie dla przedszkolaków przypominające tamte wydarzenia. Zagrali w nim dyrektorzy i nauczyciele miejskich przedszkoli. Rząd przyjął nowe regulacje prawne ograniczające m.in. wynagrodzenia i czas pracy lekarzy. Lekarze w publicznych placówkach będą pracować najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę.
18: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł. Przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jest to...

0: Jest 19. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto będzie przeniesione z Katowic do Warszawy. Powstanie też nowy zespół śledczy, zapowiedział to prokurator generalny. Prezydent komentuje propozycję rządu w sprawie obniżek cen paliw na stacjach. Jego zdaniem to branie kierowców za zakładników. Nieznane zdjęcia ze stanu wojennego w Katowicach unikatowe archiwum przekazano do Centrum 9 Zwójka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Śledztwo dotyczące afery wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostanie przeniesione z Katowic na szczebel centralny do Warszawy. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział dziś powołanie nowego, wyspecjalizowanego zespołu śledczego, co ma przezwyciężyć dotychczasowe ograniczenia kadrowe na Śląsku. Postępowanie wszczęte 17 kwietnia dotyczy oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy i zgromadziło już tysiące zawiadomień. W sierpniu sprawę połączono ze śledztwem dotyczącym zaginięcia w 2022 roku Sylwestra Suszy, twórcy giełdy kryptowalut BitBay. W ramach prowadzonych działań aresztowano wcześniej między innymi byłego szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Powołany w stolicy zespół ma zapewnić jeszcze większe możliwości analizy obszernego materiału dowodowego. W skład nowej jednostki mają wejść specjaliści z całej Polski, w tym doświadczeni prokuratorzy ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Premier bierze kierowców za zakładników. Tak prezydent Karol Nawrocki odpowiada na apele Donalda Tuska o podpisanie ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Szef rządu podkreśla, że podatek umożliwiłby sfinansowanie programu obniżek cen paliwa. Karol Nawrocki przypomniał, że jego zdaniem rządowa propozycja jest niezgodna z konstytucją.
2: Ona sprawia, że łamiemy pewną fundamentalną zasadę prawa. Ona ma obowiązywać od marca tego roku, drodzy państwo. No, ta ustawa jest niekonstytucyjna. Ja jestem zawiedziony premierem Tuskiem, że mając dobrą propozycję ustawową z Pałacu Prezydenckiego, nie chcę jej po prostu przyjąć, czy nie chcę doprowadzić do tego, że zostanie ona przyjęta przez polski parlament i wówczas jej podpiszę. Otóż dzisiaj, drodzy państwo, kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
0: Prezydent pierwszą ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych skierował do Trybunału Konstytucyjnego pod koniec lipca. Rząd ponownie złożył projekt, który został uchwalony przez parlament i czeka teraz na podpis prezydenta. Przedstawiciele rządu podkreślają z kolei, że ich zdaniem propozycja prezydenta doprowadziłaby do braków paliwa na polskich stacjach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Do katowickiego Centrum 9 Zwójka trafiły nieznane dotychczas historykom unikatowe zdjęcia z okresu stanu wojennego. Przedstawiają między innymi wnętrze autobusu, którego trasę zmieniono, aby pasażerowie nie mogli oddawać hołdu 9 górnikom poległym podczas pacyfikacji zakładu 16 grudnia 1981 roku. Wśród materiałów przekazanych przez antykwariat, który odnalazł je w jednym z mieszkań, znajdują się również fotografie osób klęczących przed krzyżem, ślady po kulach w murze oraz kontrowersyjne stoisko z warzywami ustawione w miejscu tragicznych wydarzeń. Znalezisko pochodzi z wydania w drugim obiegu magazynu Faktograf autorstwa Jana Michlewskiego. Placówka planuje digitalizację zbiorów i włączenie ich do swoich stałych zbiorów. 26 lat temu zakończyła się produkcja Fiata 126P, czyli popularnego malucha. W Polsce wytwarzany był w zakładach fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku-Białej i Tychach pod koniec XX wieku. Mieszkańców Częstochowy zapytaliśmy o wspomnienia związane z tym pojazdem.
3: Bardzo sympatyczne, małe, wszędzie się w nim wjechało, a poza tym prosty w naprawie. Dachowałem kiedyś maluchem. Przeżyliśmy, wytrzymał, także nie było większego problemu i daliśmy radę.
4: Kolorek jaki? Czerwony, szybki, czy jest pan fanem jakiegoś innego?
5: Piaskowy.
6: Najciekawsza podróż, jaką pan odbył maluchem?
5: No, na Węgry, nad Balaton.
0: W polskich fabrykach powstały ponad 3 miliony egzemplarzy Fiata 126P. Sporo chmur na niebie tej nocy, ale możliwe będą także przejaśnienia. Miejscami, głównie na południu województwa, może jeszcze przelotnie pokropić, a na szczytach Beskidu Żywieckiego popruszyć śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 7 do 9 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymany w śledztwie dotyczącym zonda krypto Artur K. usłyszał zarzuty. Senat rozpoczyna pracę nad rządowym projektem opodatkowania zysków koncernów paliwowych. Donald Trump na forum ONZ zapowiada, że musi podjąć ważną decyzję w sprawie Iranu. Zatrzymany w sprawie zonda krypto Artur K. usłyszał zarzuty. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono dokumenty związane z działalnością giełdy kryptowalut, mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
9: Arturowi K. zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz szereg innych przestępstw, wyrządzenia m.in. szkody na rzecz spółki BitBay oraz spółki Bibi Trade Estonia, szkody majątkowej, przywłaszczenia powierzonego mienia, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
8: Minister ujawnił, że funkcjonariusze przeszukują teren bazy paliwowej, gdzie po raz ostatni 4 lata temu widziany był założyciel giełdy Sylwester Suszek. W poszukiwaniach biorą udział biegli, a do działań wykorzystywany jest zaawansowany specjalistyczny sprzęt. Jutro Senat rozpoczyna posiedzenie, na którym zajmie się ustawą wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Potem rządowy projekt trafi na biurko prezydenta. Weto będzie oznaczało wysokie ceny paliw, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
8: Premier bierze kierowców za zakładników, tak na apele o podpisanie ustawy odpowiedział w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki.
2: Ona sprawia, że łamiemy pewną fundamentalną zasadę prawa. Ona ma obowiązywać od marca tego roku, drodzy państwo. No, ta ustawa jest niekonstytucyjna. Ja jestem zawiedziony premierem Tuskiem, że mając dobrą propozycję ustawową z Pałacu Prezydenckiego, nie chce jej po prostu przyjąć, czy nie chce doprowadzić do tego, że zostanie ona przyjęta przez polski parlament i wówczas jej podpisze.
8: Przedstawiciele rządu podkreślają, że ich zdaniem propozycja prezydenta doprowadziłaby do braków paliwa na polskich stacjach. Donald Trump ostrzega Iran. Przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ powiedział, że stoi przed decyzją, czy dokonać unicestwienia tego kraju. Podczas wystąpienia na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych amerykański prezydent zaprzeczył, że Stany Zjednoczone borykają się z niedoborami amunicji.
11: Donald Trump znaczną część swego wystąpienia poświęcił Iranowi. Powiedział, że nie dopuści do tego, by Teheran wszedł w posiadanie broni jądrowej. Mam przed sobą ważną decyzję. Czy zawrzemy porozumienie z Iranem i pozwolimy im zbudować najwspanialszy kraj w historii, czy unicestwie Islamską Republikę, pośle ich do piekła bez żadnych szans na przetrwanie i żadnej nadziei. Trump wyraził przekonanie, że Iran czeka na wyniki wyborów do amerykańskiego kongresu i od tego uzależnia dalsze działania. Będę na stanowisku jeszcze przez 2,5 roku. To Republikanie startują w wyborach i będę im pomagał, ale ja nie startuję. W swoim wystąpieniu Trump ostro skrytykował Międzynarodowy Trybunał Karny i przekonywał, że zakończyło się wojen. Zaproponował też zmianę nazwy sztucznej inteligencji na superinteligencja i przeciwstawił się ograniczeniom i regulacjom tej technologii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
8: Prawie 30 lat po śmierci księżnej Diany jej brat opowiada własną wersję rodzinnej historii. Książka Charlesa Spencera trafiła do sprzedaży. Opisane w niej wydarzenia od kilku dni budzą w Wielkiej Brytanii ogromne emocje. Wszystko za sprawą mocnych oskarżeń pod adresem króla Karola III i zdecydowanej odpowiedzi pałacu Buckingham.
12: Na okładce księżna Diana, a w środku prawie 400 stron wspomnień, rodzinnych pretensji i pałacowych sekretów. W książce Swan Song Diana My Sister, czyli łabędzi śpiew Diana moja siostra, hrabia Spencer twierdzi, że król Karol III, wówczas książę Walii, przekazując mu wiadomość o śmierci Diany, brzmiał jak człowiek, który wygrał na loterii. Podczas późniejszej kłótni o pogrzeb miał też powiedzieć, że świat szybko o niej zapomni. Pałac Buckingham zasugerował, że żałoba mogła po latach wpłynąć na pamięć brata Diany. Spencer stanowczo temu zaprzecza. W całym życiu rozmawiałem z księciem Karolem przez telefon tylko 2 razy, dlatego wyjątkowo uważnie słuchałem. To dokładnie te słowa, zapewniał w wywiadzie dla BBC Charles Spencer. Książka uderza w najbardziej wrażliwy punkt monarchy. Karol III i jego otoczenie przez lata pracowali nad ociepleniem jego wizerunku. Teraz ponownie wraca jeden z najtrudniejszych rozdziałów jego życia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Jutro pochmurno, ale będzie też więcej słońca. Prognozowany przelotny deszcz, a w Tatrach znów śnieg. Będzie od 16 do 19 stopni.
14: Sponsorem. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 20. Minister Waldemar Żurek skomentował nowe informacje w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Jest zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję, tym razem aż o 3 lata. Na terenie Technoparku w Gliwicach uroczyście otwarto IT Hub. Czym jest i czym się zajmuje? O tym za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Nowe informacje doprowadziły śledczych do ponownego przeszukania bazy paliwowej w Czeladzi. To tam w marcu 2022 roku ostatni raz widziano Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. O tych działaniach poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Minister powiedział, że śledczy sprawdzają dowody, które mogą pomóc wyjaśnić los zaginionego.
2: Trwają również przeszukania i oględziny na bazie paliwowej na terenie, której Sylwester Suszek był ostatni raz widziany. Te czynności są w trakcie, więc ja jeszcze nie będę udzielał żadnych informacji, ale wiemy o tym, że weryfikujemy różne dowody, które zostały wcześniej przedstawione w prokuraturze. No i chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest los Sylwestra Suszka.
0: Dopytywany przez dziennikarzy Waldemar Żurek powiedział, że działania mają związek z nowymi informacjami. Nie ujawnił jednak szczegółów. Według prokuratury krajowej w przeszukaniu uczestniczą biegli, a policjanci korzystają ze specjalistycznego sprzętu kryminalistycznego. W sierpniu śledztwo dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka połączono z postępowaniem w sprawie Zonda Krypto. Dziś zarzuty usłyszał były policjant Artur K. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy i prania pieniędzy. Jak zapowiedział dziś prokurator generalny Waldemar Żurek, śledztwo zostanie przeniesione z Katowic na szczebel centralny do Warszawy. Powołany zostanie też nowy, wyspecjalizowany zespół śledczy. Jest zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję. W Brukseli zakończyła się procedura pisemna zatwierdzająca tę decyzję. Ale ceną było wykreślenie z czarnej listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów. Naciskały na to Słowacja, Francja i Luksemburg. Natomiast sankcje zostaną przedłużone aż o 3 lata, a nie jak do tej pory o 0,5 roku. Chodzi o sankcje indywidualne, czyli czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Jest na niej obecnie prawie 3000 osób. Osób, firm, instytucji oraz organizacji, a otwierają Władimir Putin.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Na terenie Technoparku Gliwice uroczyście otwarto IT Hub. To nowy budynek przy ulicy Wincentego Pola, w którym będą działać firmy zajmujące się m.in. oprogramowaniem, rozwiązaniami informatycznymi, komunikacyjnymi oraz automatyką. To już 4. budynek w tym kompleksie, mówi Jan Kosmol, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice.
3: Ten budynek jest podobny do tych 3 pierwszych, ponieważ w ogóle istotą technoparku jest oferowanie przyszłym pomysłodawcom takiego obszaru do działalności. Czyli począwszy od pomieszczeń biurowych, dostępu do pewnych maszyn, urządzeń, oprogramowania, dostępu również do środków finansowych, żeby można się było rozwijać i po jakimś czasie, żeby stąd wyfrunąć i przejść na rynek jako samodzielne przedsiębiorstwo.
0: Budowa hubu kosztowała 24 miliony złotych. 80 grafik wykonanych w technice sitodruku złoży się na wystawę Zapomnienie, optyka pamięci Jakuba Zdejszego, którą od piątku będzie można oglądać w Galerii Ateneum w Katowicach. Artysta wykorzystał w cyklu anonimowe fotografie z XX wieku, których bohaterowie pozostali bezimienni. Jak poinformował Śląski Teatr Lalki i aktora Ateneum, wystawa zostanie otwarta o 18 i będzie dostępna niemal do końca października. Cykl jest refleksją nad przemijaniem i zanikiem pamięci, ale także próbą zachowania śladu po osobach przedstawionych na dawnych fotografiach. Jutro sporo chmur na niebie, ale wieczorem pojawią się rozpogodzenia. Do tego czasu miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południu województwa. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 16 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Politycy mówią o konieczności wyjaśnienia doniesień o Polacy w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy w Sofii pokonali Niemców. Jest szkoła w Dorohusku, która ma procedury na wypadek alarmu powietrznego. Ćwiczenia przeprowadzono na chwilę przed prawdziwym alarmem. W Unii jest zgoda na przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Polacy znaleźli się w czołowej czwórce po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich trzech czempionatów Starego Kontynentu przywozili medal dwa razy brązowy i raz złoto. Półfinałowym przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który w środę odbędzie się w Turynie. Sport w trójce już za godzinę. Szkoła w Dorohusku wprowadziła procedury na wypadek alarmu powietrznego. Decyzję podjęto po ataku rosyjskiego drona na stację benzynową kilkaset metrów od polskiej granicy. Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Dorohusku, Jarosław Wójcicki, powiedział nam, że uczniowie i nauczyciele zdążyli przećwiczyć procedurę kilka godzin przed prawdziwym alarmem z zeszłego tygodnia.
4: Mamy przygotowane dwa miejsca, tak zwane miejsca bezpieczne w szkole. Zabezpieczone są okna, drzwi. No nie było problemu, żeby cała szkoła, mamy 350 uczniów z nauczycielami, bez problemu zmieściliśmy się w tych dwóch miejscach.
5: Pomieszczenia dla uczniów znajdują się obok szatni w podpiwniczeniu budynku w szkole. Raz w miesiącu na godzinie wychowawczej omawiane są kwestie bezpieczeństwa. Do dyspozycji uczniów jest także szkolny psycholog. Trwają przygotowania do przeniesienia z Katowic do Warszawy zespołu prokuratorów prowadzących śledztwo w aferze Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że pozwoli to sprawniej analizować zgromadzone dowody. Minister poinformował, że są już prokuratorzy zainteresowani dołączeniem do zespołu.
2: A mają umiejętności i wiedzę, które by się bardzo przydały w prowadzeniu tego śledztwa. Nie ma jeszcze ostatecznego składu osobowego, ale podjęliśmy już działania organizacyjne.
5: Śledztwo w aferze Zonda Krypto wszczęto w kwietniu. Wpłynęło wtedy kilka tysięcy zawiadomień od inwestorów, którzy nie mogli wypłacić z giełdy swoich pieniędzy. Jest zgoda w Unii na przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję. Ceną było wykreślenie z czarnej listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów. Naciskały na to Słowacja, Francja i Luksemburg. Natomiast sankcje zostaną przedłużone o 3 lata, a nie jak do tej pory o pół roku.
6: O północy upływał termin na przedłużenie sankcji. Gdyby zgody nie było, skutki byłyby katastrofalne. Prawie 3000 osób, firm, organizacji i instytucji otrzymałoby automatycznie dostęp do swoich aktywów w Unii czy kont w europejskich bankach. Przedłużenie sankcji aż o 3 lata sprawi, że Unia nie będzie co pół roku przechodziła przez podobne problemy. A kto jest na czarnej unijnej liście? Oprócz Władimira Putina i oligarchów są na niej m.in. ministrowie, posłowie do Dumy, wojskowi, są też kluczowe firmy z kompleksu militarno-przemysłowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach będzie przeważnie od 13 do 16 stopni.

To tylko parę chwil. Jeszcze nie wiem, co jest potem. Gdzie potem miałbym iść?

0: Jest 21. Unia Europejska osiągnęła porozumienie, jest zgoda na przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję. Były funkcjonariusz policji Artur K. usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przypomnijmy także ważny apel śląskiej policji w sprawie zaginionej nastolatki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jest zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję. W Brukseli zakończyła się procedura pisemna zatwierdzająca tę decyzję. Ceną było wykreślenie z czarnej listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów. Naciskały na to Słowacja, Francja i Luksemburg. Natomiast sankcje zostaną przedłużone o 3 lata, a nie jak do tej pory o 0,5 roku. Chodzi o sankcje indywidualne, czyli czarną listę osób z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie.
2: Decyzja została podjęta niemal w ostatniej chwili, bo o północy upływał termin na przedłużenie sankcji. Gdyby zgody nie było, skutki byłyby katastrofalne. Prawie 3000 osób, firm, organizacji i instytucji otrzymałoby automatycznie dostęp do swoich aktywów w Unii czy kont w europejskich bankach. Przedłużenie sankcji aż o 3 lata sprawi, że Unia nie będzie co pół roku przechodziła przez podobne problemy. A kto jest na czarnej unijnej liście? Oprócz Władimira Putina i oligarchów są na niej m.in. ministrowie, posłowie do Dumy, wojskowi, także osoby odpowiedzialne za porwania ukraińskich dzieci z terenów okupowanych oraz propagandyści. Są też kluczowe firmy z kompleksu militarno-przemysłowego.
0: O tych szczegółach mówiła Beata Płomecka. Były funkcjonariusz policji Artur K. usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jak przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, podejrzana usłyszał m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz pranie pieniędzy. Sprawa wiąże się również z postępowaniem dotyczącym bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka, którego los pozostaje nieznany od marca 2022 roku. W ramach prowadzonych czynności śledczy przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego oraz z użyciem specjalistycznego sprzętu bazę paliwową, na której terenie biznesmen był widziany po raz ostatni. Śledztwo wszczęte w kwietniu przez prokuraturę regionalną w Katowicach objęło już tysiące zawiadomień i w sierpniu zostało połączone ze sprawą zaginięcia Suszka, w której aresztowano wcześniej m.in. byłego szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Jak zapowiedział dziś prokurator generalny Waldemar Żurek, śledztwo zostanie przeniesione z Katowic na szczebel centralny do Warszawy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Rudzcy policjanci wciąż szukają zaginionej 14-latki. Kamila Gawron wyszła dziś rano z miejsca zamieszkania i do tej pory nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Nastolatka ma 166 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy i sięgające poniżej ramion brązowe włosy. Ubrana była w szarą, krótką kurtkę, miała także plecak w czarno-białą kratkę. Każdy, kto wie, gdzie przebywa, proszony jest o kontakt z policją w Rudzie Śląskiej albo numerem alarmowym 112. Zdjęcie zaginionej publikuje śląska policja. Nowe przepisy dotyczące opłat miejscowych i uzdrowiskowych trafiły pod obrady Senatu. Uchwalona ustawa znosi kluczowy dotychczasowy wymóg, czyli warunek posiadania korzystnych warunków klimatycznych i wysokiej jakości powietrza. Oznacza to, że kurorty i gminy górskie zyskają prawo do bezproblemowego pobierania opłat od turystów, również w tych miejscach, gdzie problem ze smogiem wciąż pozostaje nierozwiązany. Choć samorządowcy od dawna postulowali takie poluzowanie przepisów, krytycy wskazują, że turystom przyjdzie płacić za uzdrowiskowe walory w realiach, które z czystym powietrzem mają niewiele wspólnego. Jak przekonuje jednak burmistrz Ustronia Paweł Sztefek, rozwiązanie to było niezbędne z punktu widzenia lokalnych budżetów.
3: Patrząc z perspektywy też Stowarzyszenia Gmin Górskich, w którym jest Ustroń, postulat był bardzo mocno podnoszony. Teraz te gminy, które mają walor turystyczny, mają ten walor krajobrazowy, spokojnie będą mogły tą opłatę pobierać.
0: Sam Ustroń posiadający status uzdrowiska już przygotowuje się do wprowadzenia nowych stawek na przyszły rok. Nowelizacja nakłada na właścicieli obiektów noclegowych obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej, a maksymalna stawka w 2027 roku ma wynosić 6 zł i 86 groszy. Władze Ustronia zapewniają, że przyszłoroczna opłata wzrośnie, ale jak zapewniają, nie sięgnie ustawowego maksimum. Sporo chmur na niebie w nocy, ale możliwe będą także przejaśnienia. Miejscami głównie na południu województwa może jeszcze przelotnie pokropić, a na szczytach Beskidu Żywieckiego nawet poprószyć śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 7 do 9 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty usłyszał 17-latek planujący zamach na szkołę i meczet. Prokurator generalny mówi, że zagrożenie było bardzo realne. Szef MSZ zapewnia, że rząd i prezydent działają wspólnie w kwestii budowy amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ceny ropy spadają, to po tym jak wznowiono działanie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej po doniesieniach o możliwym otwarciu Ormus. Przygotowania do działań były bardzo realne, ocenia prokuratura po zatrzymaniu 17-letniego Pawła G. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła nastolatka z Siemianowic Śląskich, który planował masowy zamach terrorystyczny na szkołę oraz meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe, noże i nazistowską symbolikę. Sąd zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu. Śledczy postawili mu zarzuty dotyczące bezpośrednich przygotowań do ataku, mówi prokurator generalny Waldemar Żurek.
6: Jeden z zarzutów, bardzo poważny, czynienia przygotowań do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu o charakterze terrorystycznym, polegającym na wejściu w porozumienie z inną osobą, planowaniu zakupu broni, wyposażenia wojskowego oraz pozyskaniu informacji dotyczących działalności ugrupowań o charakterze terrorystycznym.
5: Zabezpieczone nośniki informatyczne wskazują, że 17-latek obserwował potencjalne cele i próbował kupić broń. Grozi mu do 15 lat więzienia. Rząd i prezydent współdziałają w sprawie bazy USA w Polsce, podkreśla Radosław Sikorski. W Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji mówił, że w kwestii starania o utworzenie stałej amerykańskiej bazy koalicja rządząca i Karol Nawrocki działają ponad podziałami.
7: Tutaj działamy razem z prezydentem. Była, jak Państwo wiedzą, delegacja taka polityczno-techniczna, która już rozglądała się co do możliwej lokalizacji takiej bazy. Przypominam o tej sprawie, o dwóch ciężkich brygadach.
5: W środę o stałej bazie amerykańskiej w Polsce miał w Waszyngtonie rozmawiać z sekretarzem obrony Pitem Hegsethem Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pilną prośbę strony amerykańskiej spotkanie zostało jednak przełożone, a nowy termin wizyty szefa MON w Waszyngtonie jest ustalany. Sikorski podkreślił, że takie opóźnienia się zdarzają i nie należy w związku z tym wyciągać pochopnych wniosków. Arabia Saudyjska wznowiła działanie rurociągu wschód-zachód. To w połączeniu z informacją od irańskiego urzędnika, że cieśnina Ormus może zostać otwarta w ciągu tygodnia, doprowadziło do spadku cen ropy do poziomu najniższego od 2 tygodni.
8: Wysoki rangą urzędnik irański powiedział Reutersowi, że Iran jest gotowy otworzyć cieśniny Ormus w ciągu 7 dni, jeśli Stany Zjednoczone złagodzą presję militarną i zniosą blokadę irańskich portów. Arabia Saudyjska częściowo uruchomiła rurociąg, który został zbombardowany 11 września. Transportuje on ropę z Zatoki Perskiej do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym i odpowiada za przesył około 4% globalnego zapotrzebowania na surowiec. Z Arabii Saudyjskiej pochodziło dotąd ponad 40% ropy kupowanej przez polski Orlen. Jedno ze źródeł podało, że Aramco, właściciel rurociągu, stara się przywrócić przepustowość do 4 milionów baryłek dziennie. Z kolei źródło z sektora bezpieczeństwa oceniło, że pełne wznowienie działania rurociągu może zająć kilka tygodni. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
5: W Tatrach zima przyszła pod koniec lata. Od wczoraj nad najwyższymi polskimi górami przechodzą opady śniegu i marznącego deszczu. Załamanie pogody przyszło zaraz po weekendzie, w czasie którego tatrzańskie szlaki przemierzały tłumy turystów cieszących się ciepłą i słoneczną pogodą.
9: Już nad ranem w Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa śniegu miała 16 cm. Na Kasprowym Wierchu śniegu było o 2 cm mniej. To nie jest dobry dzień na podziwianie panoramy ośnieżonych Tatr, przyznaje Michał Trzebunia, meteorolog dyżurujący w obserwatorium IMGW na Kasprowym Wierchu.
10: Niewiele widać, bo mamy takie zjawisko jak mgłę ograniczoną widzialność do 30 metrów. Mamy temperaturę minus 1.
9: Do wysokości 1600 metrów szlaki są śliskie i mokre. Wyżej pod świeżym śniegiem może występować oblodzenie. Dodatkowo porywy wiatru mogą przekraczać nawet 70 km na godzinę, wylicza Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
11: W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin i to w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
9: Śnieg we wrześniu w Tatrach nie jest ewenementem. 4 lata temu w drugiej połowie września to progłosił nawet pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
12: Klimat.
5: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 44% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport i Krzysztof Łoniewski.
4: Zrobili swoje. Nasi siatkarze pewnie 3-0 pokonali w Sofii reprezentację Niemiec i zameldowali się w półfinale Mistrzostw Europy. Dziś o naszej wygranej miała przede wszystkim zdecydować się dobra gra w defensywie, uważa trener reprezentacji Polski Nikola Grbić.
12: Broniliśmy się dobrze i myślę, że mieliśmy dużo sytuacji, które zrobiliśmy sami na bloku i obronie i dlatego jestem zadowolony, bo czasami oczywiście wygramy z zagrywką, wygramy blokiem, ale dzisiaj wygraliśmy z czymś to innym i jestem zadowolony, bo mamy te jakości.
4: Naszym półfinałowym przeciwnikiem będzie lepszy z meczu Słowenia-Belgia. Poza Polską awans do najlepszej czwórki turnieju zapewnił sobie dziś inny z faworytów Francja. Trójkolorowi pokonali też łatwo i też do zera Rumunów. Teraz boks i świetne występy naszych pięściarek. Trzy z nich zapewniły sobie dziś minimum brązowe medale po wygranych pojedynkach ćwierćfinałowych. To Kinga Krówka w kategorii 65 kg, Natalia Karczewska 51 kg i Angelika Kuczewska 48 kg. Mówi ostatnia z wymienionych.
13: Zeszłam z ringu zwycięsko, także mamy już minimum brązowy medal, ale oczywiście przyjechałam tutaj po złoto, więc kibicujcie mi, trzymajcie kciuki.
4: Oczywiście będziemy. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Nasza sztafeta mieszana złożona z Dominiki Włodarczyk, Nadii Hartman i Mai Trackiej oraz Michała Kwiatkowskiego, Patryka Goszczurnego i Jana Jackowiaka zajęła 8. miejsce podczas kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. Najpierw 20-kilometrową trasę pokonali panowie, potem panie. No i trudno nie uciec od refleksji, po co organizować tego rodzaju rywalizację, kto się nią interesuje. Tymi pytaniami kończymy serwis, kolejny sportowy za 2 godziny.
5: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich, duże i całkowite. Na termometrach będzie od 13-16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem. 19 na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich, około 13, a także na Podhalu i Suwalszczyźnie, około 11.
14: Autoprom.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
16: Tu Radio Dźwięk.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Unia Europejska osiągnęła porozumienie, jest zgoda na przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję. Były funkcjonariusz policji Artur K. usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przypomnijmy także ważny apel śląskiej policji w sprawie zaginionej nastolatki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jest zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję. W Brukseli zakończyła się procedura pisemna zatwierdzająca tę decyzję. Ceną było wykreślenie z czarnej listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów. Naciskały na to Słowacja, Francja i Luksemburg. Natomiast sankcje zostaną przedłużone o 3 lata, a nie jak do tej pory o 0,5 roku. Chodzi o sankcje indywidualne, czyli czarną listę osób z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie.
2: Decyzja została podjęta niemal w ostatniej chwili, bo o północy upływał termin na przedłużenie sankcji. Gdyby zgody nie było, skutki byłyby katastrofalne. Prawie 3000 osób, firm, organizacji i instytucji otrzymałoby automatycznie dostęp do swoich aktywów w Unii czy kont w europejskich bankach. Przedłużenie sankcji aż o 3 lata sprawi, że Unia nie będzie co pół roku przechodziła przez podobne problemy. A kto jest na czarnej unijnej liście? Oprócz Władimira Putina i oligarchów są na niej m.in. ministrowie, posłowie do Dumy, wojskowi, także osoby odpowiedzialne za porwania ukraińskich dzieci z terenów okupowanych oraz propagandyści. Są też kluczowe firmy z kompleksu militarno-przemysłowego.
0: O tych szczegółach mówiła Beata Płomecka. Były funkcjonariusz policji Artur K. usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto, jak przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Podejrzany usłyszał m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz pranie pieniędzy. Sprawa wiąże się również z postępowaniem dotyczącym bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka, którego los pozostaje nieznany od marca 2022 roku. W ramach prowadzonych czynności śledczy przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego oraz z użyciem specjalistycznego sprzętu bazę paliwową, na której terenie biznesmen był widziany po raz ostatni. Śledztwo wszczęte w kwietniu przez prokuraturę regionalną w Katowicach objęło już 1000 zawiadomień i w sierpniu zostało połączone ze sprawą zaginięcia Suszka, w której aresztowano wcześniej m.in. byłego szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Jak zapowiedział dziś prokurator generalny Waldemar Żurek, śledztwo zostanie przeniesione z Katowic na szczebel centralny do Warszawy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Rudzcy policjanci wciąż szukają zaginionej 14-latki. Kamila Gawron wyszła dziś rano z miejsca zamieszkania i do tej pory nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Nastolatka ma 166 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy i sięgające poniżej ramion brązowe włosy. Ubrana była w szarą, krótką kurtkę, miała także plecak w czarno-białą kratkę. Każdy, kto wie, gdzie przebywa, proszony jest o kontakt z policją w Rudzie Śląskiej albo numerem alarmowym 112. Zdjęcie zaginionej publikuje śląska policja. Nowe przepisy dotyczące opłat miejscowych i uzdrowiskowych trafiły pod obrady Senatu. Uchwalona ustawa znosi kluczowy dotychczasowy wymóg, czyli warunek posiadania korzystnych warunków klimatycznych i wysokiej jakości powietrza. Oznacza to, że kurorty i gminy górskie zyskają prawo do bezproblemowego pobierania opłat od turystów, również w tych miejscach, gdzie problem ze smogiem wciąż pozostaje nierozwiązany. Choć samorządowcy od dawna postulowali takie poluzowanie przepisów, krytycy wskazują, że turystom przyjdzie płacić za uzdrowiskowe walory w realiach, które z czystym powietrzem mają niewiele wspólnego. Jak przekonuje jednak burmistrz Ustronia Paweł Sztefek, rozwiązanie to było niezbędne z punktu widzenia lokalnych budżetów.
3: Patrząc z perspektywy też Stowarzyszenia Gmin Górskich, w którym jest Ustroń, postulat był bardzo mocno podnoszony. Teraz te gminy, które mają walor turystyczny, mają ten walor krajobrazowy, spokojnie będą mogły tą opłatę pobierać.
0: Sam Ustroń posiadający status uzdrowiska już przygotowuje się do wprowadzenia nowych stawek na przyszły rok. Nowelizacja nakłada na właścicieli obiektów noclegowych obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej, a maksymalna stawka w 2027 roku ma wynosić 6 zł i 86 groszy. Władze Ustronia zapewniają, że przyszłoroczna opłata wzrośnie, ale jak zapewniają, nie sięgnie ustawowego maksimum. Sporo chmur na niebie w nocy, ale możliwe będą także przejaśnienia. Miejscami głównie na południu województwa może jeszcze przelotnie pokropić, a na szczytach Beskidu Żywieckiego nawet popruszyć śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 7 do 9 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Na trzeci Polskiego Radia wtorek, 22 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla byłego policjanta Artura K. To kolejna osoba podejrzana w aferze Zonda Krypto. Lekarze nieprzychylni zmianom w wynagrodzeniach i czasie pracy mówią, że stracą na tym pacjenci. Amerykanie utrzymają swoją obecność w Estonii. Takie zapewnienie miał otrzymać szef estońskiej dyplomacji. Były policjant Artur K. usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Śledztwo dotyczy m.in. podejrzenia wyprowadzania pieniędzy klientów giełdy. Zespół prowadzący sprawę ma zostać przeniesiony z Katowic do Warszawy i wzmocniony kadrowo.
6: Udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy i ich pranie to część zarzutów wobec zatrzymanego. W domu Artura K. śledczy szukali dowodów.
7: Doszło także do przeszukania, w którym znaleziono różnego rodzaju dokumenty, które mają znaczenie w śledztwie dotyczącym Zondy. Obecnie czekamy, bo trwają czynności procesowe.
6: Mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zgromadzonych materiałów jest tak dużo, że potrzeba kolejnych prokuratorów. Minister Żurek zapowiedział przeniesienie zespołu prokuratorskiego do Warszawy.
7: Mamy już sygnały od osób z różnych miejsc w Polsce, że są chętne do pracy w tym zespole, a mają umiejętności i wiedzę, które by się bardzo przydały w prowadzeniu tego śledztwa.
6: Skład zespołu nie jest jeszcze ustalony. Dotychczas do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie w sprawie Zonda Krypto. Jan Olencki, Polskie Radio.
5: Część lekarzy krytykuje niektóre zmiany w służbie zdrowia proponowane przez rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia na poziomie 240 zł za godzinę brutto i dopuszczenie pracy na najwyżej dwóch etatach. Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej zwraca uwagę, że niektóre zmiany mogą stanowić problem nie tylko dla lekarzy, ale i pacjentów.
8: Kontrola tych zarobków i wyszukiwanie nieprawidłowości uważamy, że powinno być zrobione w inny sposób niż limit wynagrodzeń godzinowy oraz ten wymóg minimum 80 godzin w jednym miejscu pracy. Ten limit tak naprawdę może spowodować, że w wielu miejscach, w których dzisiaj lekarze na przykład przyjeżdżają raz w tygodniu na 8 godzin do poradni, do małego miasta, po prostu nie będą mogli pracować, bo nie wyrobią 80 godzin w miesiącu.
5: Premier Donald Tusk zapowiadał, że zmiany mają pomóc w uszczelnieniu systemu finansowania opieki zdrowotnej. Donald Trump dopuszcza użycie nowych narzędzi celnych, aby doprowadzić do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Podczas wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ prezydent USA zapowiedział także zwiększenie możliwości zaopatrywania sojuszników w uzbrojenie. Trump mówił, że Waszyngton pozostaje w bliskim kontakcie z przywódcami Rosji i Ukrainy. Przypomniał też o podpisanej, według jego słów, w ubiegłym tygodniu ustawie.
9: Nadal dążymy do zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą, w której co miesiąc giną tysiące ludzi. W ubiegłym tygodniu na cześć senatora Lindsey'a Grahama podpisałem przyjętą przez Kongres ustawę, która daje mi ogromne nowe uprawnienia do nakładania ceł. Jeśli będzie to konieczne, będę musiał ich użyć. Czas zakończyć zabijanie.
5: Trump nie określił, kiedy i wobec kogo zastosowałby nowe cła. W innym fragmencie przemówienia zapowiedział uruchomienie kolejnych zakładów produkujących amunicję. Szef estońskiej dyplomacji poinformował, że USA utrzymają swoją obecność wojskową w Estonii. Wcześniej również litewski prezydent potwierdził, że kolejna rotacja amerykańskich żołnierzy jest w drodze na Litwę.
10: Minister spraw zagranicznych Margus Sachna napisał w serwisie X, że utrzymanie obecności wojskowej w Estonii to wyraźny sygnał jedności sojuszników i ważny element odstraszania oraz obrony wschodniej flanki NATO. Estonia również robi swoje, przeznaczając w tym roku na obronność ponad 5% PKB i wzmacniając własne zdolności obronne. Czytamy w jego wpisie. Szef MSZ podkreślił, że silna Europa i dalsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo europejskie wzajemnie się wzmacniają. Przed przerwą w rotacji w Estonii stacjonowało ponad 500 amerykańskich żołnierzy. Większość poprzedniego kontyngentu opuściła kraj latem. Przerwa między rotacjami miała związek z prowadzonym przez Pentagon przeglądem rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro na termometrach od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 17. 19 na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich około 13, a także na Podhalu i Suwalszczyźnie około 11. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu.
4: Autopromocja.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
12: Tu Radio Dźwięk.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Jest 22. Zespół śledczy w sprawie zonda krypto zostanie przeniesiony z Katowic do Warszawy. Tak zadeklarował prokurator generalny Waldemar Żurek. Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony nad Bałtykiem. Prezydent Chorzowa deklaruje, że nie wycofuje się z obietnicy budowy stadionu ruchu Chorzów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Trwają przygotowania do przeniesienia z Katowic do Warszawy zespołu prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie zonda krypto. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że pozwoli to wzmocnić zespół i sprawniej analizować zgromadzone dowody. Minister poinformował, że są już prokuratorzy zainteresowani dołączeniem do tego zespołu.
2: Wiemy, że nie każdy z tego zespołu jest w stanie zostawić swoją rodzinę i przenieść się od razu do Warszawy, ale mamy już sygnały od osób z różnych miejsc w Polsce, że są chętne do pracy w tym zespole, a mają umiejętności i wiedzę, które by się bardzo przydały w prowadzeniu tego śledztwa. Nie ma jeszcze ostatecznego składu osobowego, ale podjęliśmy już działania organizacyjne.
0: Waldemar Żurek zaznaczył, że zależy mu także na dalszej pracy prokuratorów, którzy dotychczas zajmowali się sprawą na Śląsku. Nie podał terminu przeniesienia zespołu. Śledztwo Bej, czyli poprzedniczki zonda krypto. Jego los pozostaje nieznany od marca 2022 roku. Przypomnijmy, były funkcjonariusz policji Artur K. dziś usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut. Dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania pieniędzy. Sprawa wiąże się również z postępowaniem dotyczącym bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Śledczy przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego oraz z użyciem specjalistycznego sprzętu bazę paliwową, na terenie której biznesmen był widziany po raz ostatni. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 został przechwycony nad Bałtykiem 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. To nie są pojedyncze incydenty, ale element stałej stopień zagrożenia lawinowego. Dotyczy ono miejsc znajdujących się powyżej 1800 metrów nad poziomem morza. Topr zdecydował się ogłosić zagrożenie ze względu na świeży opad śniegu. Ratownicy przypominają o uważaniu na śnieg, szczególnie zalegający na stromych zboczach. Zagrożenie obowiązuje do jutrzejszego wieczora. Nie wycofuje się z obietnicy budowy stadionu ruchu Chorzów, zadeklarował o poranku w Radiu Katowice prezydent Chorzowa. Szymon Michałek wyznaczył ostateczny termin wybrania wykonawcy na 12 grudnia. Prezydent przyznał, że po przeliczeniu budżetu miasta okazało się, że samorząd może wydać 150 milionów złotych na pierwszą trybunę.
3: W tym momencie prowadzimy dialog konkurencyjny z trzema konsorcjami. Jesteśmy mniej więcej na trzecim z pięciu spotkań z każdą z tych spółek czy tych konsorcjów. Ten dialog w momencie, kiedy się zakończy, ma ustalić tak naprawdę wszelkie szczegóły tego, w jaki sposób będzie budowany stadion, jaką technologią, jakimi narzędziami czy jakimi produktami.
0: Koszt całej inwestycji przekracza 400 milionów złotych, jednak dokładna suma będzie znana dopiero po kosztorysie inwestorskim. Cała rozmowa z prezydentem Chorzowa, także o decyzji o rozbiórce zamkniętej estakady, jest do obejrzenia na radio.katowice.pl. Jutro sporo chmur na niebie, ale zdaniem synoptyków wieczorem pojawią się rozpogodzenia. Do tego czasu miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południu województwa. Jutro na termometrach mamy zobaczyć maksymalnie od 14 do 16 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pakiet zmian w ochronie zdrowia przyjęty przez rząd. W przepisach są ograniczenia w zarobkach i czasie pracy lekarzy. Przygotowywał się do działań, które mogły się skończyć dramatycznie, tak prokurator generalny mówi o 17-latku, który planował zamach terrorystyczny. Amerykanie dostali od Irańczyków warunki otwarcia cieśniny Ormus. Rząd przyjął pakiet zmian w ochronie zdrowia. Chodzi o ustawy, które zakładają ograniczenia w zarobkach i czasie pracy lekarzy. Medycy miesięcznie będą mogli zarobić 77 tysięcy złotych maksymalnie na dwóch etatach. Zmiany mają wejść w życie szybciej niż proponował to pierwotnie resort zdrowia.
6: Jolanta Sobierańska-Grenda zaznaczyła, że na zdrowie rząd przeznacza bardzo dużo pieniędzy i chodzi o to, by trafiały na leczenie pacjentów. Dlatego ograniczenia w zarobkach lekarzy. Tu rząd wprowadza różne kategorie. Ośmiokrotność minimalnego wynagrodzenia, dwunastokrotność dość. W przypadku lekarzy, którzy wykonują wysoko specjalistyczne operacje, rząd dopuszcza też 16-krotność, gdy będzie dana osoba pracowała na dwóch etatach. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała, że będą dodatkowe pieniądze dla kontrolerów. Rząd planuje docelowo 400 etatów.
7: Budżet na Narodowy Fundusz Zdrowia w przyszłym roku to 274 miliardy złotych. Musimy zadbać o to, żeby środki były wydatkowane przede wszystkim na leczenie pacjenta.
6: Rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, przy czym tylko nowe umowy będą podpisywane na zmienionych zasadach. Placówki będą miały pół roku na dostosowanie się do zmiany, jeśli chodzi o zarobki lekarzy, których obowiązują kontrakty już zawarte. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Przygotowania do działań były bardzo realne, ocenia prokuratura po zatrzymaniu 17-letniego Pawła G. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła nastolatka z Siemianowic-Śląskich, który planował masowy zamach terrorystyczny na szkołę oraz meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe, noże i nazistowską

0: Bolikę. Sąd zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu.
1: To, co prokuratura zgromadziła, świadczy o tym, że te przygotowania do różnych działań były bardzo realne. Pomimo młodego wieku ten człowiek w jakiś sposób przygotowywał się do działań, które mogły się skończyć dramatycznie.
0: Mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Za przygotowanie do zamachu terrorystycznego i próbę zabójstwa wielu osób Pawłowi G. grozi do 15 lat więzienia. Kilkadziesiąt spotkań politycznych w różnych formatach to plany polskiej delegacji na zgromadzenie ogólne ONZ, które odbywa się w siedzibie organizacji w Nowym Jorku. Jedno z kluczowych dzisiaj dotyczyło aktywności naszego kraju w grupie G20. Dzisiaj rozpoczęła się debata generalna, którą otworzył sekretarz generalny Antonio Guterres. Przemówienie polskiego prezydenta Karola Nawrockiego zaplanowane jest na jutro. Z Nowego Jorku nasza specjalna wysłanniczka Agata Król.
2: Debatę generalną poprzedziła ceremonia powitalna głów państw i szefów rządów przez sekretarza generalnego ONZ. To okazja dla polityków do krótkich, kurtuazyjnych rozmów, ale najważniejsze są te wcześniej zaplanowane, które dotyczą ważnych dla państwa kwestii. Jedna z najistotniejszych z punktu widzenia polskiego interesu była rozmowa prezydenta z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Republiki Burundi. Głównym jej tematem były aspiracje naszego kraju do uczestnictwa w pracach grupy G20 na stałe, powiedział Karol Nawrocki.
3: Najważniejsze jest zbudowanie możliwości przekucia tego sukcesu naszej tegorocznej obecności w G20 na stałą obecność Polski.
2: Minister spraw zagranicznych zaplanowanych ma w sumie ponad 30 spotkań z przedstawicielami państw ze wszystkich regionów świata w różnych formatach, w tym nieformalne z szefami dyplomacji państw Unii Europejskiej. Dziś to m.in. Egipt, Mauretania, Kazachstan i Kamerun, wczoraj Peru, z którym podpisana została umowa o ekstradycji. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
0: Daje prezydentowi kilkanaście dni na odpowiedź, mówi sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek o liście, który skierował wczoraj do Karola Nawrockiego. Sędzia zaapelował w nim o wskazanie terminu i miejsca złożenia ślubowania.
4: Pierwszą rzeczą, którą ja musiałem zrobić, tak mi się wydaje, że to jednak jest kwestia tego też trochę, co wypada, to zwrócić się do prezydenta z prośbą o to, żeby jednak takie ślubowanie w tej tradycyjnej formie mogło się odbyć. To nie jest kwestia tego, na co liczę, tylko kwestia pewnej przyzwoitości we wzajemnych relacjach. Natomiast co będzie dalej, zobaczymy.
0: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału 4 września. Prezydent nie chce jednak przyjąć od niego ślubowania. Maciej Berek będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o poranku o 8.13. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi przekazał stronie amerykańskiej warunki otwarcia cieśniny Ormus. Według irańskich mediów Araghchi spotkał się w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ z amerykańskim wysłannikiem Stephen Witkoffem. Irańskie warunki obejmują m.in. natychmiastowe zniesienie blokady morskiej, odblokowanie zamrożonych irańskich aktywów i zakończenie, jak to ujęli Irańczycy, wojny na wszystkich frontach oporu. W Manchesterze zatrzymano dwóch mężczyzn w związku z podejrzeniem przygotowywania zamachu terrorystycznego na społeczność żydowską. Policja zapewnia, że obecnie nie widzi zagrożenia związanego z tą sprawą. W dzielnicach zamieszkanych przez Żydów nadal jest jednak więcej funkcjonariuszy.
5: Policja w Manchesterze nadal patroluje dzielnice zamieszkane przez społeczność żydowską i pozostaje z nią w kontakcie. Dodatkowe patrole mają zostać utrzymane również przed świętem Sukot, które rozpocznie się w piątek wieczorem. Zatrzymani mają po 30 kilka lat. Policjanci ujęli ich w niedzielę po południu w centrum Manchesteru. Mężczyzn przewieziono do Londynu na przesłuchanie. Śledztwo prowadzi tam Metropolitan Police. Śledczy uzyskali zgodę na dalsze przetrzymywanie podejrzanych do 27 września. Policja pracowała nad tą sprawą od dłuższego czasu. Na razie nie ujawnia, gdzie miałoby dojść do ataku, ani jak miał zostać przeprowadzony. Według źródeł BBC przygotowania były już zaawansowane. Policja nie potwierdziła publicznie tej oceny. Do zatrzymań doszło tuż przed dniem pojednania. Wiadomość o możliwym zamachu pojawiła się też przed rocznicą ubiegłorocznego ataku na synagogę Heaton Park w Manchesterze. Zginęły w nim dwie osoby. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Krzysztof Łoniewski.
7: Na nich można liczyć. Nasi siatkarze 3-0 pokonali Niemców i zameldowali się w półfinale Mistrzostw Europy. Straty na dobrą sprawę musieli odrabiać tylko w ostatnim secie, mówi środkowy bloku kadry Bartłomiej Lemański.
8: Był to zdecydowanie ciężki mecz, mimo że wynik może tego nie pokazywać. Zakończyliśmy to w 3 setach, ale uważam, że dzięki dobrej naszej postawie. Pierwszego seta graliśmy do 23, było bardzo blisko. Drugi nam poszedł dużo łatwiej, nakładaliśmy presję na Niemców od początku i w trzecim secie widać było, że oni zaczęli dużo mocniej ryzykować na zagrywce. W ataku byli agresywniejsi i w tej końcówce poszedłem na zagrywkę. Cieszę się, że mogłem tam narozrabiać troszkę w tej końcówce. Pakujemy się dzisiaj lecimy.
7: Do Mediolanu. Kolejnym rywalem ekipy Nikoli Grbicia będzie albo Słowenia, albo Belgia. Poza nami dziś awans do najlepszej czwórki turnieju zanotowali Francuzi po łatwej trzysetowej wygranej z Rumunami. Z Bośnią i Hercegowiną nasi piłkarze zagrają w piątek w Lidze Narodów w Warszawie. Potem czekają ich trzy kolejne spotkania w ciągu kilku dni. Po raz pierwszy na zgrupowanie kadry zza oceanu przyleciał Robert Lewandowski i nie złożył deklaracji w sprawie końca reprezentacyjnej kariery.
9: Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce, ale kiedy ostatnio ciągle mnie się pytacie, kiedy będzie ten moment, czy teraz, za miesiąc, za dwa, za pięć miesięcy, za pół roku, rok, dwa. Po tylu latach grania w reprezentacji, 18, po zostawieniu tyle serca tej reprezentacji, tyle też bólu i wszystkiego, co jest z tym związane, to ja nie będę w stanie odpowiedzieć nigdy na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to jest ten moment.
7: W kolejnych meczach zagramy ze Szwecją, Rumunią i ponownie z Bośnią i Hercegowiną. Nieprędko na boisku pojawi się za to Fede Valverde. Urugwajski kapitan Realu Madryt skręcił w ostatnim spotkaniu w Dermach Madrytu przeciwko Atletico staw skokowy po niebezpiecznej interwencji jednego z rywali. Po niej czerwonej kartki domagał się nawet trener królewskich José Mourinho. W każdym razie Valverde ma grę z głowy przez jakieś 3 miesiące. Kończymy boksem i trzema zwycięskimi ćwierćfinałami naszych pięściarek. To oznacza, że Kinga Krówka, Natalia Kuczewska i Angelika Krzysztoforska zapewniły sobie minimum brązowe medale Mistrzostw Europy. Brawo dziewczyny!
0: Jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 17. 19 na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich około 13 oraz na Podhalu i Suwalszczyźnie około 11.
10: Autopromocja.
11: Tu Radio Dźwięk.

0: tu Radio Dźwięk.
1: 03 kolega z klasy przyniósł CD, na nośniku jakieś pliki. Kilka ludzi pije drinki, są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi, on do obu mówi sweetie.

Just trust me, po szkole Foxki, w nocy pornoski, potem Zemula nowości, w folderze Baldur's Gate, tu prezentacja z biologii, Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik, Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.

chcą, ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo, zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie, jakie tanie masz fantazje w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i sixpack, ale z tobą się zapychać browa.

Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja, wobec czego moja bardzo trudna misja. Porno kłamie tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą po rozkoszy.

pierwszy raz ją zobaczyłeś? Zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię? Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca w butelce z winem.

0: Jest 22. Zespół śledczy w sprawie zonda krypto zostanie przeniesiony z Katowic do Warszawy. Tak zadeklarował prokurator generalny Waldemar Żurek. Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony nad Bałtykiem. Prezydent Chorzowa deklaruje, że nie wycofuje się z obietnicy budowy Stadionu Ruchu Chorzów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Trwają przygotowania do przeniesienia z Katowic do Warszawy zespołu prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie zonda krypto. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że pozwoli to wzmocnić zespół i sprawniej analizować zgromadzone dowody. Minister poinformował, że są już prokuratorzy zainteresowani dołączeniem do tego zespołu.
2: Wiemy, że nie każdy z tego zespołu jest w stanie zostawić swoją rodzinę i przenieść się od razu do Warszawy, ale mamy już sygnały od osób z różnych miejsc w Polsce, że są chętne do pracy w tym zespole, a mają umiejętności i wiedzę, które by się bardzo przydały w prowadzeniu tego śledztwa. Nie ma jeszcze ostatecznego składu osobowego, ale podjęliśmy już działania organizacyjne.
0: Waldemar Żurek zaznaczył, że zależy mu także na dalszej pracy prokuratorów, którzy dotychczas zajmowali się sprawą na Śląsku. Nie podał terminu przeniesienia zespołu. Śledztwo dotyczące oszustw i prania pieniędzy związanych z działalnością giełdy kryptowalut Zonda Krypto wszczęto w kwietniu 2026 roku. Wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu postępowanie połączono ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Jego los pozostaje nieznany od marca 2022 roku. Przypomnijmy, były funkcjonariusz policji Artur K. dziś usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut. Dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania pieniędzy. Sprawa wiąże się również z postępowaniem dotyczącym bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Śledczy przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego oraz z użyciem specjalistycznego sprzętu bazę paliwową, na terenie której biznesmen był widziany po raz ostatni. Rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20 został przechwycony nad Bałtykiem 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. To nie są pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości, napisał w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Dotyczy ono miejsc znajdujących się powyżej 1800 metrów nad poziomem morza. Topr zdecydował się ogłosić zagrożenie ze względu na świeży opad śniegu. Ratownicy przypominają o uważaniu na śnieg, szczególnie zalegający na stromych zboczach. Zagrożenie obowiązuje do jutrzejszego wieczora. Nie wycofuje się z obietnicy budowy Stadionu Ruchu Chorzów, zadeklarował o poranku w Radiu Katowice prezydent Chorzowa. Szymon Michałek wyznaczył ostateczny termin wybrania wykonawcy na 12 grudnia. Prezydent przyznał, że po przeliczeniu budżetu miasta okazało się, że samorząd może wydać 150 milionów złotych na pierwszą trybunę.
3: W tym momencie prowadzimy dialog konkurencyjny z trzema konsorcjami. Jesteśmy mniej więcej na trzecim z pięciu spotkań z każdą z tych spółek czy tych konsorcjów. Ten dialog w momencie, kiedy się zakończy, ma ustalić tak naprawdę wszelkie szczegóły tego, w jaki sposób będzie budowany stadion, jaką technologią, jakimi narzędziami czy jakimi produktami.
0: Koszt całej inwestycji przekracza 400 milionów złotych, jednak dokładna suma będzie znana dopiero po kosztorysie inwestorskim. Cała rozmowa z prezydentem Chorzowa, także o decyzji o rozbiórce zamkniętej estakady, jest do obejrzenia na radio.katowice.pl. Jutro sporo chmur na niebie, ale zdaniem synoptyków wieczorem pojawią się rozpogodzenia. Do tego czasu miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południu województwa. Jutro na termometrach mamy zobaczyć maksymalnie od 14 do 16 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Cztery minuty po północy. Piotr Paszkowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Kilkadziesiąt spotkań politycznych w różnych formatach to plany polskiej delegacji na zgromadzenie ogólne ONZ, które odbywa się w siedzibie organizacji w Nowym Jorku. Jedno z kluczowych spotkań dotyczyło aktywności naszego kraju w grupie G20. Rozpoczęła się debata generalna. Otworzył ją sekretarz generalny Antonio Guterres. Przemówienie polskiego prezydenta Karola Nawrockiego zaplanowane jest na dziś.
4: Debatę generalną poprzedziła ceremonia powitalna głów państw i szefów rządów przez sekretarza generalnego ONZ. To okazja dla polityków do krótkich, kurtuazyjnych rozmów, ale najważniejsze są te wcześniej zaplanowane, które dotyczą ważnych dla państwa kwestii. Jedna z najistotniejszych z punktu widzenia polskiego interesu była rozmowa prezydenta z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Republiki Burundi. Głównym jej tematem były aspiracje naszego kraju do uczestnictwa w pracach grupy G20 na stałe, powiedział Karol Nawrocki.
6: Najważniejsze jest budowanie możliwości przekucia tego sukcesu naszej tegorocznej obecności w G20 na stałą obecność Polski.
4: Minister spraw zagranicznych zaplanowanych ma w sumie ponad 30 spotkań z przedstawicielami państw ze wszystkich regionów świata w różnych formatach, w tym nieformalne z szefami dyplomacji państw Unii Europejskiej. Dziś to m.in. Egipt, Mauretania, Kazachstan i Kamerun, wczoraj Peru, z którym podpisana została umowa o ekstradycji. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
5: Rosyjski samolot rozpoznawczy typu IU-20 został przechwycony przez polskie myśliwce 40 kilometrów od naszego wybrzeża, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Poprzednio o przechwyceniu rosyjskiego samolotu rozpoznawczego szef MON informował na początku września. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym jest na bardzo zaawansowanym etapie, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokuratura bada wątki oszustwa oraz przekroczenia uprawnień na szpitalnym oddziale ratunkowym, co jest pokłosiem doniesień o działaniach byłego koordynatora SOR-u. Śledczy przesłuchują cały personel oddziału z ostatnich lat, zaznacza prokurator generalny Waldemar Żurek.
7: Łącznie na SOR-ze w tym szpitalu pracowało ponad 200 osób. I prokuratura chce i działa w ten sposób, że przesłuchuje wszystkie te osoby, żeby te zarzuty potwierdzić bądź im zaprzeczyć, ustalić jaki jest stan faktyczny.
5: Równolegle w placówce trwają kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia, które mają zakończyć się w październiku. Prokuratura po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego podejmie decyzję o ewentualnych zarzutach.
8: To są aktualności jedynki.
5: Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia podpisały porozumienie o bezpieczeństwie wyspy. Donald Trump mówi o stałej amerykańskiej kontroli. Kopenhaga podkreśla, że dokument potwierdza suwerenność Danii i prawo Grenlandczyków do samostanowienia.
9: Dokument podpisano w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ceremonii uczestniczyli prezydent Stanów Zjednoczonych oraz premierzy Danii i Grenlandii. Grenlandczycy byli dla nas bardzo mili, Duńczycy byli wspaniali. To będą długoterminowe, fantastyczne relacje, mówił Donald Trump przed podpisaniem dokumentu. Porozumienie jest formalnie zmianą i uzupełnieniem umowy obronnej z 1951 roku. Amerykanie zyskują stały dostęp do wyspy, prawo zakładania baz i przelotów. Obie strony przedstawiają umowę inaczej. Trump napisał, że daje ona Stanom Zjednoczonym stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami w Grenlandii. Z kolei premierzy Danii i Grenlandii podkreślają suwerenność i integralność terytorialną królestwa. Szef rządu Grenlandii zapewnił, że umowa uwzględnia interesy wyspy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi, który spotkał się w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ ze specjalnym wysłannikiem Stanów Zjednoczonych Steve'em Witkoffem, przedstawił warunki dotyczące zakończenia wojny. Według irańskich mediów Teheran domaga się przerwania działań wojennych na wszystkich frontach, które nazywa osią oporu. Chodzi m.in. o finansowane i działające pod kontrolą Iranu ruch Huti w Jemenie, Hezbollah w Libanie oraz Hamas w Strefie Gazy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
5: Dziś w dzień pochmurno i przelotny deszcz. W Tatrach śnieg. Temperatura maksymalna 11 stopni na północnym wschodzie, 15 w centrum, 18 na północnym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali. Ma spadać.
8: Jedynka. Polskie Radio.
5: Dziś jest 23.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj, Olo, baratki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą pijani. Ja pakuję w ubikacji, trzeci grosik dla młodzieży. Na straży macierzy, pruszków kontra wołomi. Sędzia od obu bierze, czwarty grosik na pomniki. Tworzący

0: Wszyscy artyści to psie krwie. Czy tego chcesz, czy nie?
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.